To cudze mieszkanie ma wysoki strop i leży tu posłanie, na którym śpi kot. Mam kłopot ze wstaniem, a obok jest ktoś. Uczucia mieszane, no i wizje na skos. Za dużo myślisz, mówi mi ona, wtulona otacza mnie niebem. Zagłuszam myśli, by znowu nie wracać do ciebie.

0: Dla szpelu pomiędzy zdroje, to jest monopol, czworo, a nie troje. Olodaj znaka, jak z projektem stoję.
1: No nieźle, nieźle.
0: I chwila szybko, do Roberta dzwonię.
2: Siemanko, byku.
0: Kacha dorzuci refreny.

0: Melo Radio.
1: Krążę na okrągło, jestem jak worek z forsą. Oni czują samotność, a ja nie czuję.

0: mnie się patrzą non-stop. Ej, grupa, co to podgląd? Mam w iPhone'ie jak nic.
1: Patrzysz na mnie jak za pierwszym razem. Jestem tym samym nieznajomym, który dostarczył ci masę wrażeń. Nie pytaj o emocje. Chcę ciebie, nie emotkę. Chcę ciebie, nie idiotkę, która zrobi wszystko, żeby w trasie to co modne.

się nie głowę, bo to musi bardzo boleć. Platynowe płyty wypełniają cały pokój. No i przy tym wszystkim zostałem ojcem roku.

0: Melo Radio. Podkręcamy tempo.
1: Ostatnio nas na pomoście, czekamy aż zajdzie słońce. Staramy się nie zapomnieć. Jedną nogą w jeziorze, a drugą już stoję na lądzie. Jedno oko na wodę, a drugie na tobie. Obok na potem schowane napoje. Po to, bo chcę wypić czas na koniec.

0: Reklama. Uwaga! Wciąż trwa wyprzedaż aut dostawczych Toyoty z rocznika 25. Każde z gwarancją na 3 lata lub do miliona kilometrów z opcją przedłużenia nawet do 10 lat. Od ręki czekają ProAce Max, największy dostawczak, ProAce Verso, przestronny minibus oraz ProAce City Verso, rodzinny minivan. A do tego rabaty nawet do 80 tysięcy złotych netto. Wybierz samochód dla swojej firmy w atrakcyjnym finansowaniu Kinto One. Do salonów zaprasza Toyota, lider sprzedaży aut dostawczych w Polsce w 2025 roku. Po reklamie. To jest tydzień. To jest tydzień. Magazyn reporterów Meloradia Mrągowo.
1: Codziennie w Meloradiu słyszę o tym, co dzieje się w moim mieście.
2: Nowy most już oddany do użytku. Dzięki niemu kierowcy bezpiecznie dojadą do celu. Teraz są tam dwa pasy ruchu, a piesi i rowerzyści mają ścieżki i chodniki. Kamera monitoringu nie pomogła. Wandale zniszczyli stare garaże na obrzeżach miasta.
3: Kultura, imprezy, wydarzenia. Ja słucham o tym w Meloradiu.
0: To jest tydzień. Magazyn reporterów Meloradia Mrągowo.
4: 47 gmin z dofinansowaniem. Samorząd województwa warmińsko-mazurskiego przeznaczył 400 tysięcy złotych na działania poprawiające dobrostan zwierząt wolnożyjących. Justyna Malinowska, dzień dobry, witam serdecznie i witam też naszego gościa Magdalenę Hoflejt, radną Sejmiku województwa warmińsko-mazurskiego. Dzień dobry.
5: Dzień dobry, witam serdecznie panią redaktor i słuchaczy.
4: 400 tysięcy złotych, 47 gmin z dofinansowaniem. To dużo?
5: Tak, zdecydowanie tak. Chciałabym tutaj podkreślić, że samorząd województwa warmińsko-mazurskiego nie ma w swoich zadaniach własnych opieki nad zwierzętami bezdomnymi i wolnożyjącymi. Natomiast kilka lat temu obecna pani senator Jolanta Piotrowska wraz z ówczesnym zarządem zadecydowała, żeby stworzyć taką pulę środków w Urzędzie Marszałkowskim i stworzyć właśnie taki program, konkurs pod tytułem Podaj Łapę, który będzie mógł być wsparciem dla samorządów, których jest to obowiązkiem, czyli dbałość, tak, o zwierzęta bezdomne, i w ten sposób jakby pomóc tym, którzy starają się zabezpieczyć te zwierzaki. No i myślę, że ten program działa bardzo dobrze. Potrzeby są naprawdę ogromne i w tym roku samorząd województwa warmińsko-mazurskiego przeznaczył jeszcze większą kwotę niż w roku ubiegłym.
4: Konkurs Podaj Łapę, na czym on dokładnie polegał? Zgłaszanie wniosków rozpoczęło się w lutym.
5: Oczywiście na stronie urzędowej Urzędu Marszałkowskiego został ogłoszony konkurs. Każda gmina, miasto mogły składać wnioski o dofinansowanie sterylizacji, kastracji psów oraz kotów, leczenie bezdomnych zwierząt, chipowanie, opieki nad kotami wolnożyjącymi, doposażenie schronisk czy edukację mieszkańców w zakresie właśnie odpowiedzialności nad opieką nad braćmi mniejszymi. No i oczywiście te wszystkie wnioski później zostały rozpatrzone przez komisję i komisja zgodnie z punktacją, która oczywiście obowiązuje, przyznała te środki 47 gminom z całego województwa warmińsko-mazurskiego.
4: 96 wniosków wpłynęło w tym roku, ale nie wszystkie dofinansowanie otrzymały.
5: No oczywiście, że tak. Trzeba pamiętać o tym, o czym już powiedziałam, wspomniałam, że samorząd województwa warmińsko-mazurskiego wspiera, tak, dobrostan zwierząt. Nie jest to zadanie własne samorządu województwa. No i też trzeba wziąć pod uwagę, które gminy i miasta już korzystały z tego programu, tak, czyli w którymś z roków funkcjonowania tego konkursu już otrzymały takie środki. No nie jest to proste zadanie, bo tak jak powiedziałam, potrzeby są naprawdę duże. Jest to obszar, który jest, no, jest niedofinansowany. Wiele samorządów jakby bagatelizuje sprawę dobrostanu zwierząt, a ja jako radna bardzo bym chciała, żeby było odwrotnie. Stąd jestem bardzo zbudowana w tym roku, że udało się wśród tych 47 gmin, 4 gminom z powiatu mrągowskiego otrzymać te środki. Jest to gmina Sorkwity, gmina Mrągowo, gmina miasto Mikołajki i gmina Piecki. Także myślę, że to jest, że to jest sukces i mam nadzieję, że te pieniążki pomogą w walce z bezdomnością. Głównie te projekty z naszych tutaj terenów, czyli z naszych gmin, właśnie dotyczą sterylizacji i kastracji zwierząt bezdomnych.
4: Duże było zainteresowanie tym konkursem, te 96 wniosków?
5: Tak, bo wiadomo, że chciałoby się dać wszystkim, tak? Natomiast no, środki są takie, jakie są, potrzeby też są olbrzymie. Natomiast mamy też nadzieję, że dzięki temu konkursowi, że można otrzymać, tak, dodatkową pulę środków z Urzędu Marszałkowskiego, pozwoli na to, żeby samorządy też zaczęły myśleć poważniej o sprawach dobrostanu zwierząt i bezdomności, między innymi też kotów wolnożyjących i nierozmnażania zwierząt. Mieliśmy też do czynienia w zeszłym tygodniu z przepiękną inicjatywą Pierwszy Dzień Kętrzyński Zwierzaka. Była to taka inicjatywa organizowana po raz pierwszy przez jedną z radnych właśnie Urzędu Miasta w Kętrzynie i też członkinie Rady Kobiet. I to pokazało, jak wielkie są potrzeby, ale też pokazało ten dzień ze zwierzakami, pokazało też, jak funkcjonuje schronisko w Pudwągach, z którym przecież między innymi miasto Mrągowo ma podpisaną umowę. Pokazuje też, że można działać wspólnie dla dobra zwierzaków.
4: Na jakie działania dokładnie to dofinansowanie może być przeznaczone, właśnie ta sterylizacja, kastracja?
5: No między innymi, tak jak już wspominałam, na przykład gmina Piecki we wniosku zapisała, że jest to opieka nad kotami wolnożyjącymi, czyli pieniążki, które gmina otrzymała, a jest to 10 tysięcy złotych, będą przeznaczone na przykład zakup karmy dla karmicieli społecznych, na sterylizację przede wszystkim niechcianych kotów, ale również trzeba pamiętać o tym, że dobrostan zwierząt to jest też zabezpieczenie ich na przykład, tak, na zimę. Podobnie jest w innych miastach, na przykład też w Orzyszu, czy w Elblągu, czy w Białej Piskiej. To są głównie sterylizacje kotów wolnożyjących. Podobnie jest też w Rynie, który otrzymał też dofinansowanie właśnie z tego programu. Więc widzimy, że ta potrzeba sterylizacji i kastracji jednak jest największa. Tak naprawdę te projekty w tym konkursie nazywają się różnie. To jest opieka nad kotami wolnożyjącymi, to jest znakowanie i opieka nad zwierzętami właścicielskimi, to jest stop bezdomności zwierząt, to jest po prostu, tak, poprawa dobrostanu zwierząt. Także wszystkie gdzieś w swoim zamyśle mają walkę z bezdomnością.
4: Jak wygląda sytuacja zwierząt wolnożyjących w Mrągowie?
5: Jest to tak naprawdę temat, który wraca jak bumerang. Niestety nie jesteśmy w stanie zlikwidować całej bezdomności, jeżeli nie będziemy edukować społeczeństwa. Ponieważ myślę, że każdy, kto zajmuje się zwierzętami, a jest w Mrągowie bardzo duża grupa takich osób, to te osoby dobrze wiedzą, że z jednej kotki, jedna kotka potrafi mieć 3 albo nawet 4 mioty w przeciągu jednego roku. A jeżeli w jednym miocie, który na przykład ma, nie wiem, 5 kociaków, znajdą się następne 4 kotki, to one będą generować kolejne kotki. I to jest ten problem. Dużym problemem dla miasta Mrągowo jest też to, że bardzo wiele kotów po prostu jest ze wsi przewożonych i wyrzucanych na terenie miasta. Są to różne miejsca, nie chcę o tym mówić, celowo nie chcę o tym mówić, żeby też nie podpowiadać tym, którzy mają tego typu pomysły, ale tak naprawdę jest to bezduszność ludzi, którzy rozmnażają, nie sterylizują, I tak naprawdę dlatego ten temat wraca jak bumerang. Oczywiście Urząd Miasta ma program walki z bezdomnością zwierząt. Tak samo wszystkie gminy w naszym powiecie mrągowskim mają taki program. Przeznaczane są środki na sterylizację. W różny sposób to się odbywa. Każda gmina i miasto musi mieć podpisaną umowę z zakładem weterynaryjnym, który wykonuje tak zabiegi sterylizacji i kastracji. Miasto Mrągowo ma też podpisaną umowę właśnie ze schroniskiem w Pudówągach, jeżeli chodzi o przyjmowanie psów bezdomnych. I rzeczywiście no tutaj z pieskami no jest to jakieś rozwiązanie, to działa, dlatego że tak jak wspominałam już na tym pierwszym kęczyńskim Dniu Zwierzaka, mówił pan burmistrz Kętrzyna, że obecnie przebywa 120 psów w schronisku w Pudwągach i jest to zdecydowanie mniejsza liczba w momencie, kiedy obejmował swój urząd, czyli te adopcje oczywiście idą do przodu, no ale każdy by chciał, żeby to schronisko po prostu było puste. Kotami jest troszeczkę ciężej, dlatego że, nie wiem, ludzie mają taką świadomość, że kot jest w stanie sobie zupełnie poradzić na wolności, nie potrzebuje opieki, co jest kompletną bzdurą i no często to wynika z braku wiedzy. Trzeba pamiętać o tym, że każde zwierzę, tak samo jak człowiek, potrzebuje jedzenia, potrzebuje dachu nad głową, potrzebuje opieki, potrzebuje leków, bo tak samo jak wśród ludzi zauważamy bezdomność i to właśnie można to odnieść też do zwierząt, które są często chore, zaniedbane, niedożywione. I pamiętajmy, że te zwierzęta są pod ochroną, mówię o kotach, bo to historia też pokazuje, że koty wielokrotnie ratowały ludzi. Są kraje, w których koty są wolno żyjące i są zadbane, ale są też kraje, w których nie ma w ogóle kotów praktycznie bezdomnych, ponieważ ta akcja sterylizacji jakby ogólnokrajowej była na tak dużą skalę, że każdy człowiek, który decyduje się na zwierzę, musi najpierw przejść szkolenie, musi przejść odpowiednie ankiety, żeby takiego zwierzaka dostać do domu pod opiekę. I są takie kraje, gdzie nie ma tej bezdomności.
4: Ale są też takie kraje, gdzie ta bezdomność zwierząt, kotów jest bardzo duża. Jak Polska wygląda na tym tle, na tle Europy w ogóle?
5: No może nie jesteśmy na ostatnim miejscu, tak? Ale mamy jeszcze bardzo dużo do zrobienia. No, trzeba o tym wspomnieć, że nie mamy też porządnych regulacji prawnych. Jest to, tak jak mówiłam, temat zawsze, mam takie wrażenie, że to jest temat drugorzędny, a nie powinno tak być. Jesteśmy krajem Unii Europejskiej, jesteśmy krajem cywilizowanym, a nieraz mam wrażenie, że nie mamy szacunku do innego istnienia. Istnienia zwierzaków, które w historii też tworzenia ludzkości odegrały bardzo ważną rolę i to historia, czy nawet Pismo Święte nam pokazuje, jak ważnymi uczestnikami życia człowieka są zwierzęta.
4: Co zrobić, jeżeli spotkamy bezdomnego kota, bezdomne koty, kotki albo psy w mieście?
5: Ja zawsze od lat zajmując się pracą u podstaw, ratowaniem, wspomaganiem, instruktażem, bo tak też często bywa, że jeżeli nie jestem w stanie samodzielnie uratować, to chociaż podam instrukcję, jak można to zrobić. No drodzy Państwo, kot to nie lew. Jeśli stanie mi bezdomny zwierzak w postaci, no na przykład kota, nawet i psa, wystarczy zabezpieczyć. Wystarczy zabezpieczyć, dać na chwilę dach nad głową, nakarmić, zrobić ogłoszenie w internecie. Mamy naprawdę mnóstwo stron, między innymi Kot Spotted Mrągowo, tak, Mazurskie Koty w Potrzebie, czy nawet Koci Kawałek Nieba, który od niedawna funkcjonuje i Koci Kawałek Nieba jest związany między innymi właśnie z naszym Urzędem Miasta i jest to takie mini przytulisko, które jest prowadzone dla takich kociaków już w beznadziejnej sytuacji. Wystarczy ogłosić i naprawdę wiele istnień zostało w ten sposób uratowanych. po prostu dać szansę tej istocie, nie odwracać się od niej, nie uważać, że aha, jak mam piękny pokój, czy piękne mieszkanie, czy piękny dom, to ten zwierzak nie wiadomo, co mi zrobi w tym mieszkaniu, bo rzeczy materialne to rzeczy nabyte. A wdzięczność zwierzęcia jest bezwarunkowa i wystarczy kawałek łazienki, kawałek pokoiku, kawałek stryżku, nawet piwnica, żeby gdzieś tego kociaka, psiaka zabezpieczyć na chwilę, a z czasem znaleźć mu ciepły, spokojny dom. I to nie musi być schronisko.
4: Ja serdecznie dziękuję. Naszym gościem była dzisiaj pani Magdalena Hoflejt, radna Sejmiku Województwa Warmińsko-Mazurskiego. Dziękuję bardzo.
0: To jest tydzień. To jest tydzień. Magazyn reporterów Meloradia Mrągowo.
2: O tym, co w moim mieście słucham w Meloradiu.
6: Wypalanie traw. Ta sprawa wraca co roku. Mimo licznych apeli strażaków i policji, wciąż takie sytuacje się zdarzają. Od kilku godzin śledzimy protest policjantów. Pikieta jest głośna i pełna emocji.
7: Znowu wycięli drzewa w naszej okolicy. Może to temat dla Meloradia?
0: To jest tydzień. Magazyn reporterów Meloradia Mrągowo.
4: Justyna Malinowska, zapraszam. W Pieckach powstanie Centrum Usług Społecznych. To nowoczesna instytucja lokalnej polityki społecznej, która powstaje najczęściej z wyniku przekształcenia MOPS-ów czy GOPS-ów. W Pieckach tak się jednak nie stanie. CUS będzie działał równolegle z Gminnym Ośrodkiem Pomocy Społecznej lub przejmie część zadań ośrodka. O szczegółach Hubert Sadownikow, zastępca wójta gminy Piecki.
8: Ważne dla mieszkańców gminy Piecki, ale też dla mieszkańców gminy Rucianie-Nida jest temat, który zamierzamy zrealizować i rozpocząć już w tym roku. Mowa o Międzygminnym Centrum Usług Społecznych. Gminy pozyskały środki z Funduszu Europejskiego dla Warmii i Mazur na lata 2021-2027. Całkowity koszt tego przedsięwzięcia przekracza 4 miliony złotych. Dofinansowanie to około 3 miliony 900 tysięcy złotych. Od 1 listopada mam nadzieję, a powinienem powiedzieć, że mam przekonanie, że ta jednostka, której usługi będą skierowane zarówno dla mieszkańców gminy Piecki, jak i Rucianego-Nidy, zostanie uruchomiona. Obie gminy podjęły stosowne uchwały. W najbliższym czasie zawarte zostanie porozumienie, które obejmie warunki odpowiedzialności po obu stronach. W najbliższym czasie będziemy poszukiwać dyrektora. Następnie będą też nabory dotyczące pracowników tego centrum usług społecznych, więc warto śledzić biuletyny informacji publicznej. Międzygminny CUS w ramach projektu będzie funkcjonował 3 lata. Oczywiście mam nadzieję, że po projekcie jednostka nadal będzie funkcjonowała, bo taki jest zamysł. Siedziba najprawdopodobniej w obiekcie, w którym gmina niedawno pozyskała, to jest budynek w centrum Piecek, w sąsiedztwie drogi krajowej. Jest to budynek po byłym rejonie dróg w Pieckach. Myślę, że lokalni mieszkańcy na pewno wiedzą, o czym myślę. W ramach projektu dotyczącego międzygminnego CUS mamy przewidziane szereg działań. Szkoły rodzenia, gdzie będzie przygotowanie do porodu i opieki nad noworodkiem, klubu dla rodziców, dzieci do lat 3, warsztaty aktywnego spędzania czasu, warsztaty dla dzieci i młodzieży, poradnictwo specjalistyczne, wsparcie osób starszych, klub seniora, w jego ramach zajęcia artystyczne, ruchowe, edukacyjne, usługa door-to-door, gdzie będzie usługa możliwa, usługa transportowa dla osób z ograniczoną mobilnością, opieka wytchnieniowa. Staramy się też pozyskiwać już środki na realizację działań, które dodatkowo CUS mógłby robić. Mamy jeden z wniosek złożonych, gdzie dotyczy on aktywizacji zawodowej. Kolejny, który w najbliższych tygodniach będziemy składać, dotyczy usług zdrowotnych, więc ten CUS będzie obecny, myślę, w życiu mieszkańców, będzie takim aktywnym miejscem, gdzie będzie można się udać. Nie jest to GOPS, to nie jest ta sama jednostka.
4: Ale część działań GOPS ma przejąć, tak?
8: Może przejąć. Co do zasady, w kraju powstają CUS-y po przekształceniu właśnie ośrodków pomocy społecznej w CUS. U nas model jest zgoła inny. No, tak jak powiedziałem, prawdopodobnie jedyny w naszym kraju międzygminny, więc poprzeczka jest zawieszona wyżej. Jest to trudniejsze zadanie, ale myślę, że z korzyścią dla mieszkańców obu gmin.
4: Międzygminne, bo dwie gminy zaangażowane.
8: Międzygminne, bo dwie gminy, partnerstwo obu gmin przy realizacji projektu, przy funkcjonowaniu jednostki, więc te usługi, takie same usługi będą skierowane do mieszkańców obu gmin.
4: Poza tym lato na Mazurach to bardzo intensywny czas kulturalny, no i w związku z tym też te działania kulturalne już wkrótce się rozpoczną, właściwie już się rozpoczęły w gminie Piecki w Pieckach, no i przed nami takie wielkie święto Piecek, Pieckowiada.
8: Pieckowiada 4 lipca, miejsce to samo, Piecki stadion i jego okolice, tak? Czyli to samo, co w latach ubiegłych, serdecznie zapraszam. Natomiast szybciej, bo już 27 czerwca w tą sobotę mamy Krutyńską Noc Świętojańską, kolejną. Tam wydarzenie rozpoczyna się o godzinie 17. Mówimy o Pieckowiadzie, która jest w tym pierwszym lipcowym weekendzie zaplanowana, natomiast też zwrócę uwagę na festiwal Dowód, który też, tak jak na Świętojańska, o której przed chwilką mówiłem, odbywa się w Krutyni. Warto przejrzeć tam plan i koncerty, bardzo, bardzo bogaty przez organizatorów zaplanowane. Spinningowe Grand Prix również 4 lipca odbywać się będzie na Jeziorze Mokrym. To jest zadanie wspólne organizowane przez powiat, przez starostwo powiatowe razem z gminą Piecki, z pozostałymi gminami, miastem Mrągowo. Tym razem odbywać się będzie właśnie 4 lipca na Jeziorze Mokrym, po raz drugi w tamtym roku. Licznie dopisali uczestnicy, także serdecznie zapraszam. No, będzie się na terenie naszej gminy na pewno dużo działo, jest okres wakacyjny, więc tych imprez jest do wyboru, do koloru, każdy znajdzie coś dla siebie. Na Pieckowiadę oczywiście zapraszamy wszystkich chętnych.
4: A powie pan, kto wystąpi?
8: Tegoroczna Pieckowiada rozpoczyna się o godzinie 14. Szeroki wachlarz działań, które tam tego dnia zostały przewidziane. Gwiazdą tej imprezy o godzinie 21 jest koncert zespołu Kordian. Serdecznie zapraszam. Podobnie jak w ubiegłym roku, na terenie naszej gminy odbędą się spinningowe Grand Prix Mazur. Jest to dwudniowa impreza. Bazą zawodu będzie stanica wodna Cieszpięty. Piękne miejsce położone nad Jeziorem Mokrym, nad jeziorem, który stanie się areną rywalizacji wędkarzy. Serdecznie zapraszamy. 4-5 lipca.
4: O Centrum Usług Społecznych i najbliższych wydarzeniach w gminie mówił Hubert Sadownikow, zastępca wójta gminy Piecki. W tym roku po raz drugi odbędzie się też festiwal Dowód. Więcej o tym festiwalu opowie Benjamin Koc, prezes Fundacji Dowód.
9: W ubiegłym roku pierwsza edycja festiwalu. Do jakich wniosków doszliście? Bo też takie pytanie padło, co się dzieje z wodą na Mazurach. Więc co się dzieje z wodą na Mazurach? Czy już wiadomo?
10: No dużo, dużo rzeczy się dzieje. Na pewno jest zanieczyszczana pestycydami przez rolników, ale w ogóle to jest taki trend światowy, że trzeba teraz wszystko chemią podlewać. W związku z tym degraduje. Jest nieosuszane są, tylko schną mokradła, które były magazynami wody ze względu na niskie opady, na brak zimy. Żeglarze trochę zanieczyszczają jeziora, wlewając tam też chemię z jachtów, w sensie z mycia naczyń czy mycia się. Zanieczyszczamy też, rzucając śmieci, rzucając pety, idąc do lasu i nie dbając o to, na co nadepniemy, czy jak głośno się zachowujemy. Generalnie to wszystko jest bardzo połączone. Że ten ekosystem trzeba zadbać w całości, bo on jest całością i my też jesteśmy razem z nim całością, że człowiek jest częścią tego ekosystemu i to jest w ogóle o dbaniu chyba też o siebie, o swój dobrostan i o dobrostan rzeczy naokoło.
9: Zanieczyszczenie wody to pierwsza kwestia, ale kwestia też suszy hydrologicznej, która od wielu lat dotyka też mieszkańców Polski, no i mieszkańców również Krainy Tysiąca Jezior.
10: Tak, jest jeziora rzeczywiście. W Kosowie Górnym te jeziora, które ja znam, tak 1,5 metra przez ostatnie 5 lat straciły poziomu. Trochę nie możemy nic z tym zrobić, bo to jest rzeczywiście kwestia klimatu w danym momencie, tych opadów, które się zmniejszyły. No ale możemy na pewno gospodarować tę wodę, zatrzymywać, to znaczy nie kosić trawników namiętnie, nie podlewać ich w południe, kiedy to nie ma sensu. Możemy robić ogrody retencyjne, w sensie sadzić drzewa, ratować mokradła. I wtedy tej wody troszkę dłużej będziemy mieli do niej dostęp, trochę dłużej.
9: Wspomniałeś wcześniej o tym, że jednym ze źródeł zanieczyszczeń na Mazurach są właśnie jachty. To takie główne miejsce.
10: Czy w ogóle cały ten, cała ta ilość łódek i motorówek, które są spalinowe i wyrzucają te spaliny gdzieś tam do wody, a poza tym bardzo dużo jest tych houseboatów, które mają te toalety na jachtach, jest mało punktów, w których jest możliwe oddanie tego, tych zanieczyszczeń. No i słyszałem o takich sytuacjach, gdzie firmy czarterujące, chcąc oszczędzić, po prostu korek wyjmują, żeby to nie w ogóle się nie zbierało.
9: Fundacja Dowód powstała właściwie stosunkowo niedawno, ale przez ten rok myślę, że fundacja zaznaczyła swoje miejsce tutaj na mapie Mazur i jesteście znani ze swojej działalności.
10: No, rzeczywiście zrobiliśmy całkiem duży projekt w zeszłym roku, ten festiwal, pierwszy raz. To była taka zerowa edycja w sumie. Też nie wiem, czy przeszedłbym edycjami, bo nie wiadomo, jak ten festiwal będzie ewoluował, bo też nie wiadomo, jakby, że zbierzemy dowody, porozmawiamy o tym, ale co dalej, będzie trzeba się zastanowić też, więc to jest kolejny raz, w którym na większą skalę zaprosiliśmy dużo poetów, naukowców, aktywistów, ludzi związanych z przyrodą, pisarzy i też oczywiście wokalistów, i zespoły muzyczne, po to, żeby zebrać ludzi i społeczność wokół tego tematu wody i wspólnie znowu zastanowić się, co robić. No i wyciągniemy jakieś wnioski po tym wszystkim. Zapraszam też do wspólnych rozmów, bo będą takie gwiazdy w tym roku na festiwalu jak Natalia Przybysz, będzie Czesław Mozil, będzie Maria Peszek w praniu, będziemy mieli spotkanie ze Stanisławem Łubieńskim, z Adamem Wajrakiem, będzie Julia Fiedorczuk, Małgorzata Halber, i wielu, wielu innych. Proszę śledzić naszego Instagrama. Niedługo też będzie strona tegorocznego festiwalu. Więc zapraszam. Zobaczcie, przyjedźcie do Krutyni. Wstęp jest wolny. W Urwitaucie też będziemy mieli jeden dzień wydarzeń w Kumaku, Centrum Bioróżnorodności. No i jeden dzień w praniu tego 29 sierpnia. Finał, gdzie zagra Maria Peszek.
9: Czy uważasz, że za waszą sprawą temat wody, temat oszczędzania wody czy temat tej suszy został tutaj głębiej poruszony na Warmii i Mazurach, ale też w powiecie mrągowskim właśnie?
10: Właśnie to ciekawe, bo po tym, jak zrobiliśmy festiwal w zeszłym roku, to powiat mrągowski też zorganizował swoją konferencję o wodzie w listopadzie. Więc to fajnie, że ten temat jest poruszany i też nie sądzę, że to jesteśmy takim inicjatorem tego, bo wydaje mi się, że wszyscy widzą ten problem i wszyscy próbują jakoś o nim rozmawiać, żeby znaleźć rozwiązania, czy oswoić się z tym strachem, czy oswoić się z myślą o jakimś deficycie, który może się wydarzyć, albo o tym, że rzeka Krutynia może wyschnąć na przykład. Chociaż teraz pada i trochę odzyskało poziomu, ale no, rzeczywiście ostatnio jak byłem na kajaku, no to wiosło nie wchodziło, pióro wiosła nie zanurzało się w wodzie. W miejscach, w których wcześniej się zanurzało.
9: Tak, ekologia, ale też sztuka i teatr. Skąd ten związek właśnie wody z teatrem w przypadku Fundacji Dowód? Może wyjaśnisz naszym słuchaczom?
10: Ja jestem z zawodu reżyserem teatralnym i to pewnie z tego powodu, że teatr jest mi bliski i zajmuję się nim. No i też jeśli chodzi o działania teatralne w tym roku w Fundacji Dowód, to robimy lato w teatrze z młodzieżą z Mrągowa. Pomiędzy 10 a 21 sierpnia będą warsztaty taneczno-muzyczno-teatralne na podstawie książki Melchiora Wańkowicza Na tropach Smętka. Będziemy tworzyli takie sceniczne płótno pod tytułem Sploty przepływów. Będą też warsztaty tkackie i z hydrofonami. Będziemy nagrywali dźwięki w wodzie, będziemy robili spływ z młodzieżą, więc zapraszam do zapisywania się na te warsztaty pomiędzy od 12 do 18 roku życia w wieku uczestników. Na stronie Mrągowskiego Centrum Kultury można znaleźć o tym informacje, żeby się zapisać i myślę, że w szkołach też już wisiały plakaty, a też na Instagramie Festiwalu Dowód też będzie taka informacja, więc zapraszam.
9: Czy udało się temat wody połączyć z teatrem w ubiegłym roku? Jak to wyszło?
10: W zeszłym roku zrobiliśmy spektakl taneczny Faza Dance Company, spektakl pod tytułem It's Deep But Not That Deep. No i woda jest wielką inspiracją w sumie do ruchu, do dźwięku, do, w związku z tą sytuacją protestu na ten temat. To też była młodzieżowa grupa taneczna, więc to była taka forma poszukiwania protestu i ukojenia jakiegoś takiego strachu.
9: O festiwalu opowiadał Benjamin Koc, prezes Fundacji Dowód.
0: To jest tydzień. Magazyn reporterów Meloradia Mrągowo.
11: Kino, koncert czy impreza? Wiem, bo słyszałem o tym w Meloradiu.
12: Gwałtowna burza przeszła nad miastem. Strażacy interweniowali kilkadziesiąt razy. Znowu mamy problem z bezdomnością zwierząt. W ciągu ostatnich miesięcy do schroniska trafiło kilkadziesiąt porzuconych czworonogów. Czy w naszym mieście jest bezpiecznie?
13: O remontach i inwestycjach zawsze słyszę w Meloradiu.
0: To jest tydzień. Magazyn reporterów Meloradia Mrągowo. Sponsorem programu jest Glob Metal, producent betonu towarowego i murków oporowych. www.globmetal.eu.
14: Pora wrzucić pierwszy bieg. Przed mikrofonem Agnieszka Pędzik. Dzień dobry. Jeśli podróżować, to właśnie teraz, bo ruch na drogach jeszcze nie jest duży i przede wszystkim upału nie ma. Pod tym względem poranek sprzyja kierowcom, bo po południu już bez klimatyzacji w samochodach trudno będzie wytrzymać. W Mrągowie ma być 26 stopni.
0: Sponsorem programu był Glob Metal, producent betonu towarowego i murków oporowych. www.globmetal.eu.
15: Szybka pobudka, czy trochę się wam

Break and Dash, Silly Oaks w Meloradio. Podkręcamy tempo i jasne, że mamy coś fajnego dla was tutaj na start tego dnia. Merch Meloradia do zgarnięcia dla was. Mam Melo torbę, która może być wasza i możecie z taką torbą wkroczyć w te wakacje. Dajcie znać, że chcecie i dzwońcie szybko pod 321-321-777. Już za chwilę 3 szoty w Melo. Torba do zgarnięcia czeka na was. 321-321-777. Dzwońcie jak najszybciej do Meloradia.

0: spędzaj. Magnetyk w Melo Radio. Tak przyciągamy was od samego rana. Cześć, hej, Magda. Dzień dobry, siemano.
1: Cześć, witam was wszystkich. Cześć.
0: Jak tam czwarte?
1: Codziennie jadę. Dobrze, właśnie jak zawsze standardowo. O 6:30 jadę do pracy i stwierdziłam dzisiaj, próbuję do was się dodzwonić i się udało.
0: Dobra próba. Słuchaj, to start dnia wiadomo jaki, a później co się będzie działo u ciebie?
1: Po pracy trening biegowy, tak jak za taki piękny słoneczny dzień, ale dobre nawodnienie i będzie okej.
0: A to jakiś długi trening?
1: No taki wypada. Jeśli się chce maraton w tym roku zrobić, to wypada takie czasem dłuższe wybiegania zrobić.
0: Ej, no to ty masz mocny cel w tym sezonie, rozumiem, do osiągnięcia.
1: Tak jak zawsze, co roku jakiś cel jest.
0: Magda, trzymamy kciuki, teraz też, bo przed tobą.
1: Dzięki.
2: Trzy szoty w Melo. Melo.
0: Magda, lody to kremowe czy wodne wolisz?
1: Wodne.
0: Zupa czy drugie danie?
1: Zupa.
0: I teraz uważaj, do końca życia. Nie płacić za czynsz czy za jedzenie?
1: Za jedzenie.
0: Ale wyszło, się okazało. Słuchaj, dla ciebie Melo torba pakujemy tak, żebyś mogła też i dużo jedzenia sobie do niej zapakować. Przyda się.
1: Dzięki
0: na pewno.
1: Dzięki serdecznie, miłego dnia. Cześć.
0: Cześć, pa. Trzy szoty w Melo.

0: Mother Love, Heroes w Meloradiu. Bohatersko zaczynacie ten czwartek i niech wam tak idzie dalej. Zadbamy, żebyście wiedzieli, co się dzieje. Marcin Maniose.
1: Powiemy między innymi o tym, co działo się wczoraj w metrze i co w związku z tym robi policja.
2: A już o 7:00 zagramy.
0: Crystal Marchi, Fast Cars and Superstars. Tak, podkręcamy tempo od samego rana. Jasne, że prognozę pogody też dla was mamy. Szykujcie się, bo będzie gorąco.
2: Reklama.
3: Dariusz Szpakowski prosto z Media Expert. Popatrzmy, widzimy zawodnika, który biegnie po sprzęt w supercenie. Nie zatrzymuje się, bierze drugi, sięga po trzeci. Tak, już ma czwarty i to nie koniec. Ma piąty produkt za złotówkę. I to jest to piękno multirabatów w Media Expert.
4: Multirabaty w Media Expert. Drugi produkt w promocji 30% taniej lub trzeci 55% lub czwarty 80% taniej lub piąty produkt za złotówkę. Więcej w sklepach Media Expert i na mediaexpert.pl.
5: Apartamenty Miejski Las przy Górze Czterech Wiatrów. Ostatnie wolne mieszkania w pierwszym etapie inwestycji. Kameralna okolica, bliskość wody i wysoki komfort życia. Miejski Las to miejsce stworzone dla osób ceniących ciszę, spokój i piękne widoki. Ruszył kolejny etap budowy. Więcej informacji pod numerem telefonu 603 185 999. Apartamenty Miejski Las.
6: Wszystko, czego dziś chcę,
7: to hity z Intermarché. Jak lody Grycan 0,9 litra 15,99, a Coca-Cola 1,5 litra 5,99 przy zakupie dwóch. W niedzielę jesteśmy otwarci.
8: Intermarché. Wszystko, czego dziś chcę.
9: Przyciąga spojrzenia, zachwyca charakterem. Nowe BMW X2 to SUV coupe dla tych, którzy lubią wyróżniać się na drodze. Dynamiczna sylwetka, nowoczesne technologie i sportowy charakter zamknięte w wyjątkowej formie. Teraz BMW X2 dostępne jest już od 980 zł netto miesięcznie lub w leasingu 100%. Poznaj BMW X2 i przekonaj się, że wyjątkowy charakter może być bliżej niż myślisz. Odwiedź BMW Zdunek i poznaj szczegóły oferty. Dealer BMW Zdunek, Gdańsk, Gdynia i Olsztyn.
10: Hej! Leć do Auchan i zgarniaj znaczki Minecraft!
11: Bo teraz w Auchan za wydane 50 zł otrzymasz znaczek Minecraft i sticker Fixies. Zbieraj znaczki i odbieraj rabaty aż do 66% na wybrane produkty Minecraft. A do środy 1 lipca dostaniesz dodatkowy znaczek przy zakupie czekolady Ritter Sport. Wyłączenia i inne szczegóły w regulaminie. Auchan. Co zaplanuję, to kupuję.
12: Buongiorno! Słońce, zapach włoskiej przygody i ten smak prawdziwego salami. Weź udział w konkursie Tarczyński Salami Snack. Kup salami snack lub chorizo snack tarczyński. Wejdź na stronę konkursową tarczyńskikonkurs.pl i wykonaj proste zadanie. Kultowe włoski skuter i bony na wycieczki do Włoch już na ciebie czekają. A ponadto codziennie wiele innych nagród. Poczuj smak Włoch z Tarczyński Salami Snack. Ciao!
13: Castorama!
14: Teoria
13: i praktyka.
14: W teorii przydałoby się wyremontować łazienkę, zmienić płytki, wannę, może meble, lustro.
13: No to w praktyce jest tylko jedno słuszne rozwiązanie. Castorama! Już teraz kupisz tu wymarzone płytki i produkty łazienkowe, a do tego dostaniesz zwrot na kupon.
14: Tak?
13: No, aż 500 zł za każde wydane 2500. Castorama, razem najlepiej. Akcja trwa do 7 lipca. Sprzedawcą produktów jest Castorama. Regulamin w sklepach i na castorama.pl.
15: W biznesie warto mieć sprawdzone wsparcie. Teraz Skoda Superb z korzyścią do 22 550 zł i leasingiem 101%. Sprawdź wszystkie oferty, w tym na hybrydę typu plug-in w salonach Skody. Skoda.
16: E-obuwie Summer Edition Days trwa. Kup minimum 2 produkty i zgarnij aż do minus 30% rabatu, a dodatkowo 10% zwrotu w Modivo Club Gold. Łap rabat na buty, torebki, dodatki na stronie i w aplikacji eobuwie.pl do 29 czerwca. E-obuwie, wie.
2: O reklamie.

0: 89 FM. Pogoda.
1: Poranek w Mrągowie pogodny, słońce nad miastem wstało 4 minuty po czwartej, a zajdzie 10 minut po 21 i jak wynika z prognoz synoptyków, dużo go przez cały dzień będzie nad naszymi głowami. Na razie jeszcze całkiem przyjemnie, 19 stopni pokazują termometry, ale w ciągu dnia zrobi się naprawdę ciepło. Maksymalnie termometry w Mrągowie pokażą dziś 26 stopni. Dobrą wiadomością jest to, że wiatr będzie nas chłodził.
2: To już prawie siódma. Czas na newsy Melo Radia. Marcin Sikora.
3: Służby wyjaśniają wczorajszy incydent w warszawskim metrze. Wczoraj rano policja zatrzymała mężczyznę, który wszedł do tunelu na Ursynowie i miał łamać zabezpieczenia infrastruktury. To 22-letni Francuz, który odmawia składania wyjaśnień. Wczoraj podziemna kolejka była dwukrotnie wyłączona z ruchu. Groźny wypadek w Instytucie Geologii Uniwersytetu Adama Mickiewicza w Poznaniu. Wczoraj podczas zajęć w laboratorium doszło do wybuchu kwasu, mówi Martin Halasz z Wielkopolskiej Straży Pożarnej.
4: Podczas w zasadzie wykonywania ćwiczenia doszło do wybuchu w laboratorium, w wyniku czego studentka będąca na zajęciach została poszkodowana.
3: Kobieta z poparzeniami rąk oraz twarzy trafiła do szpitala. Iga Świątek odpadła w drugiej rundzie turnieju WTA w niemieckim Bad Homburg. Przegrała z Amerykanką Emmą Navarro 5-7, 6-2, 3-6.
5: Sponsorem programu jest producent wody mineralnej Muszynianka z zawartością naturalnego magnezu i wapnia.
2: Super czwartek przed nami. Wiem, co mówię. Jak jeszcze tego nie czujecie, to dajcie nam chwilę, a zobaczycie, jak to fajnie zadziała. Podkręcamy tempo w Meloradiu i gdy inni gadają, my już gramy. Cześć, hej!

Komodo w Melo Radio. Tak podkręcamy tempo. No szykujcie się, będzie mocno. Do Polski zbliża się fala upałów. Termometry mogą pokazać nawet 40 stopni Celsjusza. Czujecie to już, jak się zbliża ta fala? Słuchajcie, to my dzisiaj chcemy was zapytać, od czego w takim razie robi się wam zimno? Jak najlepiej się schłodzić, co? Co zrobić, żeby szybko zrobiło się trochę chłodniej? Jakieś konkretne podpowiedzi? Takie, wiecie, mogą być jakieś totalnie abstrakcyjne. Takie lubię najbardziej w waszym wykonaniu. Czekam na was i na wasze głosówki. Wejdźcie na meloradio.pl i dajcie znać, co robicie, żeby zrobiło wam się zimniej, tak od razu. Tak sobie myślę, że można na przykład nad morze pojechać, nie? To wtedy od razu jest zimniej. Dzień marynarza dzisiaj, a o tym, gdzie jest najlepsza plaża w Polsce, to powiemy wam za chwilę w Meloradiu. I powiemy też, która jest najbardziej instagramowa. Czekamy na głosówki.

Starships. I Nicki Minaj w Melo Radio. Podkręcamy tempo, jest 18 minut po 7. Co robicie, żeby było wam chłodniej? Od czego robi się zimno? Czekamy na wasze pomysły, im bardziej odjechane, tym lepiej. Nagrywajcie głosówki, wbiegcie z telefonu na meloradio.pl. Na dole macie zieloną słuchawkę, wciskacie i nagrywacie. Od czego robi się wam zimno? No oczywiście za najfajniejsze, najbardziej odjechane pomysły mamy dla was Melomerch. No dobra, to jeszcze tylko tak. Dzisiaj szkoła, jutro już świadectwa i startują wakacje, no i można jechać nad morze. Tytuł Plaży roku 2026. Wyobraź sobie, Daria zdobyła ustka, która turystów przyciąga między innymi wyjątkową promenadą, ale nie tylko, bo oczywiście naturalna plaża i w ogóle fajnie jest. Uznana też została za najlepszą plażę dla rodzin. Na drugim miejscu w tym rankingu jest Świnoujście, a na trzecim Dźwiżyno, jako taka kameralna odskocznia od większych kurortów. A jak szukacie miejsca na super foty i rolki na swoje sociale, to uwaga, też jest coś fajnego. Tutaj zdecydowanie wygrywa Hel i tamtejsze plaża, także kierunek znacie, a ja tylko podpowiem, że Kołobrzeg też fajnie wypada w tym rankingu, a w Kołobrzegu to my będziemy razem z wami bawić się na Sunrise Festival. Wlotki oczywiście będziemy dla was mieli w Melo. Podkręcamy tempo, a teraz to już mamy 20 minut po 7.

To cudze mieszkanie ma wysoki strop i leży tu posłanie, na którym śpi kot. Mam kłopot ze wstaniem, a obok jest ktoś. Uczucia mieszane, no i wizje na skos. Za dużo myślisz, mówi mi ona, wtulona otacza mnie niebem. Zagłuszam myśli, by znowu nie wracać do

0: Gibbs i PZ w Melo Radio. To tak, żebyście absolutnie nie zagłuszali swoich myśli, jak macie jakieś takie mega fajne na temat tego, co można zrobić, żeby było chłodniej, żeby się schłodzić i żeby poczuć, że jest wam trochę zimniej, to czekamy na wasze głosówki, bo fajny Melo Merch też czeka. Na meloradio.pl można wbijać i nagrywać, tam zielona słuchawka na samym dole. A za chwilę to gorąco się zrobi, bo Lucky Lee w Melo.
1: Sponsorem programu był producent wody mineralnej Muszynianka z zawartością naturalnego magnezu i wapnia.

0: Reklama. Jeśli lato we Wrocławiu, to tylko z pulsującym basem pod gołym niebem. Wrocław Deep House Festival. Wpadaj 27 czerwca na pergole przy Hali Stulecia. Deep House, mocny line-up i klimat, który robi robotę od pierwszego dropu. Marsz, Resident, Nils Hoffman, Wonda 7, Warung i Team Clicker. Wrocław Deep House Festival. 27 czerwca na pergoli przy Hali Stulecia. Bilety na e-bilet.pl.
1: 13 tysięcy sekund potrzebuje dobry biegacz, by ukończyć maraton. 13 tysięcy kroków to ambitny cel na każdy dzień. A 13 tysięcy miligramów kolagenu w formie płynnej zmieściliśmy w jednym wygodnym szocie Collaflex Plus 13 tysięcy, by wspierać Twoje stawy. Stosuj suplement diety Collaflex Plus 13 tysięcy z najwyższym stężeniem kolagenu w jednym szocie. Wspieraj stawy i ciesz się ruchem. Kolana, kolagen, Collaflex Plus 13 tysięcy od Oleofarm.
2: Dariusz Szpakowski. Mistrzowskie przeceny w Media Expert. Proszę Państwa, spójrzmy. Ależ akcja. Dwójki doświadczonych zawodników. Marian podaje do Barbary. Barbara do Mariana i mamy to!
3: Barbara, Barbara, kupiłem taniej!
4: Mistrzowskie przeceny w Media Expert. Na przykład ekspres automatyczny DeLonghi Magnifica Plus. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką. 2899 zł. Teraz za jedne 2399. Z kodem rabatowym taniej aż o 500 zł. Media Expert.
5: Jeśli szukasz kosmetycznych duetów, to czas na Hebę i mega ofertę na kosmetyki polskich marek. Teraz drugi produkt takich

0: Stanowiska.
1: Wcześniej moją sprawę prowadziła tu taka pani. Ania miała na imię.
0: Pani Ania jest na urlopie.
1: Czyli niczego nie załatwię.
0: Może pan być spokojny. Dzięki EZDRP wszystko jest pod ręką. Niezależnie od tego, kto prowadzi sprawę. Zaraz załatwimy.
1: Uff, no i to jest zmiana.
2: Bezpłatny system EZDRP pozwala pracować szybciej, lepiej i bezpieczniej. EZDRP. Zmieniamy polską administrację. Dla was. Więcej na ezdrp.gov.pl/KPO. Kampania realizowana przez NASK i Ministerstwo Cyfryzacji w ramach KPO.
3: Tylko w ten weekend Makro otwiera się dla Ciebie. Przyjdź i zrób zakupy bez karty Makro. Czekają świeże warzywa i owoce, szeroki wybór produktów na grilla oraz bogata oferta ryb i owoców morza, idealnych na letnie spotkania. A jeśli prowadzisz biznes, w ten weekend zarejestruj swoją firmę w Makro i odbierz aż 100 zł na kolejne zakupy. Szczegóły w regulaminie na makro.pl. Odwiedź nas koniecznie w ten weekend. Produkty na lato znajdziesz w Makro.
4: Spędzasz czas w dobrym towarzystwie i słuchasz sprawdzonych informacji. Wiesz jeszcze więcej, bo świat masz na wyciągnięcie ręki. Widzisz to, co ważne i zawsze dobrze się bawisz. To wszystko jest w Twoim zasięgu, a my mamy to. Pierwsze miejsce wśród polskich grup mediowych. Codziennie docieramy do blisko 15 milionów odbiorców, w tym do Ciebie. Dziękujemy Ci za to, że jesteś z nami. Agora, grupa mediowa numer jeden w Polsce.
5: Wow, teraz w Deichmann. Setki modeli butów z rabatem do 50%. Tak, tak, setki modeli butów nawet za pół ceny. Deichmann, wchodzisz i oszczędzasz.
6: Po reklamie.

0: Podkręcamy tempo, a to Pryska w Meloradiu. Od czego robi się wam zimniej?
1: Jak wiadomo, najzimniej robi się wtedy, kiedy ma przyjść teściowa, aż mrozi.
0: A u niektórych dopiero wtedy to się robi gorąco. A ty?
2: Mi osobiście w takich temperaturach bardzo pomaga noszenie pornoramki.
0: Czekajcie, trzeba to wyjaśnić. To taka siateczkowa koszulka, nie, Daria? Bez rękawów, gdyby ktoś pytał. A u ciebie?
3: Mnie bardzo często zmraża, gdy po dosyć hucznym weekendzie sprawdzę stan konta.
0: A to znamy i rozumiemy. No, ale mamy szybką kasę dla was, także spokojnie. Będzie szansa stan konta odpowiednio uzupełnić w Meloradiu. W końcu 200 będą też i gdzieś do zgarnięcia dla was. Milki i David Guetta już teraz. Tak podkręcamy tempo już za 17 minut. 8 rano w Melo.

0: Najlepszy drop nowych hitów mamy dla was w Melo w czwartek od samego rana, już za 8 minut 8, a za chwilę będą newsy.
1: A w tych newsach dowiecie się, co najlepiej sprawić komuś w ślubnym prezencie.
0: No, to się wam może przydać w sezonie.
2: A już o 8 zagramy
0: Andy Dust i Zakaria w Melo Radio.

0: Tak, zagramy już niedługo, gdy inni będą gadać.
1: Reklama. Karczewski Farby. Zapewniamy profesjonalną obsługę i fachowe doradztwo. Tylko u nas najlepsze produkty w najniższej cenie. Specjalnie dla Ciebie. Dekoral tynk silikatowo-silikonowy biały 25 kg, tylko 185 zł. Multimetal. Wodorozcieńczalna farba do metalu 2,5 litra. Gotowe kolory tylko 135 zł. Spiesz się. Promocja trwa do 26 czerwca. Bułki kupuje w piekarni, a farby u Karczewskiego. Mrągowo, Bohaterów Warszawy 10.
2: Szukasz niezawodnego współpracownika, który stanie się filarem Twojej firmy? Wybierz Ducato, jeden z najlepiej sprzedających się samochodów dostawczych w Polsce, który oferuje wiodące w klasie możliwości transportowe, nawet do 17 metrów sześciennych przestrzeni ładunkowej i ładowność do 1,5 tony. Ducato wyprodukowane w Polsce, teraz od 1299 zł netto miesięcznie, z pełnym serwisem. Szczegóły w najbliższym salonie lub na fiatprofessional.pl.
3: Halo, Kacper? I jak wycieczka rowerowa?
4: Super, zaraz idziemy na pizzę, ale nie wziąłem ze sobą kasy.
3: Muszę ci w końcu założyć konto. Bank Pekao S.A. ma takie z kartą, aplikacją i blikiem i dorzucają 300 zł na start.
4: W końcu będę mógł ogarniać swoją kasę sam.
3: Ja ci ustawię kieszonkowe, a ty zobaczysz, jak to jest mieć pieniądze pod kontrolą.
5: Bank Pekao S.A. Ciekawi świata, mobilni w życiu. Promocja Rodzice polecają konto przekorzystne dzieciom trwa do 30 czerwca. Szczegóły i regulamin na pekao.com.pl.
6: Czas na auto, które wyróżnia się na drodze. W salonach Nissan z Dunek trwa akcja specjalna. Nowy Nissan Juke z rocznika 2026. Dostępny w cenie już od 96 900 zł. Bogate wyposażenie, automatyczna skrzynia biegów i wiele wersji dopasowanych do Twojego stylu życia. Dynamiczny crossover z charakterem gotowy do odbioru w ciągu 3 dni. Odwiedź salon Nissan z Dunek i skorzystaj z oferty specjalnej. Nissan z Dunek. Leonharda 3. Olsztyn.
7: Dariusz Szpakowski. Mistrzowskie przeceny w Media Expert. Proszę Państwa, spójrzmy. Ależ akcja dwójki doświadczonych zawodników. Marian podaje do Barbary. Barbara do Mariana i mamy to!
8: Barbara, kupiłem taniej!
9: Mistrzowskie przeceny w Media Expert. Na przykład laptop gamingowy HP AMD Ryzen 7. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką 3249 zł. Teraz za jedyne 2999. Z kodem rabatowym taniej o 250 zł. Media Expert.
10: Mrągowo Undercover Festival prezentuje Britney Spears, Amy Winehouse, Bruno Mars, Madonna, George Michael, Guns N' Roses i Taylor Swift. Światowe legendy i ich hity na jednej scenie. Najlepsze tribute bandy z USA i Wielkiej Brytanii odtworzą kultowe koncerty z niesamowitą energią i dbałością o każdy detal. Do zobaczenia 22 sierpnia w amfiteatrze nad jeziorem Czos. Bilety na undercoverfestival.pl.
11: Na Mistrzostwach Świata SUV-ów Hyundai Bayon wrzuca piłkę w pole karne. Kona przedłuża, a Tucson zamyka akcję. Wynik? Nowy Hyundai wynajmie już od 750 zł netto miesięcznie. Sprawdź w salonach Hyundai. W czerwcu jesteśmy otwarci dłużej.
12: 13 tysięcy sekund potrzebuje dobry biegacz, by ukończyć maraton. 13 tysięcy kroków to ambitny cel na każdy dzień. A 13 tysięcy miligramów kolagenu w formie płynnej zmieściliśmy w jednym wygodnym szocie Collaflex Plus 13 tysięcy, by wspierać Twoje stawy. Stosuj suplement diety Collaflex Plus 13 tysięcy z najwyższym stężeniem kolagenu w jednym szocie. Wspieraj stawy i ciesz się ruchem. Kolana, kolagen, Collaflex Plus 13 tysięcy od Oleofarm.
13: Dyskontowe asy w Netto. Teraz brzoskwinia luz tylko 6,99 za 1 kg, a 63% taniej. A lody Manhattan różne rodzaje jedynie 15,99 za 1,4 litra, aż 38% taniej. Netto, patent na tanie zakupy.
14: Chcesz rozwinąć swój biznes? Z okazji 130-lecia transportu mamy dla Ciebie specjalną ofertę na niezawodne samochody dostawcze Mercedes-Benz. Wszechstronnego Vito możesz mieć już za 1279 zł miesięcznie w finansowaniu Lease and Drive. Odbierz pakiet narzędzi Mercedes-Benz w cenie, zaawansowane usługi cyfrowe, niezawodny uptime i całodobową pomoc Mobilowan. Sprawdź też ofertę na pozostałe modele. Citan i Sprinter. Więcej w salonach i na mercedes-benz.pl.
15: Tak już jest. Niskie ceny są codziennie w Biedronce. Od zawsze na zawsze. Na przykład od czwartku do niedzieli. Wszystkie wędliny w plastrach Kraina Wędlin. 2 plus 1 gratis z kartą Moja Biedronka. Limit dzienny 9 sztuk. Maksymalnie 3 gratis na kartę. A wszystkie kosmetyki do opalania. Drugi tańszy produkt 70% taniej. Do tego wszystkie produkty Persil. 1 plus 1 gratis z kartą Moja Biedronka. Limit dzienny 4 opakowania. Maksymalnie 2 gratis na kartę. Od zawsze na zawsze. Biedronka.
16: Jestem naprawdę piękna, ale czasem pojawiają się chmury. Tu coś swędzi, piecze, wypływa. Infekcja intymna to nie wstyd. Dotyczy co czwartej z nas. Z Genoxyn Optima ogarnę infekcję grzybiczą i mieszaną w 3 wieczory. A gdy czasu jest mniej, sięgam po Genoxyn Uno. Jedna kapsułka i papa infekcjo. Genoxyn i znów czujesz się sobą. To jest lek. Dla bezpieczeństwa stosuj go zgodnie z ulotką dołączoną do opakowania i tylko wtedy, gdy jest to konieczne. W przypadku wątpliwości skonsultuj się z lekarzem lub farmaceutą. Produkt leczniczy Genoxyn Optima 200 mg i Genoxyn Uno 600 mg. Kapsułki dopochwowe miękkie. Jedna kapsułka zawiera 200 mg lub 600 mg azotanu fentikonazolu. Wskazania: drożdżyca bądź śluzowych narządów płciowych, zapalenie sromu i pochwy, zapalenie pochwy, upławy. Leczenie zakażeń mieszanych pochwy. Genoxyn Uno przeznaczony dla dorosłych i młodzieży powyżej 16 lat. U kobiet powyżej 60 lat stosować po konsultacji z lekarzem. Podmiot odpowiedzialny: Rekordacji Industria Chimica e Farmaceutica SPA.
17: Odkryj zachwycające SUV-y Skody. Teraz w wersji specjalnej Drive z bogatym wyposażeniem, korzyścią do 20 450 zł w kredycie 0,49%, RRSO 3,27%. Sprawdź w salonach Skody. Skoda.
18: Po reklamie. Meloradio Mrągowo. Słuchaj na 104,9 FM.
19: Sponsorem programu jest Glob Metal, producent betonu towarowego i murków oporowych. www.globmetal.eu.
20: W Mrągowie samochodów na ulicach przybywa. Większy ruch jest na zachodniej obwodnicy Mrągowa. Nogę z gazu zdejmiecie na Olsztyńskiej i na Lubelskiej, podobnie na Brzozowej czy Kolejowej. Większy ruch jest też na Wojska Polskiego. To już ostatni dzień lekcji w szkołach, tak więc i w ich okolicy miejcie oczy dookoła głowy.
19: Sponsorem programu był Glob Metal, producent betonu towarowego i murków oporowych. www.globmetal.eu.
18: Pogoda.
20: Jeśli wybieracie się na długi spacer z psem czy jogging, to teraz jest idealny moment. Później zrobi się bardzo ciepło, a teraz jeszcze temperatura jest komfortowa. 21 stopni pokazują termometry w Mrągowie, a po południu będą pokazywały 26 stopni. Przynajmniej nie powyżej 30, jak w wielu regionach Polski. Jednak przez cały dzień słońce będzie królować na niebie. Wiatr momentami może mocniej powiać i gorącą atmosferę ochłodzi.
0: Już prawie ósma. Teraz newsy Meloradia. Marcin Sikora.
21: Dużo mówił w mediach, w prokuraturze nie powiedział nic. Powołał się na brak pełnomocnika. Mowa o doktorze Emilu Jędrzejewskim, który formułował wcześniej zarzuty o śmierci pacjentów na SOR-ze Szpitala Południowego w Warszawie. Śledczym podał tylko dane dwojga pacjentów. Dowodów na razie brak, mówi rzecznik prokuratury okręgowej w Warszawie Piotr Skiba.
22: Nic na dzień dzisiejszy procesowo na to nie wskazuje.
21: Lekarz, od którego afera się zaczęła, zapowiedział wytoczenie procesu o zniesławienie. Dwa silne trzęsienia ziemi nawiedziły Wenezuelę. Świadkowie mówią o zawalonych budynkach i ludziach uwięzionych pod gruzami. Władze kraju twierdzą, że zginęły co najmniej 32 osoby. Na koniec o tym, co według Polaków jest najlepszym ślubnym prezentem. Prawie 3/4 ankietowanych odpowiedziało, że gotówka. Tak wynika z badania UCI Research, ślubne prezenty Polaków.
18: Sponsorem programu jest Erste Bank Polska.
0: Jak to dobrze, że już ósma. Dlaczego? No dlatego, że za chwilę wszyscy dowiedzą się, że jesteście gotowi na wszystko, ale wcześniej wam zagramy. Andy Dust w Melo, podkręcamy tempo. Waldek, Marcin i Daria. Siema, hej.

Podkręcamy tempo w Melo Radio dzisiaj od samego rana. W czwartek jest 11 minut po godzinie 8 i to teraz przed wami jest szansa, żebyście wykazali się i udowodnili, że jesteście gotowi na wszystko. Nasza zabawa startuje za chwilę. Do zgarnięcia skiety i melotorba. Czekamy na was, na dwie osoby. 321-321-777. To jest numer do Melo. Korzystajcie, dzwońcie do nas już teraz, zwłaszcza jak jeszcze nigdy tego nie robiliście, a czujecie, że dzisiaj jest wasz dzień. To czekamy na was. 321-321-777. Zaczynamy już za chwilę. Melomer czeka. Torba i skiety mogą być wasze. A to Martin Garrix i Ed Sheeran w Melo.

0: Bambi, jak Leosia w Melo.
1: Gotowi na wszystko w Meloradiu.
0: Siemanko, Kordian. Cześć, Kordian.
2: Siemaneczko.
0: Teraz w pracy, tak brzmi facet w pracy. Siemaneczko, a później to relaksik jakiś w ogrodzie się zapowiada. Fajnie masz.
2: Oczywiście, że tak. Oczywiście, że tak, trzeba korzystać z pogody.
0: Zazdro. Mikołaj, cześć.
3: Siema.
0: Siema. Mikołaj, co robisz?
3: Jadę auto.
0: A gdzie jedziesz?
3: W górę.
0: A z kim jedziesz w te góry?
3: Jadę z dziewczyną.
0: A ty się cieszysz w ogóle, że z nią jedziesz? Czy cię zmusiła?
3: Wiadomo,
4: że... Czekajcie, no dajcie się wypowiedzieć Mikołajowi, Daria, ty to zaraz, że coś... No.
0: Mikołaj, powiedz, że się cieszysz. Żebyś nie miał przechlapane w tych górach, powiedz, bo dziewczyna pewnie słucha, nie? To jakoś tak zabrzmiałeś mało przekonywująco, no ale robiłem co mogłem, żeby ci pomóc, no. Dobra, słuchajcie, uwaga, zabawa gotowi na wszystko. Ale będzie się działo, coś czuję.
1: Gotowi na wszystko.
0: Najważniejsza zasada, kto pierwszy się zgłosi swoim imieniem, ten odpowiada. Czy to jest jasne?
2: Wszystko jasne.
0: Bardzo dobrze. Mikołaj, trochę przycisz radio na chwilę, tak żebyś dobrze słyszał nas w telefonie, dobra? Uwaga. Za dwie dobre odpowiedzi są skiety, za jedną melotorba. Zaczynamy. Pytanie pierwsze dzisiaj. Dzisiaj jest Dzień Marynarza, więc pytamy. Jeden węzeł marynarski to duży supeł czy jednostka prędkości?
2: Kordian.
0: Kto pierwszy? Kordian?
5: Kordian.
2: Odpowiedź pierwsza.
0: Odpowiedź pierwsza, czyli duży supeł.
2: Nie!
4: Mikołaj! Mikołaj, ja wiem, ty czekałeś po prostu na ten moment, jak się odpalił. Mikołaj,
6: źle! Co tu się dzieje?
0: Wow. Co się stanęło, no? Mikołaj, wiedziałeś?
3: Tak.
0: Tak, ale nie, Mikołaj znowu wrócił do trybu, tak na stand-by trochę, nie? Mikołaj, to dobrze, że wiedziałeś, ale byłeś drugi, niestety. To jednostka prędkości. Mamy jeszcze jedno pytanie, uwaga. Z kim dzisiaj polscy siatkarze zmierzą się w Lidze Narodów z Argentyną czy z Turcją?
5: Mikołaj.
0: Mikołaj. Mikołaj?
3: Mikołaj.
0: Z powiedz to głośniej, Mikołaj. Dobrze! Brawo!
4: Słuchajcie, ja mam wrażenie, że jego dziewczyna albo szczypała, albo tak, wiesz, łokciem, nie? Że tak... No.
0: Dobrze, brawo! Mikołaj, jeden brawo, punkt brawo. Na twoim koncie. Dla Mikołaja mamy w takim razie Melo torbę. Kordian, nie przejmuj się, dla ciebie Melo merch też pakujemy, wysyłamy. Cieszcie się tym dniem. Mikołaj, ciesz się tą wyprawą w góry z dziewczyną. Pozdrawiamy!
1: Gotowi na wszystko. Wszystko w Meloradio. Two ships in the night. Teardrops in an innocent ocean. Four walls painted white.

0: Bieber Rexha, David Guetta, Set Girls w Melo Radio. To już prawie w pół do dziewiątej. Jak was jakieś delikatne zwątpienie dopada właśnie teraz, jak sobie myślicie, że nie dacie rady, że sobie nie poradzicie, to weźcie się w ogóle, nie martwcie. No, po prostu sobie przypomnijcie, że kiedyś to bez AI pisaliście wypracowania na cztery kartki, tak totalnie z głowy, bez sztucznej inteligencji. A jak zrobiło się błąd, to trzeba było jeszcze raz pisać, nie? No i daliście radę. Dzisiaj też dacie radę. Niektórzy to dzisiaj coś zrobią takiego po raz ostatni, na przykład ostatni raz pójdą do szkoły. No bo jutro to już wiecie, tak po świadectwa tylko. Za chwilę Sigma, tak podkręcamy tempo w Melo Radio. Nobody to love w Melo.
1: Sponsorem programu był Erste Bank Polska. Reklama.
2: O główną nagrodę walczy pan Andrzej. Panie Andrzeju, czy zna pan ofertę Agaty Zobacz jak tanio, czyli mnóstwo mebli i dodatków w stale niskich cenach?
3: Czy można powtórzyć pytanie?
2: Oczywiście. Czy zna pan ofertę Agaty Zobacz jak tanio, czyli mnóstwo mebli i dodatków w stale niskich cenach?
3: Tak.
2: Brawo!
4: Teraz w Agacie aż do 30% taniej. Tak, do 30% taniej na tysiące produktów. Albo 30 razy 0%. Tylko do niedzieli. Szczegóły na agatameble.pl.
5: Przytulne domy biorą się stąd. Agata.
6: Drobne detale czy ogromne zmiany. Z Bricomarsze każdy projekt jest udany. Do 28 czerwca polecamy. Szafkę stojącą Venus z umywalką za 179 oraz bezszczotkową wiertarko-wkrętarkę udarową McKenzie. Tylko 289. Sprawdź na bricomarsze.pl. Bricomarsze. Nasze ceny rządzą.
7: Halo, Kacper? I jak wycieczka rowerowa?
8: Super, zaraz idziemy na pizzę, ale nie wziąłem ze sobą kasy.
7: Muszę ci w końcu założyć konto. Bank Pekao S.A. ma takie z kartą, aplikacją i blikiem i dorzucają 300 zł na start.
8: W końcu będę mógł ogarniać swoją kasę sam.
7: Ja ci ustawię kieszonkowe, a ty zobaczysz, jak to jest mieć pieniądze pod kontrolą.
9: Bank Pekao S.A. Ciekawi świata, mobilni w życiu. Promocja Rodzice polecają konto przekorzystne dzieciom trwa do 30 czerwca. Szczegóły i regulamin na pekao.com.pl. Hej! Tu IKEA. Zapunktujemy? Teraz klubowicze IKEA Family dostają punkty za zakupy w sklepie, online i za aktywności w aplikacji. Zbieraj punkty i wybieraj nagrody. Szczegóły na IKEA.pl. IKEA. Lepiej pomyślany dom.
10: Zacznij letni poranek z pytaniem na śniadanie. Inspirujące rozmowy, znani goście, praktyczne rady i tematy bliskie twojej codzienności. Od ciąży do kwadratu z Jessiką Ziółek. Przez modę z Adą Fijał. Po test par z Leonem Myszkowskim i Ksenią Ngo. Do tego wskazówki i historie na dobry początek dnia. Oglądaj Pytanie na śniadanie codziennie od 7.30 w TVP2.
11: Na tani weekend wybieram Aldi. Od czwartku do niedzieli łopatka wieprzowa, mięsne specjały. Teraz aż 37% taniej. To tylko 9,99 za kilogram. Cena sprzed obniżki 15,99. A z Sokołów szynka konserwowa premium 455 gramów. Teraz jedynie 9,99 przy zakupie dwóch opakowań. Najniższa cena z 30 dni 14,99. Produkt objęty limitem. Aldi. Wybieram jakość. Uwielbiam super ceny.
12: Najpierw biegną pobawić się na podwórku. Później zaczynają wychodzić ze znajomymi. Aż pewnego dnia idą na studia. Wspaniale jest patrzeć, jak dzieci rosną. Tak samo jest z oszczędnością.

0: Obniżki 14,99. Teraz z aplikacją tylko 8,99 za kilogram. A pyszne lody Magnum, różne rodzaje. Cena sprzed obniżki 7,59. Teraz jedynie 4,99 za sztukę przy zakupie dwóch.
1: Tanio tutaj jest, stokrotka.
2: Kto zwalcza ból? Kto?
3: Ból pleców po dźwiganiu? Voltaren Max uderza głęboko w źródło bólu. Ty kibicuj na maksa. To jest lek. Dla bezpieczeństwa stosuj go zgodnie z ulotką dołączoną do opakowania. Nie przekraczaj maksymalnej dawki leku. W przypadku wątpliwości skonsultuj się z lekarzem lub farmaceutą. Żel Voltaren Max. 1 gram produktu zawiera 23,2 mg diklofenaku dietyloamoniowego. Wskazania do stosowania. U dorosłych i młodzieży w wieku powyżej 14 lat. Działa przeciwbólowo, przeciwzapalnie i przeciwobrzękowo. Heilon Poland, spółka z o.o.
4: Kaufland jest fresh. Już 4 kategorie z laurem klienta. Od czwartku polskie ziemniaki wczesne tylko złoty 49 za kilogram. A karkówka wieprzowa bez kości z Lady 9,99 za kilogram z Kaufland Card Extra. 5 kilo na osobę. W najbliższą niedzielę nasze sklepy są czynne. Kaufland. Kaufland jest
5: fresh. Kto na BP wraca, temu się opłaca. Z aplikacją BP Me tankuj taniej aż o 35 groszy za litr benzynę bezołowiową 95 lub olej napędowy. Aktywuj co tydzień kupon w aplikacji BP Me i korzystaj z rabatów w dowolnym dniu tygodnia. Promocje nie łączą się. Szczegóły i wyłączenia na bp.pl. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką z całej sieci. Olej napędowy 4,94 za litr, benzyna bezołowiowa 95, 4,72 za litr.
6: Audi Revolut F1 Team. Rekomenduje paliwa BP z technologią Active.
7: W Media Expert rowery Cross, Romet, Indiana, górskie, miejskie, elektryki, trekkingowe i dla dzieci. Kup rower w promocji multirabaty. Drugi rower 30% taniej lub trzeci 55% taniej. Więcej w sklepach i na mediaexpert.pl.
8: Szukasz mieszkania, które łączy spokój natury z wygodą miasta? Poznaj osiedle Młynowo. Kameralne osiedle przy lesie, tylko 6 minut od centrum Mrągowa. Mieszkania 70 i 80 metrów, przyjazne rodzinom. Energooszczędne lokale z nowoczesnymi technologiami to niższe rachunki i wyższy komfort życia. A blisko trasy spacerowe, jeziora, szkoły i przedszkola. Uwaga, tylko do końca czerwca wybrane mieszkanie już od 6100 zł za metr kwadratowy. Sprawdź szczegóły na młynowo.pl. Osiedle Młynowo. Bezpiecznie i zdrowo.
9: Po reklamie. Meloradio Mrągowo na 104,9 FM.

Blaise Kisses w Melo Radio. Dwa słowa, które kojarzą się bardzo pozytywnie. Na przykład wakacje, na przykład lato. Można jeszcze dorzucić weekend. Też przecież już niedługo. Jutro o tej porze będziemy o tym myśleć bardzo mocno. A producenci przekąsek, słuchajcie, to myślą o tym, żeby wymyśleć jakieś nowe, zaskakujące smaki. No i podobno eksperymentują w tym kierunku i ścigają się na najbardziej zaskakującą przekąskę. Co jeszcze można wymyśleć? Pojęcia nie mam, ale wiem, że jesteśmy coraz bliżej tego momentu, w którym chipsy smakują wszystkim poza ziemniakami.

0: Najlepsze drop nowych hitów mamy dla was w Melo Radio Fire Fire, a to czwartek, 25 dzień czerwca mamy dzisiaj. Już za 9 minut 9. A my tak podkręcamy tempo dzisiaj dla was od samego rana.
1: A już o 9 zagramy
0: Accent i Don't Leave, Kylie w Melo. Za chwilę w Meloradiu także newsy i prognoza pogody.

0: Meloradio Mrągowo. Słuchaj na 104.9 FM. Autopromocja. 30 Meloradia. Lista waszych ulubionych numerów.
1: Ten numer pachnie jak wakacje, a skoro te odpalamy w najbliższy piątek, to nie dziwne, że nie możecie się doczekać. Another

0: Słuchaj codziennie i wkręć się. Autopromocja. Reklama. Karczewski Farby. Zapewniamy profesjonalną obsługę i fachowe doradztwo. Tylko u nas najlepsze produkty w najniższej cenie. Specjalnie dla Ciebie. Tikurilla Super White. Biała lateksowa farba do wnętrz. 11 litrów, tylko 165 zł. Tikurilla Fingard. Silicon Protect. Biała farba fasadowa. 9 litrów, tylko 315 zł. Spiesz się. Promocja trwa do 26 czerwca. Bułki kupuje w piekarni, a farby u Karczewskiego. Mrągowo, Bohaterów Warszawy 10.
1: Już wkrótce w Elblągu przy ulicy Żuławskiej 19 pojawi się nowa marka motoryzacyjna Bestiun Gołębiewski. Poznaj nowoczesne SUV-y T77 i T90, stworzone z myślą o komforcie, przestrzeni i codziennej wygodzie. Odkryj także elegancką limuzynę B70, która łączy nowoczesny design z komfortem podróżowania. Modele Bestiun dostępne już od 515 zł netto miesięcznie. Bestiun Gołębiewski, Elbląg, ulica Żuławska 19. Otwarcie już wkrótce.
0: Teraz w MediaMarkt. Ekspres ciśnieniowy DeLonghi Magnifica Duo z funkcją spieniania mleka latte crema hot and cool z 2 kg kawy w zestawie w super cenie 2499 zł. MediaMarkt.
2: Czas na finał wyprzedaży rocznika w salonach Omoda J.Crew. Teraz możesz zyskać ponad 16 tysięcy złotych z rabatem, korzystnym finansowaniem oraz ubezpieczeniem OC, AC i GAP. Każde za jedyne 1 zł. Nie czekaj, sprawdź szczegóły na omodajq.pl i umów się na jazdę próbną.
3: Zapraszamy do salonu Omoda J.Crew z Dunek. Olsztyn, Macieja Rataja, 15.
0: Red Friday w MediaMarkt, czyli letnia edycja Black Friday. Chłodziarko zamrażarka Gorenie No Frost. Najniższa cena z 30 dni przed obniżką 2499 zł. Teraz za 2299 zł. MediaMarkt.
4: Apartamenty Miejski Las przy Górze Czterech Wiatrów. Ostatnie wolne mieszkania w pierwszym etapie inwestycji. Kameralna okolica, bliskość wody i wysoki komfort życia. Miejski Las to miejsce stworzone dla osób ceniących ciszę, spokój i piękne widoki. Ruszył kolejny etap budowy. Więcej informacji pod numerem telefonu 603 185 999. Apartamenty Miejski Las.pl.
5: Nie wszystko zależy od nas. Też nie od razu zrozumiałam, że prawidłowa masa ciała to nie tylko kwestia dyscypliny. U każdego jest inaczej. Co się zmieniło? Rozmawiałam ze specjalistą. Warto szukać wsparcia. Rozmowa może dużo zmienić.
6: Porozmawiaj ze specjalistą. Odzyskaj kontrolę nad masą ciała. e.lilly/otyłość. Lilly, a medicine company.
7: Odkryj zachwycające SUV-y Skody. Teraz w wersji specjalnej Drive z bogatym wyposażeniem. Korzyścią do 20 450 zł. W kredycie 0,49%. RRSO 3,27%. Sprawdź w salonach Skody.
8: Skoda.
9: Fachowcu, kroi się większa robota? Towar potrzebny na budowie na czas? Spokojnie. W Castoramie z Casto Pro masz wsparcie koordynatora Pro. Pomożemy przy większych zleceniach. Doradzimy, ogarniemy. Oszczędzasz czas, a robota idzie do przodu. Zapytaj o koordynatora Pro, twoje wsparcie na budowie, które robi robotę. Castorama Casto Pro. 100% Pro.
10: Spędzasz czas w dobrym towarzystwie i słuchasz sprawdzonych informacji. Wiesz jeszcze więcej, bo świat masz na wyciągnięcie ręki. Widzisz to, co ważne i zawsze dobrze się bawisz. To wszystko jest w twoim zasięgu, a my mamy to. Pierwsze miejsce wśród polskich grup mediowych. Codziennie docieramy do blisko 15 milionów odbiorców, w tym do ciebie. Dziękujemy Ci za to, że jesteś z nami. Agora, grupa mediowa numer jeden w Polsce.
11: Wow, teraz w Deichmann. Setki modeli butów z rabatem do 50%. Tak, tak, setki modeli butów nawet za pół ceny. Deichmann, wchodzisz i oszczędzasz.
0: O reklamie. Autopromocja. Już tego lata popołudnie przestanie być bezpieczne.
12: Wszyscy myślą, że to zwykła audycja.
13: Ale zegar wybija 14. Czas zacząć grę.
0: Wiem, co będziecie robić tego lata. Od poniedziałku do piątku. Między 14
14: a 18.
0: Pamiętajcie, że każda godzina to nowe wyzwanie. Freak Fight. W Melo Radio.
12: Iga Dudziuk.
13: I Mikołaj Kujawiński.
0: Autopromocja. Radio Mrągowo. Słuchaj na 104,9 FM. Trafik.
8: Dziś jeszcze ruch wzmożony może być w okolicy szkół, bo to ostatni dzień, gdy uczniowie muszą pojawić się na lekcjach. Jutro będą odbierać już świadectwa, tak więc jeszcze uważajcie w okolicy szkół. Nogę z gazu zdejmiecie też na Olsztyńskiej. Chwila postoju czeka Was przed rondem Dzieci Wojny czy na skrzyżowaniu zachodniej obwodnicy Mrągowa z Leśną Drogą. Mamy szczęście. Mrągowo jest w tej części Polski, która na mapie ostrzeżeń IMGW nie świeci się na czerwono. U nas nie będzie ponad 30-stopniowego upału, ale i tak będzie bardzo ciepło. Dziś termometry będą pokazywały maksymalnie 26 stopni. W dodatku podmuchy wiatru będą nas przyjemnie chłodzić, więc powinno być całkiem komfortowo. Jednak z dnia na dzień ma być cieplej i w weekend i u nas będzie ponad 30 stopni.
14: Już prawie dziewiąta. Newsy Meloradia, Marcin Sikora.
15: Pożar składowiska odpadów w Chorzowie jest już opanowany. Wczoraj zapaliła się tam wielka pryzma śmieci. Kłęby dymu unosiły się nad miastem, mówi Michał Adamek ze Straży Pożarnej.
16: Są te śmieci luźno składowane na powierzchni około 1000 m2. W zdarzeniu nikomu nic się nie stało.
15: Trwa dogaszanie składowiska. Zakończyła się faza zasadnicza w grupach A, B i C na Mundialu. Z grupy A wyszły Meksyk i RPA. Z grupy B awansowały trzy drużyny: Szwajcaria, Kanada oraz Bośnia i Hercegowina. W grupie C Brazylia awansowała z pierwszego miejsca, z drugiego Maroko. Szkocja jest trzecia. Wczoraj był najgorętszy czerwcowy dzień w historii Wielkiej Brytanii. Termometry pokazały 35,7 stopnia. Poprzedni rekord, niższy o zaledwie 0,1, utrzymywał się przez pół wieku.

0: Erste Bank Polska.
1: Wy też dzisiaj od samego rana idziecie na mocny rekord. Już sporo za wami, a jeszcze tyle fajnych rzeczy na was czeka. Całkiem niezły ten czwartek, podkręcamy tempo w Melo. Waldek, Marcin i Daria, cześć, jest dziewiąta. Inni gadają, a my już gramy.

Szał, call my name w Melo Radio, tak podkręcamy tempa. Dzisiaj dzień marynarza, no to co, razem sobie płyniemy przez ten czwartek, jak tam na razie u was? Może spokojnie, czy trochę buja? No o tej porze wszystko się może wydarzyć. 12 minut po 9, za chwilę kilka podpowiedzi z netu, co robić w takie upały, żeby było trochę chłodniej.

0: Gromy, Send Me Your Love, Melo Radio, 19 minut po godzinie 9. Dzisiaj sporo podpowiedzi mieliście dla nas, co robić, żeby chłodniej było, to my też wam podpowiemy, a konkretniej to internet podpowie, nie, Daria? Bo jak nie wiemy, dzisiaj to AI i internet i czasy takie, że można nawet AI-a zapytać, co zrobić, żeby było zimno? A już jak AI odpowie, słuchajcie, w internecie można znaleźć, znalazłem instrukcję tego, jak zrobić przeciąg. Zobacz, ja ci powiem, trzeba otworzyć okno po jednej stronie mieszkania i potem drugie po drugiej. Będzie
1: nie,
0: przeciąg.
1: No brawo, Waldek, naprawdę. No. Teraz rozwaliłeś mi głowę, ale był trend w internecie. Amerykanie robili, nagle odkryli, że można wietrzyć mieszkanie i byli w szoku. Wow, jakie świeże powietrze, a my to w Polsce już robimy x lat.
0: No a oni wpadli na to. No i jeszcze tutaj podpowiedzi od AI-a, żeby nie wpuszczać ciepłego powietrza w ciągu dnia. No ciekawe, bardzo to dobre, jak to do domu wejść na przykład, nie? Żeby nie wpuścić żadnego ciepłego powietrza w środku lata. Jeszcze AI radzi, żeby postawić wentylator i miskę z lodem.
1: To jest taka bieda wersja trochę, ale jakby jest cool chyba.
0: Czepiasz się, no ale okej, przechodzi. Letni prysznic od czasu do czasu można sobie wziąć, ale taki nie za zimny, bo to nie za dobrze będzie. Ale najbardziej
1: tak źle,
0: mi się
1: tak
0: podoba...
1: Niedobrze.
0: No, dwie rzeczy. Ogranicz emisję ciepła, czyli tak, nie korzystać z kuchenki, piekarnika i w ogóle najlepiej to się za bardzo tam nie ruszać, nie? Żeby ciepła nie emitować. I uwaga, ostatnie to ci się spodoba. Zawsze można szukać ochłody poza domem w jakichś klimatyzowanych miejscach. I na przykład dla ciebie podpowiedź, galerie handlowe.
1: Jej, to idę dzisiaj.

0: to jest Meloradio Mrągowo.
1: Ostatnia noc na pomoście, czekamy aż zajdzie słońce. Staramy się nie zapomnieć. Jedną nogą w jeziorze, a drugą już stoję na lądzie. Jedno oko na wodę, a drugie na tobie. Obok na potem schowane napoje. Po to, bo chcę wypić czas na koniec. Kto

0: Fuka Jedywka i chce więcej. Ja wiem, że wy chcecie jeszcze więcej lata i wakacji, nie mogliście się ich doczekać, a to już jutro początek. Coraz bliżej też Sunrise Festival, też czekamy razem z wami i razem z wami bawimy się w Kołobrzegu. Zagrają Rehab, Afrojack, Paul Van Dyke i Axwell. Jak chcecie tam być, to coś możemy zadziałać, bo bilety na Sunrise Festival dla was do zgarnięcia będą w Melo Radio. Bądźcie czujni, słuchajcie uważnie, a jutro na naszej antenie po 21:00 Sunrise on Air.
1: Sponsorem programu był Erste Bank Polska. Autopromocja. Zwykły program radiowy zawiera muzykę, coś tam ktoś gada, ale to co robimy w Melo Radio od 10:00, to jest prawdziwa moc. Podkręcamy tempo w Melo Radio od 10 do 14, od poniedziałku do piątku. Adi po tej stronie, ekspert do spraw obijania się w robocie. No, to słyszymy się. Siema,
2: bakłażan.
1: Rano obudzi największego śpiocha.

0: Idealna na obiad. Cena sprzed obniżki 14,99. Teraz z aplikacją tylko 8,99 za kilogram. A idealne do ciast i deserów brzoskwinie. Cena sprzed obniżki 16,99. Teraz tylko 7,99 za kilogram.
1: Danio, tutaj jest stokrotka.
2: Wyobraź sobie, że właśnie tak brzmi twoja kosiarka. Nic nie słyszysz? No właśnie. Wyobraź sobie, że już nie musisz tracić czasu na koszenie. Wyobraź sobie tę ciszę, zaoszczędzony czas i swój trawnik regularnie koszony przez inteligentnego robota koszącego Husqvarna. To, czego nie musisz sobie wyobrażać, to możliwość zakupów w ratach 0%, RRSO 0%.
3: Plus wakacje w ogrodzie równa się wyprzedaż na maksa w Carrefourze. Teraz meble ogrodowe ze zwrotem 30% w ebonie na kolejne zakupy. Oferta ważna do 27 czerwca. Szczegóły na carrefour.pl.
4: Jestem naprawdę piękna, ale czasem pojawiają się chmury. Tu coś swędzi, piecze, wypływa. Infekcja intymna to nie wstyd. Dotyczy co czwartej z nas. Z Genoxyn Optima ogarnę infekcję grzybiczą i mieszaną w 3 wieczory. A gdy czasu jest mniej, sięgam po Genoxyn Uno. Jedna kapsułka i papa infekcjo. Genoxyn i znów czujesz się sobą. To jest lek. Dla bezpieczeństwa stosuj go zgodnie z ulotką dołączoną do opakowania i tylko wtedy, gdy jest to konieczne. W przypadku wątpliwości skonsultuj się z lekarzem lub farmaceutą. Produkt leczniczy Genoxyn Optima 200 mg i Genoxyn Uno 600 mg. Kapsułki dopochwowe miękkie. Jedna kapsułka zawiera 200 mg lub 600 mg azotanu fentikonazolu. Wskazania: drożdżyca bądź śluzowych narządów płciowych, zapalenie sromu i pochwy, zapalenie pochwy, upławy. Leczenie zakażeń mieszanych pochwy. Genoxyn Uno przeznaczony dla dorosłych i młodzieży powyżej 16 lat. U kobiet powyżej 60 lat stosować po konsultacji z lekarzem. Podmiot odpowiedzialny: Rekordati Industria Chimica e Farmaceutica SPA.
5: Uwaga! Super promocja w Teddy.
6: Wiele produktów jest teraz w znacznie niższych cenach. Na przykład 30% zniżki na wszystkie lampy stołowe, 50% na wszystkie koraliki do rękodzieła i wiele więcej. Ale tylko przez krótki czas. Już teraz odwiedź Teddy i skorzystaj z rabatu do 4 lipca. Teddy. Pełen pomysłów.
7: Czas na finał wyprzedaży rocznika w salonach Omoda J.Crew. Teraz możesz zyskać ponad 16 tysięcy złotych z rabatem, korzystnym finansowaniem oraz ubezpieczeniem OC, AC i GAP. Każde za jedyne 1 zł. Nie czekaj. Sprawdź szczegóły na omodajq.pl i umów się na jazdę próbną.
8: Zapraszamy do salonu Omoda J.Crew z Dunek. Olsztyn, Macieja Rataja, 15.
9: Red Friday w MediaMarkt, czyli letnia edycja Black Friday. Frytkownica beztłuszczowa NutriBullet. Najniższa cena z 30 dni przed obniżką 299,99. Teraz za 249,99 zł. MediaMarkt.
10: Już dziś w Lidlu z kuponem Lidl Plus. Szynka wieprzowa XXL rzeźnik. Cena przed obniżką 17,99. Teraz 7,99 za kilogram. I wszystkie jaja z chowu ściółkowego Złotanioska. Drugi tańszy produkt 50% taniej. Szczegóły w aplikacji Lidl Plus.
11: W biznesie warto mieć sprawdzone wsparcie. Teraz Skoda Superb z korzyścią do 22 550 zł i leasingiem 101%. Sprawdź wszystkie oferty, w tym na hybrydę typu plug-in w salonach Skody. Skoda.
12: E-obuwie Summer Edition Days trwa. Kup minimum 2 produkty i zgarnij aż do minus 30% rabatu, a dodatkowo 10% zwrotu w Modivo Club Gold. Łap rabat na buty, torebki, dodatki na stronie i w aplikacji eobuwie.pl do 29 czerwca. E-obuwie wie.
13: Kia Seltos. Drugi najpopularniejszy model Kia na świecie. Po raz pierwszy w Europie. Silnik benzynowy 1.6 turbo, 180 koni mechanicznych i napęd na przednie lub wszystkie koła. Kia Seltos. Już od 125 500 zł lub w kredycie 50/50, RRSO 0%. Kredyt udziela bank BNP Paribas po analizie kredytowej. Propozycja dostępna do 30 września 2026 roku. Szczegóły na kia.pl oraz u dealerów.
14: Kia. Movement that inspires.
15: Wow, teraz w Deichmann. Setki modeli butów

nie przychodzę z pustymi rękami. W tym tygodniu mam dla Was wlotki na Sunrise Festival i na inne najgorętsze wydarzenia tego sezonu. Razem przygotujmy się na wakacyjny fan z najlepszą muzą. Do usłyszenia! Autopromocja. Meloradio Mrągowo na 104,9 FM.

0: All We Got, Ray Dalton. W Melo Radio mamy to wszystko, czego potrzebujecie tuż przed startem wakacji, czyli dużo energetycznej muzy, no i szybką kasę do wyjęcia od Melo Radia. Dzisiaj 200 czekają na was, a my czekamy na wasze pomysły, na co pójdą te pieniądze. Kinga, co byś zrobiła? Na co pójdą pieniądze i szybka kasa?
1: Spędzając zarobiście czas nad jeziorem, wyciąłam swój telefon, więc pewnie przyda się dołożyć do nowego telefonu.
0: A, rozumiem, no ale dobrze, że fajne wspomnienia zostały jak najbardziej. Czekamy na was i na wasze pomysły, na co wydacie szybką kasę od Melo. Na meloradio.pl można zgłaszać swoje odjechane pomysły.

0: Better Times, Robin Schulz w Melo Radio. Najlepszy drop nowych hitów mamy dla was. Słuchajcie, bo ustaliliśmy, że Daria to bierze łyk kawy, a Adi zdecydowanie kawy łyk.
1: Ja biorę kawy łyk.
0: Siemanko.
2: No i ty masz szczelność próć się do mnie, jak ja coś źle powiem. Tymczasem Adrian, kawyłyk, kawyłyk.
1: Przepraszam, bo ja brałem kawyłyk teraz i w ogóle kawyłyk jest spoko. I uważajcie na fawkulce też, bo one są strasznie agresywne. Niebezpiecznie bardzo.
3: A już o 10:00 zagramy.
1: Ale Farben i Body Talk w Melo Radio.
0: No co, kawyłyk i działajcie.
1: No kawyłyk.
2: Spływeczka, Adrian, wow. Spływaj.
4: Ale patrz, jak się wściekła na mnie.
0: No tak zawsze, spokojnie, przejdzie i do południa.
1: Kawyłyk.

0: Już wkrótce w Elblągu przy ulicy Żuławskiej 19 pojawi się nowa marka motoryzacyjna Bestune Gołębiewski. Poznaj nowoczesne SUV-y T77 i T90, stworzone z myślą o komforcie, przestrzeni i codziennej wygodzie. Odkryj także elegancką limuzynę B70, która łączy nowoczesny design z komfortem podróżowania. Modele Bestune dostępne już od 515 zł netto miesięcznie. Bestune Gołębiewski, Elbląg, ulica Żuławska 19. Otwarcie już wkrótce.
1: Jeśli lato we Wrocławiu, to tylko z pulsującym basem pod gołym niebem. Wrocław Deep House Festival. Wpadaj 27 czerwca na pergolę przy Hali Stulecia. Deep House, mocny line-up i klimat, który robi robotę od pierwszego dropu. Marsz, Resident, Nils Hoffman, Wonda 7, Warung i Team Clicker. Wrocław Deep House Festival. 27 czerwca na pergoli przy Hali Stulecia. Bilety na e-bilet.pl.
2: Mistrzowskie przeceny w Media Expert. Telewizory, smartfony, laptopy, odkurzacze bezprzewodowe, ekspresy do kawy, pralki i suszarki, lodówki i zmywarki w super niskich cenach.
3: Bo w Media Expert taniej masz.
4: Nie, pilot nie jest do jedzenia.
5: Już 24% ojców w Polsce skorzystało z urlopu rodzicielskiego. Byłeś lub jesteś na urlopie rodzicielskim? Opowiedz swoją historię. Zainspiruj innych ojców i wygraj weekendowy pobyt dla całej rodziny w apart hotelu Termy Uniejów. Kampania Facet na 100 Pro. Prawdziwe historie o urlopie rodzicielskim. Psst, urlop rodzicielski to nie to samo co ojcowski. Sprawdź na facetna100pro.sharedcare.pl. Czekamy na twoją historię.
6: Apartamenty Miejski Las przy Górze Czterech Wiatrów. Ostatnie wolne mieszkania w pierwszym etapie inwestycji. Kameralna okolica, bliskość wody i wysoki komfort życia. Miejski Las to miejsce stworzone dla osób ceniących ciszę, spokój i piękne widoki. Ruszył kolejny etap budowy. Więcej informacji pod numerem telefonu 603 185 999. Apartamenty Miejski Las.pl.
7: Odkryj zachwycające SUV-y Skody. Teraz w wersji specjalnej Drive z bogatym wyposażeniem. Korzyścią do 20 450 zł w kredycie 0,49%. RRSO 3,27%. Sprawdź w salonach Skody. Skoda.
8: Spędzasz czas w dobrym towarzystwie i słuchasz sprawdzonych informacji. Wiesz jeszcze więcej, bo świat masz na wyciągnięcie ręki. Widzisz to, co ważne i zawsze dobrze się bawisz. To wszystko jest w twoim zasięgu, a my mamy to. Pierwsze miejsce wśród polskich grup mediowych. Codziennie docieramy do blisko 15 milionów odbiorców, w tym do ciebie. Dziękujemy ci za to, że jesteś z nami. Agora, grupa mediowa numer jeden w Polsce.
9: Po reklamie. Autopromocja. Zgarnij szybką kasę w Meloradio i wydaj ją na co tylko chcesz.
10: Obiad dla kolegów. Jesteśmy zleceni właśnie po tańcu z pracy, więc taki obiadek się przydał teraz.
11: Adrian i chłopaki, szybka kasa leci już do was.
10: Dziękujemy.
9: Zgłoś się na meloradio.pl. Czekaj na telefon i zgarnij dwie, a może nawet 500. Szybka kasa od ręki w Meloradio. Autopromocja.

0: Radio Mrągowo. Trafik.
1: W Mrągowie na ulicach nie najgorzej, na Królewieckiej ruch jest spory, poczekacie na skrzyżowaniu z Giżycką i na Giżyckiej też są miejsca, w których zwolnicie. Na Bezgazu zdejmiecie na Olsztyńskiej w kilku punktach i przed Olsztyńską na Lubelskiej, Brzozowej i Kolejowej. Uważajcie na 59 Mrągowo-Rozogi, tam prowadzone są roboty drogowe. Piękną, słoneczną pogodą będziemy się dziś cieszyć w Mrągowie. Ma być bardzo ciepło, ale bez upału, jak w innych częściach Polski. Maksymalnie termometry w Mrągowie po południu będą pokazywać 25 stopni, a już teraz na nich są 23 stopnie. Wiatr przeważnie wieje umiarkowany. Momentami jego porywy mogą być jednak silniejsze, przez co będzie nam się wydawało, że jest nieco chłodniej.
0: To są newsy Meloradia Mrągowo.
1: Agnieszka Pędzik. Zarząd Powiatu Mrągowskiego bez wotum zaufania i absolutorium za wykonanie ubiegłorocznego budżetu. Tak zdecydowała większość radnych podczas wczorajszej sesji. Dyskusja nad raportem o stanie powiatu trwała ponad godzinę i była gorąca. Radni wskazywali m.in. na wzrost bezrobocia, brak wdrożenia programu naprawczego w szpitalu czy brak współpracy zarządu z radnymi. Tymczasem wójt gminy Mrągowo Piotr Piercewicz otrzymał jednogłośnie zarówno wotum zaufania, jak i absolutorium z wykonania budżetu gminy. Teraz o tym, że w Pieckach powstanie Centrum Usług Społecznych. To miejsce, w którym mieszkańcy od najmłodszych do najstarszych znajdą wsparcie, bo będzie tu i szkoła rodzenia, i klub seniora. Na pomoc będą mogli liczyć zarówno mieszkańcy gminy Piecki, jak i sąsiedniej Ruciane Nita, mówi zastępca wójta gminy Piecki Hubert Sadownikow.
2: Na tą jednostkę gminy pozyskały środki właśnie z Funduszu Europejskiego dla Warmii i Mazur na lata 2021-2027. Całkowity koszt tego przedsięwzięcia przekracza 4 miliony złotych. Dofinansowanie to około 3 miliony 900 tysięcy złotych.
1: Centrum ma ruszyć w listopadzie.
3: Minuta do 10. Newsy Meloradia i Marcin Sikora.
4: Ministerstwo Edukacji Narodowej apeluje do rodziców: przed wysłaniem dzieci na wakacyjne wyjazdy sprawdźcie na stronie resortu organizatorów kolonii i obozów, mówi śląska kurator oświaty Aleksandra Dyla.
5: Oczywiście jak co roku kuratorium oświaty i pracownicy kuratorium oświaty będą kontrolować te wypoczynki losowo. To jest około 25% wypoczynków zgłoszonych do kuratorium oświaty.
4: Baza wypoczynku dla dzieci jest dostępna na stronie wypoczynek.mengov.pl. Fala upałów, która przetacza się przez Europę, przekroczyła dotychczasowe prognozy, tak twierdzą klimatolodzy ONZ. Wczoraj blisko 100 milionów Europejczyków doświadczyło temperatur powyżej 35 stopni. Dostaną po 10 tysięcy dolarów za udział w igrzyskach. Międzynarodowy Komitet Olimpijski poinformował o otwarciu specjalnego funduszu. Jako pierwsi skorzystają ci, którzy tego roku brali udział w zimowej edycji igrzysk.
6: Sponsorem programu jest producent wody mineralnej Muszynianka z zawartością naturalnego magnezu i wapnia.
3: A jeżeli wy potrzebujecie szybkiej kasy, tak jak ci państwo po igrzyskach, to nie mamy 10 tysięcy dolarów, ale mamy 200, a nawet 500 złotych. Meloradio.pl, wbijajcie. Ja jestem Adi i mówię wszystkim siemano! Boty Tokal Farben, od tego zaczynamy. Będzie też w tej godzinie David Guetta i Run Run River.

0: Nie, no bez kitu, ja nie wiem dlaczego, ale ja totalnie czuję klimat świąt przez tę piosenkę. Panie Geta, jeżeli będziemy mieli okazję o tym porozmawiać, to ja o to zapytam. Run, Run, River, Angels Above Me, David Geta, Alok i Stick Figure w Melo Radio. 13 minut po 10. Słuchajcie, no bo robi się już coraz cieplej, robi się gorąco, wakacje, te sprawy czujecie. I tak się zastanawiam, co można powiedzieć do drugiej osoby, kiedy jest gorąco? Trochę z żartem, trochę z przekąsem? Ja bym powiedział, ale lampa dzisiaj, co? A co wy byście powiedzieli? Czekam na głosówki na WhatsAppie Melo Radio, który znajdziecie na meloradio.pl. Dawajcie, rozgrzejmy się trochę, bo przecież na dworze zimno.
1: Hej, tu Melo Radio. WhatsAppa znajdziesz na meloradio.pl.

0: iba Michalovu v ML rádiu. Mam trochę nietypową sytuację. No bo mamy biuro w biuro naprzeciwko przez okno i właśnie patrzymy na siebie z panem i nie wiem, co powiedzieć. Powiem dzień dobry, kłaniam się. Dobra, nieważne. Słuchajcie, w tej godzinie jeszcze Axwell Ingrosso, More Than You Know. No i Axwell Ingrosso kłaniałem się zarówno na Tomorrowland, jak i Sunrise Festival. A ich More Than You Know jeszcze w tej godzinie.
1: Sponsorem programu był producent wody mineralnej Muszynianka z zawartością naturalnego magnezu i wapnia.
2: Meloradio Mrągowo. Słuchaj na 104,9 FM. Reklama. Drobne detale czy ogromne zmiany? Z Brico Marche każdy projekt jest udany. Do 28 czerwca polecamy szafkę stojącą Venus z umywalką za 179 oraz bezszczotkową wiertarko-wkrętarkę udarową McKenzie, tylko 289. Sprawdź na bricomarche.pl. Brico Marche. Nasze ceny rządzą.
3: Już wkrótce w Elblągu przy ulicy Żuławskiej 19 pojawi się nowa marka motoryzacyjna Bestiun Gołębiewski. Poznaj nowoczesne SUV-y T77 i T90, stworzone z myślą o komforcie, przestrzeni i codziennej wygodzie. Odkryj także elegancką limuzynę B70, która łączy nowoczesny design z komfortem podróżowania. Modele Bestiun dostępne już od 515 zł netto miesięcznie. Bestiun Gołębiewski, Elbląg, ulica Żuławska 19. Otwarcie już wkrótce.
4: Jeśli lato we Wrocławiu, to tylko z pulsującym basem pod gołym niebem. Wrocław Deep House Festival. Wpadaj 27 czerwca na pergolę przy Hali Stulecia. Deep House, mocny line-up i klimat, który robi robotę od pierwszego dropu. Marsz, Resident, Nils Hoffman, Wonda 7, Warung i Team Clicker. Wrocław Deep House Festival. 27 czerwca na pergoli przy Hali Stulecia. Bilety na e-bilet.pl.
5: Wyjazd w sobotę. Spakowaliśmy wszystko?
6: Została nam już tylko apteczka.
5: A mamy coś na ból ucha? Ból ucha może błyskawicznie popsuć wakacje.
6: No tak, ból ucha w samolocie, od klimatyzacji, od kąpieli w wodzie.
5: Koniecznie spakujmy krople do uszu Lix. Lix działa dwutorowo. Glicerol zmniejsza obrzęk, a lidokaina błyskawicznie łagodzi ból ucha. W 2 minuty.
7: A czy Lix sprawdzi się u dzieci?
5: Tak, krople Lix można stosować już od 6 miesiąca życia.
7: No to jesteśmy gotowi na wakacje.
8: Adamet. Z pasji do rozwoju.
9: To jest wyrób medyczny. Używaj go zgodnie z instrukcją używania lub etykietą.
10: Lix działa wspomagająco w stanach zapalnych ucha, objawiających się m.in. bólem. Informacje przed zastosowaniem w ulotce. Producent Emergo Farm SPZO SPK. Podmiot prowadzący reklamę Adamet Pharma SA.
11: Dzień dobry. Co ma pan sprawdzonego do malowania płotu?
12: Widaron.
11: Do takiej ławeczki, co na słońcu stoi?
12: Widaron.
11: A jeszcze coś do zabezpieczenia drewnianej pergoli?
12: Widaron.
11: To co, na wszystko ten widaron? Nie ma pan nic innego?
12: No mam, ale jak pan chce skuteczny.
13: Od lat impregnaty Widaron troszczą się o piękno i trwałość drewna w twoim otoczeniu. Wybierz swój ulubiony kolor i ciesz się spokojem i pewnością skutecznej ochrony drewna. Widaron. Od lat na lata.
14: Od czwartku nowa. Nowa oferta. Od czwartku w Kauflandzie papier toaletowy Velvet 12 rolek 11,99 za opakowanie przy zakupie dwóch. A woda mineralna Muszynianka, kup 6 butelek z Kaufland Card Extra, 6 dodatkowych gratis, 24 na osobę. W najbliższą niedzielę nasze sklepy są czynne. Kaufland.
15: Uwaga, trwa akcja specjalna w salonach Nissan Zdunek. Nowy Nissan Qashqai z rocznika 2026. Teraz w cenie od 139 500 zł. Bogate wyposażenie, automatyczna skrzynia biegów i wersje dopasowane do twoich potrzeb. Nowoczesny SUV, który pokochali kierowcy. Zamów go dziś. Odbierz nawet za 3 dni. Bez czekania, bez długich terminów, bez kompromisów. Odwiedź salon Nissan Zdunek i skorzystaj z oferty specjalnej. Nissan Zdunek. Leonharda 3.
16: Wiadomo, że niskie ceny i świeże oferty są codziennie w Biedronce. Od zawsze na zawsze. Do niedzieli. Filet z łososia atlantyckiego, porcja rodzinna Marinero. 4,99 za 100 gramów z kartą Moja Biedronka. A świeży filet z piersi kurczaka Kraina Mięs Megapaka. 14,99 za kilogram. Oraz prosto z lady tradycyjnej. Szynka wieprzowa bez kości. 11,99 za kilogram. Biedronka.
17: Codziennie. Czas na finał wyprzedaży rocznika w salonach Omoda JQ. Teraz możesz zyskać ponad 16 tysięcy złotych z rabatem, korzystnym finansowaniem oraz ubezpieczeniem OC, AC i GAP. Każde za jedyne 1 zł. Nie czekaj! Sprawdź szczegóły na omodajq.pl i umów się na jazdę próbną.
18: Zapraszamy do salonu Omoda JQ z Dunek. Olsztyn, Macieja Radaja, 15.
19: Lidlowa rewolucja cenowa trwa. W Lidlu każdego dnia zrobisz tanie zakupy także bez promocji. Sprawdź nasze nowe ceny produktów oznaczonych rombem z hasłem Twoje niskie ceny na etykietach cenowych. Na przykład sok 100% jabłko Solevita w nowej cenie regularnej 2,49. Najniższa cena z 30 dni przed obniżką 2,99. Lista produktów dostępna na www.lidl.pl/bez promocji w strefie kas i u asystenta kas samoobsługowych. Więcej szczegółów na stronie internetowej.
20: Lidl, to się opłaca.
21: Sunrise Festival w Kołobrzegu. Od 31 lipca do 2 sierpnia miasto znów stanie się stolicą elektroniki. Na scenie Scooter, Afrojack, Hardwell i inni. 3 dni, 3 wschody słońca i powrót legendarnego after party na plaży centralnej. Bądź z nami na Sunrise Festival. Poleca Melo Radio.
22: Nie wszystko zależy od nas.
23: Też nie od razu zrozumiałam, że prawidłowa masa ciała to nie tylko kwestia dyscypliny. U każdego jest inaczej.
22: Co się zmieniło?
23: Rozmawiałam ze specjalistą. Warto szukać wsparcia. Rozmowa może dużo zmienić.
24: Porozmawiaj ze specjalistą. Odzyskaj kontrolę nad masą ciała. e.lilly/otyłość. Lilly, a medicine company.
25: Po reklamie.

Britney Spears, Womanizer. No dawno nie było. Tak pomyślałem sobie, że zagram. Bo sam lubię wieprzowy też. I tak gra wam Melo Radio, 20 minut do godziny 11. Podkręcamy tempo. Słuchajcie, pogadajmy teraz bardzo poważnie o plusach pojechania na potężną, muzyczną imprezę, taką jaką jest na przykład Sunrise Festival. Słuchajcie, po pierwsze, no to macie muzę na żywo i dzięki temu już czujecie się super, bo usłyszycie coś zupełnie inaczej, mogą być inne aranżacje, więc w ogóle sztos totalnie. Odrywacie się od roboty, wiecie, smartfon na chwilę gdzieś tam musi być w kieszeni, więc jest ekstra, skupiacie się wyłącznie na tym, co się dzieje na scenie. Są do piękni ludzie dookoła, a czasami możecie też odkryć coś z przypadku muzycznego i po prostu doskonale się przy tym bawić. I tak będzie na tegorocznym Sunrise Festival, jeżeli tylko macie ochotę się tam wybrać, słuchajcie Melo Radia po godzinie 18, bo wtedy szansa na wloty.

0: Bledka, tańcz i 10 minut do godziny 11. Podkręcamy tempo. Marcin Siko razem ze mną, siemanko.
1: No cześć, będzie o tym, czy jest taniej, czy jest drożej.
0: No ja bym wolał, w czym, co?
1: W sklepach.
0: W sklepach, to ja wolę, żeby było taniej.
1: Ja też bym tak chciał.
0: Trzymajmy za to mocno kciuki, no. Afirmujmy, w sklepach będzie tanio.
2: A już o 11 zagramy
0: BB Rexa, Faithless i New Religion w Melo Radio. Wspaniała dziewczyna, niesamowity głos i genialna osobowość. No i wzięła się za klasyk. Zagramy go o 11.

0: Reklama.
1: Wyobraź sobie, że właśnie tak brzmi twoja kosiarka. Nic nie słyszysz? No właśnie. Wyobraź sobie, że już nie musisz tracić czasu na koszenie. Wyobraź sobie tę ciszę, zaoszczędzony czas i swój trawnik regularnie koszony przez inteligentnego robota koszącego Husqvarna. To, czego nie musisz sobie wyobrażać, to możliwość zakupów w ratach 0%, RRSO 0%.
2: Marek, szefowa cię prosi.
3: Potem.
2: A teraz co robisz?
3: Walczę z potem.
2: Zrób to skutecznie.
3: Ale jak?
2: Wypróbuj wysoce skuteczny antyperspirant Perspirex.
4: 3 kroki i wygrywasz z potem. 1. Wieczorem nałóż Perspirex. 2. Rano zmyj i miej pewność. 0 potu nawet do 5 dni. 3. Powtórz aplikację po kilku dniach.
2: Satysfakcja gwarantowana albo zwrot pieniędzy. Sprawdź w aptece lub drogerii. Perspirex. Z polecanym przez lekarzy składnikiem aktywnym.
0: Po reklamie. Pogoda.
5: Mrągowo przestawiło się na tryb letni, ale ten przyjemny jeszcze bez nieludzkich upałów. Słońce grzeje, ale ma dla nas litość, bo słupki rtęci zatrzymają się na 25 stopniach w cieniu. Do tego dmucha rześki wiatr. Wieczór nad jeziorem, czas będzie idealny na spacer. Niebo nadal będzie bezchmurne, a temperatura po zachodzie słońca powoli zacznie spadać do około 21 stopni. Korzystajcie z pogody, bo lato będzie się coraz bardziej rozkręcać.
0: Są newsy Meloradia Mrągowo.
5: Agnieszka Pędzik. Zbliża się jedna z najważniejszych sesji Rady Miejskiej w tym roku. Mrągowscy radni spotkają się po południu, zapoznać się z raportem o stanie miasta i zdecydować o udzieleniu burmistrzowi Doraczyńskiemu wotum zaufania i absolutorium za wykonanie zeszłorocznego budżetu. Przebieg sesji będzie można śledzić w internecie od 15.30. Teraz o tym, że Mariusz Narel wraca do Mrągowi na ławkę trenerską. Ostatnio pracował w Mamrach Giżycko. Piecki pomagają. Rodzinny dzień na stadionie będzie w najbliższą niedzielę. To będzie przedpołudnie wypełniona atrakcjami dla dużych i małych, a wszystko po to, by zebrać środki na leczenie i rehabilitację Anai i Oliwiera, małych mieszkańców Piecek, mówi organizatorka wydarzenia Jolanta Jankowska.
6: Jeśli chodzi o małego Oliwiera, jest to 3-letni chłopczyk i on choruje na wrodzoną niewydolność nerek oraz zaburzenia odżywiania noworodka. Jeśli chodzi o małą Anaję, to obecnie ma 1,5 roku, jest karmiona przez specjalną rurkę, jak również ma podłączoną rurkę, która odsysa jej ślinę.
5: Niedzielne wydarzenie na stadionie w Pieckach ruszy o 9.
7: Minuta do 11. Newsy Meloradia i Marcin Sikora.
8: Rozgrzane auto to śmiertelna pułapka. Zostawienie w nim dziecka czy zwierzęcia kończy się tragicznie. We wnętrzu samochodu temperatura może wzrosnąć o nawet kilkadziesiąt stopni. Jeśli wydaje nam się, że uchylone szyby pomogą, jesteśmy w błędzie, podkreśla Joanna Prasnowska z Łódzkiej Straży Miejskiej.
9: To jest skrajna nieodpowiedzialność rodziców i opiekunów, którzy pozostawiają dziecko w samochodzie. Nie wolno tak robić.
8: Służby apelują, by jeśli widzimy taką sytuację, nie być obojętnym i zawsze reagować. Tylko uzgodniona z Iranem trasa przez Ormus jest bezpieczna, ostrzega o tym irański korpus strażników rewolucji islamskiej. Na alternatywnych trasach nie będzie bezpiecznie. W maju koszt zakupu podstawowych produktów spadł w Polsce o 1,3%. To w porównaniu do kwietnia, tak wynika z raportu ASM SFA.
0: Sponsorem programu jest Erste Bank Polska.
7: Siemano, jest 11 na zegarach. Kto jeszcze nie zrobił kawy, to akurat będę szedł do kuchni. To dajcie znać na WhatsAppie, jakie zamówienia. Pojedynczy Americano dla kogoś, tak? Spoko.
8: Ja poproszę lody w pucharku.
7: Da się zrobić. BB Rexa, Faithless New Religion. Ja jestem Adi i zapraszam.

wkręca się to tak dobrze, jak domówka w kuchni, a wtedy w zasadzie nie wiem jak to jest, ale zawsze domówki w kuchni okazują się najlepsze. Najlepsze ploty przy okazji. A skoro gadamy o Debauza i Magnetic, to daję info, że możecie bardzo śmiało zagłosować na najnowszą propozycję od Debauza. Nazywa się I Wanna i też jest mega fajna, wakacyjna. Myślę, że będzie ta piosenka z nami zdecydowanie dłużej, bo no tak została stworzona, że po prostu do letniego chilloutu pasuje perfekto. Nazwać tę piosenkę letniaczkiem to byłaby trochę obraza, ale myślę, że jest naprawdę mega ambitna, to po pierwsze, a po drugie no mega się wkręca, jest po prostu świetna. A ciekawy jestem, czy to pamiętacie. Aaron Chupa, Little Sisnora i Llama in my living room. Jeżeli jakimś cudem w waszym salonie jest Llama, to albo wam się udało Melo, albo pogadajcie z kimś. My neighbor's

0: Musicie w wolnej chwili poprosić Mikołaja Gujewnickiego, żeby wam to zarapował, nie wiem, w sumie zaśpiewał, powiedzmy. Urzel, mówi tu The Sound Mellow Radio, bardzo fajna nuta, która jest, śmiało można powiedzieć, że też mega wiralogenna. No i co najważniejsze, to usłyszycie ją na tegorocznym Sunrise Festival i jeżeli chcecie tam być razem z nami, no i z Urzelem, czyli sympatyczną mordeczką, która git numery wam zagra, no to słuchajcie Mellow Radio dzisiaj po 18, bo szansa na to, że traficie na wloty jest bardzo duża. A w tej godzinie jeszcze DJ Remo, Tymek i Sofia Loren.
1: Sponsorem programu był Erste Bank Polska.

0: Reklama. O główną nagrodę walczy pan Andrzej. Panie Andrzeju, czy zna pan ofertę Agaty Zobacz jak tanio, czyli mnóstwo mebli i dodatków w wcale niskich cenach?
1: Czy można powtórzyć pytanie?
0: Oczywiście. Czy zna pan ofertę Agaty Zobacz jak tanio, czyli mnóstwo mebli i dodatków w wcale niskich cenach?
1: Tak.
0: Brawo!
2: Teraz w Agacie aż do 30% taniej. Tak, do 30% taniej na tysiące produktów. Albo 30 rat 0%. Tylko do niedzieli. Szczegóły na agatameble.pl.
3: Przytulne domy biorą się stąd. Agata.
4: Najpierw biegną pobawić się na podwórku. Później zaczynają wychodzić ze znajomymi. Aż pewnego dnia idą na studia. Wspaniale jest patrzeć, jak dzieci rosną. Tak samo jest z oszczędnościami. Zbliża się termin wykupu twoich obligacji skarbowych, zamień je na nowe, a oszczędności będą rosły bez przerwy. Im dłużej oszczędzasz, tym więcej zyskujesz. Sprawdź termin wykupu swoich obligacji. Możesz je zamienić w punktach sprzedaży obligacji skarbowych w PKO Banku Polskim lub na obligacjeskarbowe.pl.
5: Dzień dobry. Co ma pan sprawdzonego do malowania płotu?
6: Widaron.
5: Do takiej ławeczki, co na słońcu stoi?
6: Widaron.
5: A jeszcze coś do zabezpieczenia drewnianej pergoli?
6: Widaron.
5: To co, na wszystko ten widaron? Nie ma pan nic innego?
6: No mam, ale jak pan chce skuteczny.
7: Od lat impregnaty Widaron troszczą się o piękno i trwałość drewna w twoim otoczeniu. Wybierz swój ulubiony kolor i ciesz się spokojem i pewnością skutecznej ochrony drewna. Widaron. Od lat na lata.
8: Kaufland jest już 4 kategorie z laurem klienta. Od czwartku arbuz ze skrzyni tylko złoty 99 za kilogram. Tak, tylko złoty 99 za kilogram. A polskie pomidory malinowe Kastąd takie dobre, kilogram jedynie 4,99. W najbliższą niedzielę nasze sklepy są czynne. Kaufland.
9: Sekunda po sekundzie, informacja po informacji, zawsze na czas. Od 40 lat spotykamy się każdego dnia. Ekspresowo, w rytmie dnia, blisko ludzi. Tak właśnie wygląda Teleekspres. Teleekspres, tempo, które zna cała Polska. Od 4 dekad. Dziękujemy, że jesteście z nami. Codziennie o 17:00 w TVP1 i TVP Info.
10: W Media Expert rowery cross, Romet, Indiana, górskie, miejskie, elektryki, trekkingowe i dla dzieci. A do tego na rowery objęte akcją do 50 rat 0% i pół roku nie płacisz. RSO 0%. Więcej w sklepach i na mediaexpert.pl.
11: Szukasz mieszkania, które łączy spokój natury z wygodą miasta? Poznaj osiedle Młynowo. Kameralne osiedle przy lesie, tylko 6 minut od centrum Mrągowa. Mieszkania 70 i 80 metrów, przyjazne rodzinom. Energooszczędne lokale z nowoczesnymi technologiami to niższe rachunki i wyższy komfort życia. A blisko trasy spacerowe, jeziora, szkoły i przedszkola. Uwaga, tylko do końca czerwca wybrane mieszkanie już od 6100 zł za metr kwadratowy. Sprawdź szczegóły na młynowo.pl. Osiedle Młynowo. Bezpiecznie i zdrowo.
12: Czas na auto, które wyróżnia się na drodze. W salonach Nissan z Dunek trwa akcja specjalna. Nowy Nissan Juke z rocznika 2026. Dostępny w cenie już od 96 900 zł. Bogate wyposażenie, automatyczna skrzynia biegów i wiele wersji dopasowanych do twojego stylu życia. Dynamiczny crossover z charakterem, gotowy do odbioru w ciągu 3 dni. Odwiedź salon Nissan z Dunek i skorzystaj z oferty specjalnej. Nissan z Dunek. Leonharda 3. Olsztyn.
13: Po reklamie.

0: Podobno wcale nie było łatwo nagrać tę nutę, bo tutaj pojawił się temat odległości, zmiany czasu, w ogóle innego czasu, bo jedna osoba, która nagrywała, była w Polsce, druga w Stanach. No ale się udało. DJ Remo, Tymek i Sofia Loren w Meloradio, dlatego 3 AM właśnie. 18 minut do 12. Wszyscy lubimy pieniądze, chociaż nie wypada o nich mówić, to pozwólcie, że ja to zrobię w imieniu wszystkich Polek i Polaków. Pogadajmy o pieniądzach. 200, a nawet 500 złotych do wydania na co tylko chcecie, jak chcecie, a to dzięki szybkiej kasie od Meloradia. No i tak się składa, że niektórzy już wygrywają, a na co by to wydali?
1: Spędzając zarąbiście czas nad jeziorem, zwróciłam swój telefon, więc pewnie przyda się dołożyć do nowego telefonu.
0: Czasami tak się zdarza, ale właśnie od tego jest szybka kasa, żeby się ratować. Wbijajcie na meloradio.pl, zakładka konkursy i akcje, tam piszcie, na co byście to wydali.

0: Nicholas Trips, Hard to Humble, to jest Melo Radio, a ja jestem tym numerem. Powiedzieć, że oczarowany, to nic nie powiedzieć, to jest totalny sztos. A ze mną Marcin Sikora, siemano.
1: No cześć, jestem.
0: Co tam masz?
1: Będzie między innymi o karcie turysty, którą można mieć w Zakopanem, a z nią zaoszczędzić sporo pieniędzy, bo podobno jakieś rabaty są czy coś.
0: No i to mi się podoba, o to chodzi.
2: A już o 12 zagramy.
0: To co będzie na Tomorrowland, czyli Save My Love od Kygo. No i tu gościnnie Khalid i Griffin. Przyznacie, że brzmi to naprawdę pięknie i mega się jaram, że zaczniemy tym godzinę 12. Zostańcie z Melo.

0: Autopromocja. Są słowa, które w każdym języku brzmią tak samo. Słowa, które znaczą tylko jedno. Impreza! I ja was właśnie na takie weekendowe ty-ry-ty zapraszam. W soboty i niedzielę od 10:00. Weekendowe Melo, pokaz strzała.
1: Nie ma żadnych szkodliwych substancji.
2: Nie znajdziesz w nim

0: Reklama. Karczewski Farby. Zapewniamy profesjonalną obsługę i fachowe doradztwo. Tylko u nas najlepsze produkty w najniższej cenie. Specjalnie dla Ciebie. Dekoral tynk silikatowo-silikonowy biały 25 kg, tylko 185 zł. Multimetal, wodorozcieńczalna farba do metalu 2,5 litra, gotowe kolory tylko 135 zł. Spiesz się, promocja trwa do 26 czerwca. Bułki kupuje w piekarni, a farby u Karczewskiego. Mrągowo, Bohaterów, Warszawy 10.
1: ING to twój asystent, który podpowie, żeby założyć w ING konto w planie. Przypomni, załóż je w apce mojej ING, a zyskasz do 700 zł w promocjach. Poinformuję, teraz nawet 5,5% na koncie oszczędnościowym.
2: Plan ING to pakiety usług dostępne z rachunkiem oszczędnościowo-rozliczeniowym. Moje ING to nazwa handlowa usługi bankowości elektronicznej ING, a aplikacja Moje ING to wersja na urządzenia mobilne. Zapoznaj się i spełnij warunki promocji. Mobilni zyskują, poleć ING i oferty bonus na start ING Banku Śląskiego S.A. Oprocentowanie zmienne w skali roku dla kwot poniżej 400 tysięcy złotych przez 3 miesiące od założenia otwartego konta oszczędnościowego w PLN w ofercie specjalnej.
3: Apartamenty Miejski Las przy Górze Czterech Wiatrów. Ostatnie wolne mieszkania w pierwszym etapie inwestycji. Kameralna okolica, bliskość wody i wysoki komfort życia. Miejski Las to miejsce stworzone dla osób ceniących ciszę, spokój i piękne widoki. Ruszył kolejny etap budowy. Więcej informacji pod numerem telefonu 603 185 999. Apartamenty Miejski Las.pl.
4: Fachowcu, kroi się większa robota? Towar potrzebny na budowie na czas? Spokojnie. W Castoramie z Casto Pro masz wsparcie koordynatora Pro. Pomożemy przy większych zleceniach, doradzimy, ogarniemy, oszczędzasz czas, a robota idzie do przodu. Zapytaj o koordynatora Pro, twoje wsparcie na budowie, które robi robotę. Castorama Casto Pro. 100% Pro.
0: O reklamie. Meloradio Mrągowo. Słuchaj na 104,9 FM. Pogoda.
5: W Mrągowie lato pokazuje nam dziś swoją najprzyjemniejszą twarz. Słońce świeci od rana, ale nie ma mowy o męczącym skwarze. Na termometrach maksymalnie zobaczymy dziś 25 stopni w cieniu. Przyjemne, rześkie podmuchy wiatru sprawiają, że pogoda będzie idealna na każdą aktywność. Noc przyniesie komfortowe 16 stopni. To będzie oddech przed tym, co czeka nas w najbliższych dniach, bo jutro w Mrągowie ma być 28 stopni, a pojutrze już ponad 30.
0: To są newsy Meloradia Mrągowo.
5: Agnieszka Pędzik. Nową formę wsparcia otrzymają mieszkańcy gmin Piecki i Ruciane Nida. W budynku po byłym zarządzie dróg w Pieckach powstanie Centrum Usług Społecznych. To instytucja, która będzie działała równolegle z Gminnym Ośrodkiem Pomocy Społecznej lub przejmie część jego zadań, mówi zastępca wójta gminy Piecki Huber Sadownikow.
6: Mamy przewidziane szereg działań. Szkołę rodzenia, gdzie będzie przygotowanie do porodu i opieki nad noworodkiem. Klubu dla rodziców, dzieci do lat 3, warsztaty aktywnego spędzania czasu, warsztaty dla dzieci i młodzieży, poradnictwo specjalistyczne, wsparcie osób starszych, klub seniora, w jego ramach zajęcia artystyczne, ruchowe, edukacyjne.
5: Centrum ruszy w listopadzie. Teraz o tym, że kolejny nieodpowiedzialny kierowca stracił prawo jazdy na 3 miesiące. 48-letni mieszkaniec Mrągowa w miejscowości Łankiejmy, czyli w terenie zabudowanym, jechał 113 km na godzinę. Jego portfel uszczuplił się o 2,5 tysiąca złotych, a na konto wpadło mu 15 punktów karnych. I jeszcze sport. Znamy rywala Żagla Piecki w barażu o awans do klasy okręgowej. To Błękitni Pasym. Pierwszy mecz w sobotę w Jedwabnie, rewanż we wtorek na Żagiel Arena.
7: Minuta do 12. Newsy Meloradia i Marcin Sikora.
8: Premierzy Polski i Ukrainy przemawiali w Gdańsku na konferencji na rzecz odbudowy Ukrainy. Donald Tusk powiedział podczas spotkania, że przyszłość możemy zbudować tylko na prawdzie, wzajemnym szacunku i rozumieniu historii. Julia Sfyrydenko z kolei podziękowała Polakom za okazaną Ukraińcom pomoc. Teraz Jelenia Góra. Trzej mężczyźni zostali oskarżeni o kradzież amerykańskiej amunicji artyleryjskiej. Doszło do tej kradzieży na stacji kolejowej w Węglińcu. Kiedy zorientowali się, co ukradli, porzucili łup w stawie. Nawet kilkaset złotych można zaoszczędzić w Zakopanem. To przy kilkudniowym pobycie dzięki karcie turysty. Jej posiadacze mogą korzystać z rabatów. Jak taką kartę otrzymać? O tym burmistrz Zakopanego Łukasz Filipowicz.
9: Kartę turysty może dostać każdy, kto opłaci opłatę miejscową, która jest wyjątkowo niewielka, bo 2 złote za dobę.
8: Zakopiańska karta turysty zadebiutowała 1 maja.
10: Ale bym sobie w góry pojechał.
8: Ta muzyka cię natchnęła.
10: No totalnie!
0: Sponsorem programu jest Erste Bank Polska.
7: Siemanko, wybiła 12, Adi z tej strony. No to zaczynamy i mamy czwartek, czyli jesteśmy mega blisko piątku. Dopiero co by poniedziałek. Kaigo, Khaled i Griffin, Save My Love. Od tego zaczynam. Siemano.

to cudze mieszkanie, ma wysoki strop i leży tu posłanie, na którym śpi kot. Mam kłopot ze wstaniem, a obok jest ktoś, uczucia mieszane, no i wizje na skos. Za dużo myślisz, mówi mi ona, wtulona otacza mnie niebem. Zagłuszam myśli, by znowu nie wracać do ciebie.

Keeps PZ for Money i Karnawał, czyli jedna z nowości od chłopaków, która naprawdę świetnie się przyjęła. No i też trzeba pochwalić Gipsa, że w końcu udało się zgadać z PZ-em, który wiem, że jest mega zapracowany, ale też jest mega ambitnym facetem i jak się za coś bierze, to wychodzą naprawdę przemocarne cuda. Także pozdrowienia dla was, panowie, fajnie, że działacie. A to ciekawe jestem, czy jeszcze kojarzycie Still Into You, to Cyril, który też ma być na tegorocznym Tomorrowland, także się z nim zobaczymy. Gramy już teraz.

0: No Mix i Self-Aware w remiksie, tak, podkręcamy tempo. I takich energetycznych, muzycznych propozycji będzie naprawdę jeszcze dużo, bo przed nami też kolejna postać, która będzie na Tomorrowland. Calvin Harris i jego Blessings, to razem z Clementine Douglas, to jeszcze w tej godzinie będzie.
1: Sponsorem programu był Erste Bank Polska. Meloradio Mrągowo. Słuchaj na 104,9 FM.

0: Reklama.
1: Ludzie chcą kupować mądrze każdego dnia, dlatego wybierają Allegro, bo mają tam miliony produktów w najniższych cenach.
2: Influencer od cen, masz więcej z życia za mniej. Allegro.
3: Szczegóły na allegro.pl w zakładce gwarancja najniższej ceny.
4: Ach, ta drżąca powieka.
5: I ten nocny skurcze łydek.
4: Biorę magnez i nie czuję efektu.
6: Bo czasem sam magnez to za mało, by mięśnie dobrze działały. Sięgnij po Potasek Mag. Potasek Mag to potas i magnez w jednej kapsułce, by pomóc w prawidłowym funkcjonowaniu mięśni. Potas kontroluje pracę mięśni i dba o odpowiedni przepływ sygnałów nerwowych, a magnez ogranicza ich nadmierne napięcie. Suplement diety Potasek Mag. Kapsułka numer 1 z potasem i magnezem. Adamet, z pasji do rozwoju.
7: Gang Świeżaków zaprasza do Biedronki po szeroki wybór świeżych owoców i warzyw z codziennych dostaw. Bo w Biedronce każdy dzień lata cieszy świeżością w niskich cenach. Od czwartku do niedzieli. Tylko z aplikacją Biedronka arbuz na wagę złoty 99 za kilogram. Oferta nie dotyczy arbuza mini, mini bio i drobnopestkowego. Oraz nektarynki na wagę 6,99 za kilogram. Świeże owoce i warzywa w niskich cenach. Od zawsze, na zawsze. Biedronka.
8: Marek, szefowa cię prosi.
9: Potem.
8: A teraz co robisz?
9: Walczę z potem.
8: Zrób to skutecznie.
9: Ale jak?
8: Wypróbuj wysoce skuteczny antyperspirant Perspirex.
10: 3 kroki i wygrywasz z potem. 1. Wieczorem nałóż Perspirex. 2. Rano zmyj i miej pewność. 0 potu nawet do 5 dni. 3. Powtórz aplikację po kilku dniach.
11: Satysfakcja gwarantowana albo zwrot pieniędzy. Sprawdź w aptece lub drogerii. Perspirex. Z polecanym przez lekarzy składnikiem aktywnym.
12: Castorama!
13: Teoria
12: i praktyka.
13: W teorii przydałoby się wyremontować łazienkę, zmienić płytki, wannę, może meble, lustro.
12: No to w praktyce jest tylko jedno słuszne rozwiązanie. Castorama! Już teraz kupisz tu wymarzone płytki i produkty łazienkowe, a do tego dostaniesz zwrot na kupon.
13: Tak?
12: No, aż 500 zł za każde wydane 2,5 tysiąca. Castorama. Razem najlepiej. Akcja trwa do 7 lipca. Sprzedawcą produktów jest Castorama. Regulamin w sklepach i na castorama.pl.
14: Z wygraną w Eurojackpot możesz żyć na własnych zasadach. Do wygrania 360 milionów złotych. Graj w punktach Lotto w aplikacji i na lotto.pl. Eurojackpot daje wolność na bogato.
15: Wpadaj do Lidla po niskie ceny codziennie. To się opłaca. Już dziś. Wszystkie lody na patyku, w rożku i lodowe kanapki do 220 ml. Jedno opakowanie plus jedno za grosz. A Raffaello 150 gramów z kuponem Lidl Plus. Cena przed obniżką 19,99. Teraz jedno opakowanie plus jedno gratis. Szczegóły w aplikacji Lidl Plus.
16: Lidl. To się opłaca.
0: Po reklamie. Autopromocja.
17: No, nareszcie można pogrillować. Karkówki, kiełbasy, szaszłyki, słońce kolorowe na

0: że radio bez speed dating? Sprawdź, żebyś potem znowu nie mówiła: lato mija, ja niczyja. Konrad Straczek, zapraszam.
1: Autopromocja. Meloradio Mrągowo na 104,9 FM.

Calvin Harris w Melo Radio, tak, podkręcamy tempo. No i to jest jeszcze takie małe, szybkie przypomnienie o tym, że warto by było coś zrobić, żeby sobie pomóc. Na przykład w wydaniu hajsu, na co tylko chcecie. I my ten hajs wam damy. 200, a nawet 500 złotych, na co tylko chcecie. Jedynie o co poprosimy, to jakąś kreatywną odpowiedź na pytanie, na co chcecie to wydać. Meloradio.pl, zakładka konkursy i akcje. Tam wbijacie, tam piszecie, na co to ma pójść, a później my do was oddzwaniamy. I to wszystko. To tyle. No, to do dzieła.

0: Bibi Rexa, David Guetta i Sad Girls w Melo Radio. Muszę powiedzieć wam, że naprawdę uwielbiam ten duet. No bo Bibi Rexa to jest naprawdę mega sympatyczna dziewczyna, już nie mówiąc o tym, jak niesamowity talent do tworzenia muzy rzeczywiście posiada.
1: A już od 13 zagramy
0: Sam Feld, Vice i Hey Sun. No i tutaj ten piękny wokal, który słyszeliście, to oczywiście Allo Black. A o 13 usłyszycie z kolei newsy Meloradia, na które już teraz serdecznie zapraszam.

0: to promocja. Zgarnij szybką kasę w Meloradio i wydaj ją na co tylko chcesz.
1: Mam zamiar kupić sobie jutro właśnie walizkę na wyjazd.
2: No to skoro wyjazd pojutrze, to już możesz biec do bankomatu i wyciągać z niego szybką kasę od Meloradia?
1: Świetnie.
0: Zgłoś się na meloradio.pl. Czekaj na telefon i zgarnij 2, a może nawet 500. Szybka kasa od ręki w Meloradio. Autopromocja. Reklama.
3: O główną nagrodę walczy pan Andrzej. Panie Andrzeju, czy zna pan ofertę Agaty Zobacz jak tanio, czyli mnóstwo mebli i dodatków w wcale niskich cenach?
4: Czy można powtórzyć pytanie?
3: Oczywiście. Czy zna pan ofertę Agaty Zobacz jak tanio, czyli mnóstwo mebli i dodatków w wcale niskich cenach?
4: Tak.
3: Brawo!
5: Teraz w Agacie aż do 30% taniej. Tak, do 30% taniej na tysiące produktów. Albo 30 rat 0%. Tylko do niedzieli. Szczegóły na agatameble.pl.
6: Przytulne domy biorą się stąd. Agata.
7: Drobne detale czy ogromne zmiany. Z Plikomarsze każdy projekt jest udany. Do 28 czerwca polecamy. Szafkę stojącą Venus z umywalką za 179 oraz bezszczotkową wiertarko-wkrętarkę udarową McKenzie. Tylko 289. Sprawdź na Plikomarsze.pl. Plikomarsze. Nasze ceny rządzą.
8: Dzień dobry. Co ma pan sprawdzonego do malowania płotu?
9: Widaron.
8: Do takiej ławeczki, co na słońcu stoi?
9: Widaron.
8: A jeszcze coś do zabezpieczenia drewnianej pergoli?
9: Widaron.
8: To co, na wszystko ten widaron? Nie ma pan nic innego?
9: No mam, ale jak pan chce skuteczny.
10: Od lat impregnaty Widaron troszczą się o piękno i trwałość drewna w twoim otoczeniu. Wybierz swój ulubiony kolor i ciesz się spokojem i pewnością skutecznej ochrony drewna. Widaron. Od lat na lata.
11: Hej, tu IKEA. Zapunktujemy? Teraz klubowi IKEA Family dostają punkty za zakupy w sklepie, online i za aktywności w aplikacji. Zbieraj punkty i wybieraj nagrody. Szczegóły na IKEA.pl. IKEA. Lepiej pomyślany dom.
12: Już wkrótce w Elblągu przy ulicy Żuławskiej 19 pojawi się nowa marka motoryzacyjna Bestiun Gołębiewski. Poznaj nowoczesne SUV-y T77 i T90, stworzone z myślą o komforcie, przestrzeni i codziennej wygodzie. Odkryj także elegancką limuzynę B70, która łączy nowoczesny design z komfortem podróżowania. Modele Bestiun dostępne już od 515 zł netto miesięcznie. Bestiun Gołębiewski, Elbląg, ulica Żuławska 19. Otwarcie już wkrótce.
13: Mistrzowskie przeceny w Media Expert. Telewizory, smartfony, laptopy, odkurzacze bezprzewodowe, ekspresy do kawy, pralki i suszarki, lodówki i zmywarki w super niskich cenach.

0: korzystnym finansowaniem oraz ubezpieczeniem OC, AC i GAP. Każde za jedyne 1 zł. Nie czekaj. Sprawdź szczegóły na omoda.jq.pl i umów się na jazdę próbną.
1: Zapraszamy do salonu Omoda JQ z Dunek. Olsztyn, Macieja Radaja, 15.
2: Sunrise Festival 2026. 30 lipca, 2 sierpnia. Kołobrzeg pod Czele. 4 noce szaleństwa i poranki, których się nie zapomina. Gwarantowane gwiazdy i powrót after party na plażę centralną. Sunrise Festival. Spotkajmy się tam, gdzie wschodzi słońce. Poleca Melo Radio.
3: Apartamenty Miejski Las przy Górze Czterech Wiatrów. Ostatnie wolne mieszkania w pierwszym etapie inwestycji. Kameralna okolica, bliskość wody i wysoki komfort życia. Miejski Las to miejsce stworzone dla osób ceniących ciszę, spokój i piękne widoki. Ruszył kolejny etap budowy. Więcej informacji pod numerem telefonu 603 185 999. Apartamenty miejskilas.pl.
4: Czy opłaca się dbać o codziennie świeże dostawy i najlepszą jakość owoców na waszych stołach? Opłaca się! Już dziś! Czereśnie luzem, cena przed obniżką 24,99, a teraz 12,99 za kilogram. A polskie pomidory jedyne malinowe luzem, cena przed obniżką 14,99, teraz 5,99, a z kuponem Lidl Plus jeszcze taniej, 4,99 za kilogram. Szczegóły w aplikacji Lidl Plus.
5: Lidl, to się opłaca.
6: Zapraszam do stanowiska.
7: Wcześniej moją sprawę prowadziła tu taka pani Ania miała na imię.
6: Pani Ania jest na urlopie.
7: Czyli niczego nie załatwię.
6: Może pan być spokojny. Dzięki EZDRP wszystko jest pod ręką. Niezależnie od tego, kto prowadzi sprawę. Zaraz załatwimy.
7: Uff, no i to jest zmiana.
8: Bezpłatny system EZDRP pozwala pracować szybciej, lepiej i bezpieczniej. EZDRP. Zmieniamy polską administrację. Dla was. Więcej na ezdrp.gov.pl/KPO. Kampania realizowana przez NASK i Ministerstwo Cyfryzacji w ramach KPO.
9: Spędzasz czas w dobrym towarzystwie i słuchasz sprawdzonych informacji. Wiesz jeszcze więcej, bo świat masz na wyciągnięcie ręki. Widzisz to, co ważne i zawsze dobrze się bawisz. To wszystko jest w twoim zasięgu, a my mamy to. Pierwsze miejsce wśród polskich grup mediowych. Codziennie docieramy do blisko 15 milionów odbiorców, w tym do ciebie. Dziękujemy ci za to, że jesteś z nami. Agora, grupa mediowa numer jeden w Polsce.
2: Po reklamie. Meloradio Mrągowo. Słuchaj na 104,9 FM.
10: Minuta do 13. Newsy Meloradia i Ula Harciarek.
11: Dobre newsy o maksymalnych cenach paliw. Jutro benzyny będą tańsze. Za 95 zapłacimy nie więcej niż 5,95, a za 98 6,65. Diesel będzie droższy 6,12. Prawie cała Polska w pogodowych alertach, bo będzie upalnie. Dbajmy o siebie, mówi ratownik medyczny Piotr Łazicki.
12: Odpowiednio się ubierajmy, zasłaniajmy się. Ciuchy z długim rękawem, przewiewne, okulary przeciwsłoneczne, brak ekspozycji na słońce bezpośrednio, czyli zacienione miejsca.
11: W ten weekend nawet ponad 40 stopni. A co robić podczas upałów? Oczywiście pić wodę, ale nie tylko, bo jeszcze lepiej nawadniają mleko i sok pomarańczowy. Unikajmy za to słodkich napojów gazowanych.
10: No, także sok pomarańczowy, nie dość, że zdrowy, to jeszcze witamina C.
11: Ale mleko?
10: Ja mleko lubię. Ach. Wiesz, takie z lodówki na upał? Moim zdaniem sztosik pomysł. No, siemanko, ja jestem Adi. Kiedy inni gadają, to my już gramy. Zgodnie z zapowiedzią będzie Sam Felt, Vice i magiczny Alu Black. Fantastyczny wokal. Hej San, od tego zaczynamy. Adi po tej stronie. Siemanko.

Modelki wodarskiej, lubię cię jak lato, tak, podkręcamy tempo. A ja przypominam odnośnie tego lata, że faktycznie wakacje dają o sobie znać dosyć mocno, szczególnie na termometrach. Dzisiaj, no tak 30 stopni, niby spoko, niby lajcik, jutro 31 i sobota, niedziela, poniedziałek 35. No i to jest całkiem sporo, dlatego uważajcie na siebie, pijcie dużo wody, miejcie jakąś czapkę, coś takiego w razie czego, ubierajcie się lekko i tak, żeby to było, że tak powiem, wietrzne. No i dbajcie o siebie, ale generalnie fajnie, że lato przyszło. Hot Right Now, DJ Fresh i Rita Ora, to tak w temacie.

0: coś wam, nie wiem, pójdzie nie tak albo coś przeskrobiecie, to potem powiedzcie tak: sorry papi, albo sorry mordo. Będzie kolejna odsłona. Topic Becky G w Meloradio. Słuchajcie, podejmij wyzwanie. Zabawa już za chwilę do zgarnięcia skiety Meloradia. Jeżeli tylko macie ochotę, no to tak. Odblokowałem telefon i dzwonicie. 321-321-777. To jest numer do Meloradia. 321-321-777. Zgłaszajcie się do Podejmij Wyzwanie. Skiety mogą być wasze.
1: Autopromocja. Już tego lata popołudnie przestanie być bezpieczne.
2: Wszyscy myślą, że to zwykła audycja.
3: Ale zegar wybija 14. Czas zacząć grę.
1: Wiem, co będziecie robić tego lata. Od poniedziałku do piątku. Między 14 a 18. Pamiętajcie, że każda godzina to nowe wyzwanie. Freak Fight w Meloradio.
2: Iga Dudziuk
3: i Mikołaj Kujawiński.
1: Autopromocja. Reklama.
4: Kaufland jest.
5: Już 4 kategorie z laurem klienta. Od czwartku polskie ziemniaki wczesne tylko złoty 49 zł za kilogram. A karkówka wieprzowa bez kości z Lady 9,99 za kilogram z Kaufland Card Extra. 5 kilo na osobę. W najbliższą niedzielę nasze sklepy są czynne. Kaufland. Kaufland jest.
6: Już wkrótce w Elblągu przy ulicy Żuławskiej 19 pojawi się nowa marka motoryzacyjna Bestiun Gołębiewski. Poznaj nowoczesne SUV-y T77 i T90, stworzone z myślą o komforcie, przestrzeni i codziennej wygodzie. Odkryj także elegancką limuzynę B70, która łączy nowoczesny design z komfortem podróżowania. Modele Bestiun dostępne już od 515 zł netto miesięcznie. Bestiun Gołębiewski, Elbląg, ulica Żuławska 19. Otwarcie już wkrótce.
7: Tylko w ten weekend Makro otwiera się dla Ciebie. Przyjdź i zrób zakupy bez karty Makro. Czekają świeże warzywa i owoce, szeroki wybór produktów na grilla oraz bogata oferta ryb i owoców morza, idealnych na letnie spotkania. A jeśli prowadzisz biznes, w ten weekend zarejestruj swoją firmę w Makro i odbierz aż 100 zł na kolejne zakupy. Szczegóły w regulaminie na makro.pl. Odwiedź nas koniecznie w ten weekend. Produkty na lato znajdziesz w Makro.
8: To pewne. Niskie ceny są codziennie w Biedronce. Od zawsze na zawsze. A teraz rozpalamy sezon grillowy. Od czwartku do niedzieli wszystkie mięsa surowe marynowane czas na grill. Drugi tańszy produkt 50% taniej. A wszystkie oliwy z oliwek i oliwki drugi tańszy produkt 60% taniej z kartą Moja Biedronka. Limit dzienny 4 sztuki na kartę. Do tego wszystkie chipsy Lay's. 2 plus 1 gratis. Od zawsze na zawsze. Biedronka. Codziennie.
9: Jeśli lato we Wrocławiu, to tylko z pulsującym basem pod gołym niebem. Wrocław Deep House Festival. Wpadaj 27 czerwca na pergolę przy hali stulecia. Deep House, mocny line-up i klimat, który robi robotę od pierwszego dropu. Marsz, Resident, Nils Hoffman, Wonda 7, Warung i Team Clicker. Wrocław Deep House Festival. 27 czerwca na pergoli przy hali stulecia. Bilety na e-bilet.pl.
10: Gastorama. Teoria
11: i praktyka.
10: W teorii miał być nowy grill,
11: a w praktyce będą jeszcze stół, leżak i kosiarka. Bo teraz w Gastoramie aż 200 zł na kupon za każdy 1000 wydany na meble, grille i elektronarzędzia ogrodowe. Akcja trwa do 30 czerwca. Sprzedawcą produktów jest Gastorama. Regulamin w sklepach i na castorama.pl.
12: Wyjazd w sobotę. Spakowaliśmy wszystko?
13: Została nam już tylko apteczka.
12: A mamy coś na ból ucha? Ból ucha może błyskawicznie popsuć wakacje.
13: No tak, ból ucha w samolocie, od klimatyzacji, od kąpieli w wodzie.
12: Koniecznie spakujmy krople do uszu Lix. Lix działa dwutorowo. Glicerol zmniejsza obrzęk, a lidokaina błyskawicznie łagodzi ból ucha. W 2 minuty.
14: A czy Lix sprawdzi się u dzieci?
12: Tak, krople Lix można stosować już od 6 miesiąca życia.
14: No to jesteśmy gotowi na wakacje.
15: Adamet, z pasji do rozwoju.
16: To jest wyrób medyczny. Używaj go zgodnie z instrukcją używania lub etykietą.
17: Lix działa wspomagająco w stanach zapalnych ucha, objawiających się m.in. bólem. Informacje przed zastosowaniem w ulotce. Producent Emergopharm SPZO SPK. Podmiot prowadzący reklamę Adamet Pharma SA.
18: Nie wszystko zależy od nas. Też nie od razu zrozumiałam, że prawidłowa masa ciała to nie tylko kwestia dyscypliny. U każdego jest inaczej. Co się zmieniło? Rozmawiałam ze specjalistą. Warto szukać wsparcia. Rozmowa może dużo zmienić.
19: Porozmawiaj ze specjalistą. Odzyskaj kontrolę nad masą ciała. e.lilly/otyłość. Lilly, a medicine company.
20: Hej! Leć do Auchan i zgarniaj znaczki Minecraft.
21: Bo teraz w Auchan za wydane 50 zł otrzymasz znaczek Minecraft i sticker Fixies. Zbieraj znaczki i odbieraj rabaty aż do 66% na wybrane produkty Minecraft. A do środy, 1 lipca, dostaniesz dodatkowy znaczek przy zakupie czekolady Ritter Sport. Wyłączenia i inne szczegóły w regulaminie. Auchan. Co zaplanuję, to kupuję.
22: Do przerwy remis, ale gramy dalej. O przestrzeń, o komfort, o nowego SUVa Hyundai. Wynajmniej już od 750 zł netto miesięcznie. Mistrzostwa Świata SUVów do końca czerwca w salonach Hyundai. Odkryj nasz pierwszy skład. Kapitalnego Hyundai'a Tucson, wszechstronną Kone, zwinnego Bayona oraz Santa Fe, solidnego obrońcę. Wejdź do gry podczas dni otwartych w salonach Hyundai. W czerwcu jesteśmy otwarci dłużej.
23: Uwaga! Super promocja w Teddy!
24: Wiele produktów jest teraz w znacznie niższych cenach. Na przykład 30% zniżki na wszystkie pluszaki i maskotki. 30% na wszystkie świece i świeczniki oraz wiele więcej. Ale tylko przez krótki czas. Już teraz odwiedź Teddy i skorzystaj z rabatu do 4 lipca. Teddy. Pełen pomysłów.
25: Wow! Teraz w Deichmann. Setki modeli butów z rabatem do 50%. Tak, tak. Setki modeli butów nawet za pół ceny. Deichmann. Wchodzisz i oszczędzasz.
26: Po reklamie. Meloradio mrągowo. Słuchaj na 104,9 FM.

0: Filipek. Podejmij wyzwanie. No właśnie, a my podejmujemy wyzwanie i razem ze mną jest Robert. Siemanko, kochany, jak tam się masz?
1: Czułem bardzo dobrze, gorąco, ale od przodu.
0: No właśnie, o tym gorącu chciałem pogadać. Wiesz co, bo podejmij wyzwanie to jest zabawa, która polega na tym, że podejmujesz wyzwanie i jak ci się udaje to wyzwanie podjąć, no to masz skiety Meloradia, a jak nie, to coś innego z Molomerczu. No i a propos tego gorąca, chciałbyś poznać swoje wyzwanie?
1: Zdecydowanie.
0: Robert, wydajesz mi się bardzo sympatycznym i przystojnym gościem, dlatego mamy dla ciebie próbę o nazwie Zostań pogodynką, zostań pogodynkiem i będziesz musiał nam opowiedzieć, jaka jest pogoda albo jaka będzie też pogoda. I nie przejmuj się, bo ja ci ze wszystkim pomogę. Gotowy jesteś?
1: Tak, najbardziej.
0: No to stary, lecimy. Robert, to co z tą pogodą? Ile na termometrach?
1: Powiem tak, pogoda jaka jest, każdy widzi. Dziś mamy 31 stopni Celsjusza. Nie narzekajmy, bo jest wspaniała pogoda.
0: Tak.
1: Jest powietrze, jest słoneczko, jesteśmy my. Nieważne gdzie, ważne z kim. To jest ważne. Jutro podobnie, 32, ale czym będziemy się przejmować? Czy trzeba ubrać sandały? Czy trzeba ubrać spodeneczki? No hello! To jest coś pięknego.
0: No i
1: cieszmy się tym, co mamy.
0: No pewnie, a jeszcze byś powiedział w sobotę i w niedzielę ile stopni będzie, stary? Jak coś ci pomoże?
1: A w sobotę będzie tylko 36. Nie przyjmujcie się, że będzie 36 w sobotę. Bo w niedzielę mam dla was niespodziankę.
0: No.
1: Jest 38.
0: Jej!
1: No i to jest coś pięknego.
0: Stary.
1: Po to mamy jechać do ciepłych krajów.
0: No.
1: Polska jest cudowna.
0: Mamy...
1: Meloradio razem z nim. Jedziemy.
0: No i jedziemy, stary. Mamy tak naprawdę Hiszpanię i inne ciepłe kraje tutaj. Stary, gratuluję, skiety Meloradia są twoje. Świetnie sobie poradziłeś. Brawo!
1: Nie wiem, powiedzieć, ale pogoda jest jedna. I Meloradio drugie.
0: No, słuchaj, ładnie powiedziałeś, ale brzmiało to naprawdę prosto z serca.
2: Podejmij wyzwanie.

0: Moonlight, For the Alabama Ten w Meloradio, 7 minut do 14.
1: Moonlight Shadow, a nie to, nie to.
0: Nie, o, no to. Stary. No i teraz pytanie, kto był pierwszy, Kaskada czy Maggie Rayleigh? A, takie żarty, jestem stary i wiem, kto był, nieważne. Idę już za chwilę stąd, siemanko.
2: A już o 14 zagramy.
0: Talk to you, another. Adrian, bardzo się cieszę, że już stąd
3: właśnie idzie. Słyszę.
0: Dzięki. Chciałem tylko powiedzieć, że nie palę od 4 dni.
3: Yeah!
0: Brawo! Dzięki.
3: Mega opcja.

0: Reklama. O główną nagrodę walczy pan Andrzej. Panie Andrzeju, czy zna pan ofertę Agaty Zobaczach Tanio, czyli mnóstwo mebli i dodatków w wcale niskich cenach?
1: Czy można powtórzyć pytanie?
0: Oczywiście. Czy zna pan ofertę Agaty Zobaczach Tanio, czyli mnóstwo mebli i dodatków w wcale niskich cenach?
1: Tak.
0: Brawo!
2: Teraz w Agacie aż do 30% taniej. Tak, do 30% taniej na tysiące produktów. Albo 30 razy 0%. Tylko do niedzieli. Szczegóły na agatameble.pl.
3: Przytulne domy biorą się stąd. Agata.
4: Mrągowo Undercover Festival prezentuje Britney Spears, Amy Winehouse, Bruno Mars, Madonna, George Michael, Guns N' Roses i Taylor Swift. Światowe legendy i ich hity na jednej scenie. Najlepsze tribute bandy z USA i Wielkiej Brytanii odtworzą kultowe koncerty z niesamowitą energią i dbałością o każdy detal. Do zobaczenia 22 sierpnia w amfiteatrze nad jeziorem Czos. Bilety na undercoverfestival.pl.
5: Ty plus zakupy w Carrefourze równa się słodki upominek na koniec roku szkolnego. Teraz wszystkie bombonierki i praliny w promocji drugie 60% taniej. Oferta ważna do 28 czerwca.
6: Nie, pilot nie jest do jedzenia.
7: Już 24% ojców w Polsce skorzystało z urlopu rodzicielskiego. Byłeś lub jesteś na urlopie rodzicielskim? Opowiedz swoją historię. Zainspiruj innych ojców i wygraj weekendowy pobyt dla całej rodziny w apart hotelu Termy Uniejów. Kampania Facet na 100 Pro. Prawdziwe historie o urlopie rodzicielskim. Psst, urlop rodzicielski to nie to samo co ojcowski. Sprawdź na facetna100pro.sherdeker.pl. Czekamy na twoją historię.
8: Wszystko, czego dziś chcę.
9: To hity z Intermarché. Jak lody Grycan 0,9 litra 15,99, a Coca-Cola 1,5 litra 5,99 przy zakupie dwóch. W niedzielę jesteśmy otwarci.
10: Intermarché. Wszystko, czego dziś chcę.
11: Jestem naprawdę piękna, ale czasem pojawiają się chmury. Tu coś swędzi, piecze, wypływa. Infekcja intymna to nie wstyd. Dotyczy co czwartej z nas. Z Genoxyn Optima ogarnę infekcję grzybiczą i mieszaną w 3 wieczory. A gdy czasu jest mniej, sięgam po Genoxyn Uno. Jedna kapsułka i papa infekcjo. Genoxyn i znów czujesz się sobą. To jest lek. Dla bezpieczeństwa stosuj go zgodnie z ulotką dołączoną do opakowania i tylko wtedy, gdy jest to konieczne. W przypadku wątpliwości skonsultuj się z lekarzem lub farmaceutą. Produkt leczniczy Genoxyn Optima 200 mg i Genoxyn Uno 600 mg. Kapsułki dopochwowe miękkie. Jedna kapsułka zawiera 200 mg lub 600 mg azotanu fentikonazolu. Wskazania: drożdżyca, błoń śluzowych narządów płciowych, zapalenie sromu i pochwy, zapalenie pochwy, upławy. Leczenie zakażeń mieszanych pochwy. Genoxyn Uno przeznaczony dla dorosłych i młodzieży powyżej 16 lat. U kobiet powyżej 60 lat stosować po konsultacji z lekarzem. Podmiot odpowiedzialny: Rekordati Industria Chimica e Farmaceutica SPA.
12: Avatar, ogień i popiół w Disney Plus.
13: Ten świat to coś więcej niż widać gołym okiem.
12: Porywający spektakl nagrodzony Oscarem.
14: Sali się nie poddają!
15: Właśnie tak, nigdy się nie poddają!
12: Epicka wizja Jamesa Camerona. Ponad 2 miliony widzów w polskich kinach.
16: Ogień zszedł z boczem góry.
12: Avatar, ogień i popiół.
15: Stajemy do walki!
12: Oglądaj teraz w Disney Plus. Szczegóły na disneyplus.com.
17: W biznesie liczy się każda decyzja. Ale są rzeczy, które nie wymagają kompromisów. BMW Serii 5 to biznesowa limuzyna, która łączy komfort długich podróży z dynamiką i precyzją prowadzenia BMW. Wybierz BMW Serii 5 już za 2000 zł netto miesięcznie lub w leasingu 100% dla przedsiębiorców. Dealer BMW Zdunek, Gdańsk, Gdynia i Olsztyn zaprasza.
18: Wpadaj do Lidla po niskie ceny, codziennie. To się opłaca. Już dziś wszystkie lody na patyku, w rożku i lodowe kanapki do 220 ml, jedno opakowanie plus jedno za grosz. A Raffaello 150 gramów z kuponem Lidl Plus, cena przed obniżką 19,99. Teraz jedno opakowanie plus jedno gratis. Szczegóły w aplikacji Lidl Plus.
19: Lidl, to się opłaca.
20: Apartamenty Miejski Las przy Górze Czterech Wiatrów. Ostatnie wolne mieszkania w pierwszym etapie inwestycji. Kameralna okolica, bliskość wody i wysoki komfort życia. Miejski Las to miejsce stworzone dla osób ceniących ciszę, spokój i piękne widoki. Ruszył kolejny etap budowy. Więcej informacji pod numerem telefonu 603 185 999. Apartamenty Miejski Las.pl.
14: Fachowcu, kroi się większa robota? Towar potrzebny na budowie na czas? Spokojnie. W Castoramie z Casto Pro masz wsparcie koordynatora Pro. Pomożemy przy większych zleceniach, doradzimy, ogarniemy, oszczędzasz czas, a robota idzie do przodu. Zapytaj o koordynatora Pro, twoje wsparcie na budowie, które robi robotę. Castorama Casto Pro. 100% Pro.
21: Spędzasz czas w dobrym towarzystwie i słuchasz sprawdzonych informacji. Wiesz jeszcze więcej, bo świat masz na wyciągnięcie ręki. Widzisz to, co ważne i zawsze dobrze się bawisz. To wszystko jest w twoim zasięgu, a my mamy to. Pierwsze miejsce wśród polskich grup mediowych. Codziennie docieramy do blisko 15 milionów odbiorców, w tym do ciebie. Dziękujemy ci za to, że jesteś z nami. Agora, grupa mediowa numer jeden w Polsce.
22: Po reklamie.

0: Meloracją Bronkową. Słuchaj na 104.9 FM.
1: Zbliża się 14, czas na newsy Meloradia.
2: Przed mikrofonem Ula Harciarek.
3: Władze Warszawy tłumaczą się z afery w szpitalu południowym. Prezydent miasta Rafał Trzaskowski potwierdza, że były ordynator prawie rok temu zgłosił władzom szpitala nieprawidłowości, ale zgłoszenie nie zawierało faktów, które ostatnio przebiły się do mediów.
4: Nie zawierało ono żadnych informacji odnoszących się do zgonów. Nie wiem, dlaczego były ordynator czekał tyle miesięcy, aby odpowiedzieć o tym w wywiadzie internetowym.
3: Radni będą dziś głosować nad udzieleniem absolutorium Rafałowi Trzaskowskiemu. Ponad 100 milionów osób w Europie doświadczy dziś temperatur powyżej 35 stopni. Głównie to mieszkańcy Francji i Niemiec. No i w Niemczech zostajemy, bo ostatnia noc była tam rekordowo ciepła. Na południowym zachodzie kraju odnotowano ponad 26 stopni.
5: Sponsorem programu jest producent wody mineralnej Muszynianka z zawartością naturalnego magnezu i wapnia.
1: Czas na story time.
2: Dawaj.
1: Że już?
2: No a kiedy? No time like the present.
1: W tej historii będę ja. Druga dziewczyna.
2: O.
1: Trzecia dziewczyna.
2: O, co to za historia?
1: I pierścionek.
2: Okej.
0: Fight w Meloradiu z Igą Dudziuk i Mikołajem Kujawińskim. Freak Fight.
1: No dzień dobry, w czwartek jechałam dzisiaj autobusem i mam taki pierścień, który zahaczał wszystko, Mikołaj Świadkiem.
2: Tak, już zahaczył na przykład o siatkę z naszym jedzeniem dzisiaj.
1: Dokładnie, ale zahaczyłam też o włosy jakiejś dziewczyny w autobusie. Ona gadała przez telefon i było mi głupio ruszyć się, bo nie chciałam jej szarpnąć za te włosy.
2: Jak do tego doszło? Co ty głaszczesz nieznajomych ludzi w autobusie, czy co?
1: Nie, machałam ręką, bo słuchałam muzyki, jakoś się za bardzo wczułam. No nieważne. Ona miała bujne włosy bardzo, takie loki piękne, no nieważne. No i tak uznałam, że pomacham tą ręką i spróbuję się wyplątać i chyba jej dziewczyna do mnie, ale czemu ty dotykasz moją dziewczynę po włosach? Ja mówię, to nie tak, ona po prostu mi się ten pierścionek wplątał. Wszystko się dobrze skończyło.
2: Niesamowite, ale w ogóle wiesz, machanie ręką do muzyki w autobusie też jest trochę dziwne.
1: Mega się wczułam. Iga Mikołaj, siemanko.
0: Freak Fight.
1: A w naszym programie dzisiaj będą same przyjemności.
2: Tak, będziemy rozmawiać m.in. o GTA 6. Mamy nowe informacje, zbierzemy je i podsumujemy.
1: Porozmawiamy też o kobietach.
2: I będzie o Niemcach, moich ulubionych sąsiadach.
1: Iga Dudziuk i Mikołaj Kujawiński.

0: Ostatni most, słuchacie Freak Fightu, to Lanberry. Zajrzałam do niej na Instagrama.
1: No i co u Lanberry słychać?
0: Stawiła, słuchajcie, taką storkę, że jest w studiu nagraniowym. Niby nic, ale o czymś to chyba świadczy jednak.
1: No, może będzie nowy track, albo może jakiś remix.
0: Teraz remiksy są bardzo popularne.
1: Na przykład ten.
0: Lubię go.
1: Zazwyczaj nie jestem fanem muzy z TikToka, ale ten numer...
0: Siedzi?
1: Siedzi.
0: Dracula, dajcie głośniej. Szybciej wam minie czas w pracy.

0: Bella Ciao, El Profesor Użel. Użel wystąpi na Sunrise Festival, a również na Tomorrowland w Belgii. I to jest super.
1: Do Belgii to rzut kamieniem do Niemczech.
0: No
1: Niemcy,
0: właśnie.
1: Niemcy.
0: Co tam się stało?
1: No w Niemczech jest mała drama, ponieważ istnieje sobie takie kąpielisko, gdzie właściciel tego kąpieliska stwierdził, że jak ktoś nie mówi podojcze szprachę, no to niść kąpiel, nie wykąpie się na tym kąpielisku.
0: Ale to z takich powodów bezpieczeństwa?
1: Tak, bo podobno była taka sytuacja, że jakieś małe dziecko bawiło się przy głębokiej wodzie, rodzice mieli to w ogóle w pompce, nie? I on tam musiał wyciągać, a potem się okazało, że oni właśnie niść trzisen i w ogóle nie zrozumieli regulaminu i on powiedział, że po prostu nie chce mieć kogoś na sumieniu.
0: Okej.
1: No i nastąpiło oburzenie, tak? Że o jak to, ksenofobia, bla, bla, bla. Ja też uważam, że w imię równości ktoś się tam powinien utopić.
0: Mikołaj, straszne to. Run, run, river.

0: Switch Disco, tak podkręcamy tempo w Meloradiu. Ja jestem taką gamerką casualową, natomiast lubię sobie popykać w gierki, a Mikołaj jest takim gamerem nerdem.
1: No tak kiedyś może bardziej niż teraz. Teraz nie mam aż tyle czasu, ile bym chciał, żeby grać w gry, ale jeżeli chodzi o GTA 6, to specjalnie dni wolne będą wzięte.
0: Ja i Mikołaj
1: żeby
0: od razu
1: ograć
0: mówimy.
1: Ten tytuł. Tak, tak. Zresztą mamy taki plan, wiecie, jak już wyjdzie, to może razem sobie przejdziemy.
0: Nie zdradzaj.
1: W sensie, żeby razem, nie?
0: Ale tak czy inaczej znalazłam dosyć ciekawą tabelkę, bo już te ceny są oficjalne, ile ta część będzie kosztować.
1: Tak, tak,
0: jestem zaskoczona. Zaskoczona, naprawdę.
1: Ale negatywnie niestety.
0: Negatywnie. W Polsce 350 zł.
1: 350 zł i to jest w przeliczeniu na dolary 92 dolary 30 centów amerykańskich, czyli zapłacimy 13 dolarów więcej niż w Ameryce.
0: Straszne
1: za tę samą grę. A w ogóle też jest trochę przypał, bo okazało się, że wersja pudełkowa to będzie tak tylko w sumie z nazwy, bo w tym pudełku nie będzie płyty, tylko będzie kod, który sobie wpiszesz, żeby ściągnąć grę.
0: To
1: i niektóre
0: skandal.
1: Sklepy powiedziały, że to jest brak szacunku dla graczy i oni w ogóle nie będą tych fizycznych kopii sprzedawać, no bo to nie są fizyczne kopie tak naprawdę.
0: I co teraz? Jak zarobić na tę grę?
1: No trzeba pracować. 5,5 godziny przeciętny Polak musi pracować, żeby kupić sobie GTA 6.
0: Wow.
1: A ja chyba zgodnie z duchem gry ukradnę. Ale nie pudełkową wersję, bo tam nie ma płyty.
0: Galaxy, Kungs, tak podkreślamy.
1: Ja im zrobię
0: tempo.
1: Dopiero GTA.
0: Ja cię nie będę odwiedzać w więzieniu, od razu mówię. Chyba, że jakieś widzenia ty byś chciał.
1: To taki żart, piractwo oczywiście jest nielegalne i nigdy tego nie róbcie, wink, wink.

0: Mikołaj, jak się wita Eben?
1: Halo?
0: Bardzo ładnie. A my w tej godzinie zdradzimy wam, co powinniście zabrać na ślub ziomków.
1: To mi się bardzo przyda, bo mój najlepszy przyjaciel właśnie się żeni na początku przyszłego roku i się zastanawiam, co zabrać ze sobą.
0: Swoją osobę.
1: No to znaczy, to na pewno wezmę, ale...
0: Wystarczy.
2: Sponsorem programu był producent wody mineralnej Muszynianka z zawartością naturalnego magnezu i wapnia.

0: Go. Słuchaj na 104.9 FM. Autopromocja. Zgarnij szybką kasę w Meloradio i wydaj ją na co tylko chcesz.
1: No wynajęłabym pokój hotelowy tylko po to, żeby zamówić jedzenie do łóżka i ignorować świat.
2: Ewelina, 200 w tym momencie lecą do ciebie.
1: Dzięki wielkie.
0: Zgłoś się na meloradio.pl. Czekaj na telefon i zgarnij 2, a może nawet 500. Szybka kasa od ręki w Meloradio. Rano.

0: pali najlepszą imprezę. Melo Radio. Podkręcamy tempo przez cały dzień. Autopromocja. Reklama. Karczewski Farby. Zapewniamy profesjonalną obsługę i fachowe doradztwo. Tylko u nas najlepsze produkty w najniższej cenie. Specjalnie dla Ciebie. Tikurilla Super White. Biała lateksowa farba do wnętrz. 11 litrów. Tylko 165 zł. Tikurilla Fingard. Silicon Protect. Biała farba fasadowa. 9 litrów. Tylko 315 zł. Spiesz się. Promocja trwa do 26 czerwca. Bułki kupuje w piekarni, a farby u Karczewskiego. Mrągowo Bohaterów Warszawy 10. Red Friday w MediaMarkt, czyli letnia edycja Black Friday. Kup suszarkę Dyson Supersonic Air Straight and Wavy z technologią inteligentnej regulacji temperatury za 1499 zł. Lub suszarkę Dyson Supersonic Natural z innowacyjnym systemem dostosowującym temperaturę suszenia do Twoich włosów. Również za 1499 zł. W zestawie aż z 5 końcówkami. Włosy zdrowsze i bardziej lśniące. MediaMarkt.
1: Już wkrótce w Elblągu przy ulicy Żuławskiej 19 pojawi się nowa marka motoryzacyjna Bestiun Gołębiewski. Poznaj nowoczesne SUV-y T77 i T90, stworzone z myślą o komforcie, przestrzeni i codziennej wygodzie. Odkryj także elegancką limuzynę B70, która łączy nowoczesny design z komfortem podróżowania. Modele Bestiun dostępne już od 515 zł netto miesięcznie. Bestiun Gołębiewski, Elbląg, ulica Żuławska 19. Otwarcie już wkrótce.
2: Zapłaciłeś kaucję za butelki lub puszki? Odbierz ją w Lidlu, bo w każdym Lidlu z łatwością zwrócisz plastikowe butelki i metalowe puszki. A co najlepsze, nieważne, czy mają logo systemu kaucyjnego, czy nie. Po prostu przynieś i wrzuć do butelkomatu. Za butelki plastikowe i puszki z logo systemu kaucyjnego odzyskasz 50 groszy. A za opakowanie bez logo oddane do butelkomatu otrzymasz 10 groszy do wykorzystania na zakupach. Sprawdź szczegóły w sklepach i na www.lidl.pl. Przynoś, zwracaj, odzyskuj.
3: Lidl, to się opłaca.
0: Jeśli lato we Wrocławiu, to tylko z pulsującym basem pod gołym niebem. Wrocław Deep House Festival. Wpadaj 27 czerwca na pergolę przy hali stulecia. Deep House, mocny line-up i klimat, który robi robotę od pierwszego dropu. Marsz, Resident, Nils Hoffman, Wonda 7, Warung i Team Clicker. Wrocław Deep House Festival. 27 czerwca na pergoli przy hali stulecia. Bilety na e-bilet.pl.
4: Dyskontowe asy w Netto. Teraz brzoskwinia luz tylko 6,99 za 1 kg, aż 63% taniej. A lody Manhattan różne rodzaje jedynie 15,99 za 1,4 litra, aż 38% taniej. Netto, patent na tanie zakupy.
5: Jeśli szukasz kosmetycznych duetów, to czas na Hebę i mega ofertę na kosmetyki polskich marek. Teraz drugi produkt takich marek jak Nakomi, Bielenda, Eveline i wiele innych kupisz z rabatem do 80% taniej w sklepach stacjonarnych i online. Hebe.
6: Uwaga! Super promocja w Teddy.
7: Wiele produktów jest teraz w znacznie niższych cenach. Na przykład 30% zniżki na wszystkie lampy stołowe, 50% na wszystkie koraliki do rękodzieła i wiele więcej. Ale tylko przez krótki czas. Już teraz odwiedź Teddy i skorzystaj z rabatu do 4 lipca. Teddy. Pełen pomysłów.
0: Sunrise Festival powraca. Od 30 lipca do 2 sierpnia w Kołobrzegu pod Czelu. Scooter, Afrojack, Hardwell i wielu innych. 3 dni, 4 noce. Legendarne afterparty. Sunrise Festival. Energia, która nie gaśnie nawet o świcie. Poleca Melo Radio.
8: E-obuwie Summer Edition Days trwa. Kup minimum 2 produkty i zgarnij aż do minus 30% rabatu. A dodatkowo 10% zwrotu w Modivo Club Gold. Łap rabat na buty, torebki, dodatki na stronie i w aplikacji eobuwie.pl do 29 czerwca. Eobuwie, wie, wie, wie.

0: Halo Radio.
1: Ostatnia noc na pomoście, czekamy aż zajdzie słońce. Staramy się nie zapomnieć. Jedną nogą w jeziorze, a drugą już stoję na lądzie. Jedno oko na wodę, a drugie na tobie. Obok na potem schowane napoje. Po to, bo chcę wypić czas na koniec.

0: Martin Garrix, Animals. Ten numer nadaje się na taki weselny klimat.
1: Można, ale to raczej gdzieś tam w nocy.
0: No tak, tak, tak. Wtedy się rozkręca prawdziwa impreza.
1: Tak. Wtedy wszystkie ciotki i wujkowie robią najlepszą imprezę po
0: torebki.
1: Prostu. Oni tańczą do samego rana.
0: Ale nim wesele, to najpierw trzeba dać prezent.
1: No właśnie, jaki prezent dać? Kiedyś dawało się jakieś sprzęty do gospodarstwa domowego, na przykład jakieś tam, wiesz, nie wiem, odkurzacz.
0: Masakra. Coś takiego.
1: Ale teraz 3/4 Polaków, 75% wskazuje, że najlepszym prezentem jest gotówka.
0: Moim zdaniem gotówka zawsze jest najlepszym prezentem.
1: No tak, no bo każdy sobie rozdysponuje jak uważa. Więc jeżeli potrzebujecie takiej gotówki, na przykład do koperty, meloradio.pl, szybka kasa czeka.

0: Fire.
1: Fire. Bardzo ładnie umiesz już tekst, tak? Podkręcamy tempo w Maloradiu.
2: A już o 15 zagramy.
0: Thomas Gray, Rumors.
1: To jest kawałek, który kojarzy mi się z majówką.
0: O proszę.
1: I tak zagramy punktualnie o 15.

0: Reklama.
1: Ach, ta drżąca powieka.
2: I ten nocny skurcze łydek.
1: Biorę magnez i nie czuję efektu.
3: Bo czasem sam magnez to za mało, by mięśnie dobrze działały. Sięgnij po Potazek Mag. Potazek Mag to potas i magnez w jednej kapsułce, by pomóc w prawidłowym funkcjonowaniu mięśni. Potas kontroluje pracę mięśni i dba o odpowiedni przepływ sygnałów nerwowych, a magnez ogranicza ich nadmierne napięcie. Suplement diety Potazek Mag. Kapsułka numer 1 z potasem i magnezem. Adamet. Z pasji do rozwoju.
4: Od czwartku nowa oferta. Od czwartku w Kauflandzie papier toaletowy Velvet 12 rolek 11,99 za opakowanie przy zakupie dwóch. A woda mineralna Muszynianka, kup 6 butelek z Kaufland Card Extra, 6 dodatkowych gratis, 24 na osobę. W najbliższą niedzielę nasze sklepy są czynne. Kaufland.
5: Wyobraź sobie, że właśnie tak brzmi twoja kosiarka. Nic nie słyszysz? No właśnie. Wyobraź sobie, że już nie musisz tracić czasu na koszenie. Wyobraź sobie tę ciszę, zaoszczędzony czas i swój trawnik regularnie koszony przez inteligentnego robota koszącego Husqvarna. To, czego nie musisz sobie wyobrażać, to możliwość zakupów w ratach 0%, RRSO 0%.
6: Czas na finał wyprzedaży rocznika w salonach Omoda J.Crew. Teraz możesz zyskać ponad 16 tysięcy złotych z rabatem, korzystnym finansowaniem oraz ubezpieczeniem OC, AC i GAP. Każde za jedyne 1 zł. Nie czekaj, sprawdź szczegóły na omodajq.pl i umów się na jazdę próbną.
7: Zapraszamy do salonu Omoda J.Crew z Dunek. Olsztyn, Macieja Rataja, 15.
8: Apartamenty Miejski Las przy Górze Czterech Wiatrów. Ostatnie wolne mieszkania w pierwszym etapie inwestycji. Kameralna okolica, bliskość wody i wysoki komfort życia. Miejski Las to miejsce stworzone dla osób ceniących ciszę, spokój i piękne widoki. Ruszył kolejny etap budowy. Więcej informacji pod numerem telefonu 603 185 999. Apartamenty Miejski Las.pl.
9: Lidlowa rewolucja cenowa trwa. W Lidlu każdego dnia zrobisz tanie zakupy także bez promocji. Sprawdź nasze nowe ceny produktów oznaczonych rombem z hasłem Twoje niskie ceny na etykietach cenowych. Na przykład ketchup pudliszki łagodny lub pikantny w nowej cenie regularnej 5,99. Najniższa cena z 30 dni przed obniżką 7,79. Lista produktów dostępna na www.lidl.pl/bez promocji w strefie kas i u asystenta kas samoobsługowych. Więcej szczegółów na stronie internetowej.
10: Lidl, to się opłaca.
11: Zapraszam do stanowiska.
12: Wcześniej moją sprawę prowadziła tu taka pani. Ania miała na imię.
11: Pani Ania jest na urlopie.
12: Czyli niczego nie załatwię.
11: Może pan być spokojny. Dzięki EZDRP wszystko jest pod ręką. Niezależnie od tego, kto prowadzi sprawę. Zaraz załatwimy.
12: Uff, no i to jest zmiana.
13: Bezpłatny system EZDRP pozwala pracować szybciej, lepiej i bezpieczniej. EZDRP. Zmieniamy polską administrację. Dla was. Więcej na ezdrp.gov.pl/KPO. Kampania realizowana przez NASK i Ministerstwo Cyfryzacji w ramach KPO.
0: Po reklamie.

0: poniedziałkowo.
1: Minuta do 15:00 i czas na newsy Melo Radia.
2: Ula Harczarek on the mic.
3: Katastrofa awionetki w Warszawie. Samolot rozbił się i zapalił w pobliżu lotniska na Bemowie. Dwie osoby nie żyją. Coraz mniej polskich truskawek i są cały czas drogie. Za kilogram zapłacimy kilkanaście złotych. Winna jest pogoda, mówi pani Genovefa, sadowniczka z Lubelszczyzny.
4: No u mnie na przykład jest 17 zł kilogram. Już taniej nie będzie.
5: Dlaczego?
4: No przymrozek, sucho. Jeszcze jest pleś, choroba jest.
3: Nadal drogie są polskie maliny i czereśnie, a tanieją za to bób i fasola. Drogie będą też wakacyjne wyjazdy. Jak pisze Puls Biznesu, więcej zapłacimy w krajach południowej Europy. Największy wzrost cen odczują turyści wybierający Turcję, a najtańsza jest Bułgaria.
1: To fajnie, żeśmy sobie wyjazd do Turcji zaplanowali, nie?
2: Ale o co ci chodzi?
1: No nic, no trudno, szarpniemy się.
2: Oczywiście. Dla mnie się nie szarpniesz.

0: To jest jego droga. My Way. Calvin Harris w Meloradiu, tak właśnie podkręcamy tempo.
1: A im mniej wiesz, tym lepiej śpisz. Zaraz wam udowodnimy tę prawdę.
0: Co, ty w służbach jakiś pracujesz, czy co?
1: Ale dlaczego?
0: No nie wiem, zabrzmiało jak groźba.
1: Nie, to faktycznie
0: im mniej
1: tak
0: wiesz, dłużej żyjesz. Mój ojciec tak mówił.
1: O.
0: No, dlatego chciałem więcej wiedzieć, nie? To takie sprytne było. Sam się uczyłem przez to.
1: Wow, genialne.

0: I was made. Wina i La Pedre w Melo Radio. Tak podkręcamy tempo. Słuchacie Freak Fightu. Trafiłam na bardzo interesujące statystyki. Większość kobiet nie lubi...
1: Ale taka zdecydowana większość.
0: Przyjaciółek swojego faceta. Natomiast większość mężczyzn lubi przyjaciółki swojej kobiety.
1: Albo udaje.
0: Myślisz?
1: No bo wiesz, jak na przykład ma jakąś taką przyjaciółkę, która jest trochę, jak to się mówi, prawda...
0: Loko?
1: Nienormalna. No to przecież nie powiesz swojej dziewczynie, weź, zostaw tę wariatkę, tylko mówisz, nie no, wiesz, ona jest spoko, nie, lubię.
0: A mi się
1: lubię.
0: Wydaje, że po prostu lubi sobie popatrzeć na inne dziewczyny na przykład. O to chodzi w tej statystyce.
1: No na pewno, już. O, aha.

0: Sobel, Francis, całe lato tak podkręcamy tempo. A propos lata i wakacyjnych głupich przygód, zapraszamy.
1: Poznań pewnie ma nadzieję, że to nie będzie się działo przez całe lato.
0: Poznań to miasto doznań.
1: Tak, no i było niezłe doznanie ostatnio. Zacytuję może nagłówek.
0: Słucham.
1: Idiotyczne zachowanie młodzieży nad Wartą. O 4:00 nad ranem wrzucili do rzeki ławkę.
0: No ale to wiesz, trzeba wybaczyć, bo to młodzież, tak?
1: No właśnie, tylko się okazało, że wszyscy już mają skończone 18
0: lat. Ile?
1: 18 już wszyscy z dowodami.
0: Wow.
1: Także jakbym zrozumiał, jakbym mieli jeszcze tak po 14-13. Ja ci się przyznam do czegoś, Iga, i wam wszystkim, drodzy słuchacze też. Tak circa about 20 lat temu ja też z kolegami coś wrzuciłem do rzeki. Rzeka była Odra, ta rzecz to był fotel.
0: Ale czyj?
1: Niczyj, po prostu ktoś zostawił na wałach nad Odrą fotel.
0: Ale po co?
1: I stwierdziliśmy, że będzie mega zabawnie, jak wrzucimy ten fotel i on popłynie sobie do morza, nie? Więc jeżeli ktoś 20 lat temu miał fotel taki czerwony, welurowy, płynący po Odrze, to sorry.
0: Z nienawiści do foteli wychowany. Masakra. Głupie to było.
1: Ale zabawa była przednia.

0: Mucha jest w studiu radiowym.
1: Aha, myślałem, że tak się patrzysz na kamerę za twoimi plecami, że ktoś nas podgląda. Siemanko, technika.
0: Nie, to
1: wszystko
0: tylko
1: tu
0: mucha.
1: Gra. Jakaś. Poza tą muchą.
0: A propos much.
1: Jak to tu wleciało w ogóle?
0: Nie mam pojęcia, natomiast a propos much, wiem, gdzie najlepiej spędzić urlop.
1: A, jak to mówi klasyk z... Dobra, może nie będę mówił.

0: Reklama. O główną nagrodę walczy pan Andrzej. Panie Andrzeju, czy zna pan ofertę Agaty Zobacz jak tanio, czyli mnóstwo mebli i dodatków w stale niskich cenach?
1: Czy można powtórzyć pytanie?
0: Oczywiście. Czy zna pan ofertę Agaty Zobacz jak tanio, czyli mnóstwo mebli i dodatków w stale niskich cenach?
1: Tak.
0: Brawo!
2: Teraz w Agacie aż do 30% taniej. Tak, do 30% taniej na tysiące produktów. Albo 30 razy 0%. Tylko do niedzieli. Szczegóły na agatameble.pl.
3: Przytulne domy biorą się stąd. Agata.
4: Drobne detale czy ogromne zmiany. Z Plikomarsze każdy projekt jest udany. Do 28 czerwca polecamy. Szafkę stojącą Venus z umywalką za 179 oraz bezszczotkową wiertarko-wkrętarkę udarową McKenzie. Tylko 289. Sprawdź na Plikomarsze.pl. Plikomarsze. Nasze ceny rządzą.
5: Szukasz mieszkania, które łączy spokój natury z wygodą miasta? Poznaj osiedle Młynowo. Kameralne osiedle przy lesie, tylko 6 minut od centrum Mrągowa. Mieszkania 70 i 80 metrów, przyjazne rodzinom. Energooszczędne lokale z nowoczesnymi technologiami to niższe rachunki i wyższy komfort życia. A blisko trasy spacerowe, jeziora, szkoły i przedszkola. Uwaga, tylko do końca czerwca wybrane mieszkanie już od 6100 zł za metr kwadratowy. Sprawdź szczegóły na młynowo.pl. Osiedle Młynowo. Bezpiecznie i zdrowo.
6: Hej, tu IKEA. Zapunktujemy? Teraz klubowicze IKEA Family dostają punkty za zakupy w sklepie, online i za aktywności w aplikacji. Zbieraj punkty i wybieraj nagrody. Szczegóły na IKEA.pl. IKEA. Lepiej pomyślany dom.
7: Zacznij letni poranek z pytaniem na śniadanie. Inspirujące rozmowy, znani goście, praktyczne rady i tematy bliskie twojej codzienności. Od ciąży do kwadratu z Jessica Ziółek. Przez modę z Adą Fijał. Po test par z Leonem Myszkowskim i Ksenią Ngo. Do tego wskazówki i historie na dobry początek dnia. Oglądaj Pytanie na śniadanie codziennie od 7.30 w TVP2.
8: Mistrzowskie przeceny w Media Expert, a do tego na produkty objęte promocją do 40 rat 0% i do września nie płacisz. RRSO 0%.
9: Bo w Media Expert taniej masz.
10: Czas na auto, które wyróżnia się na drodze. W salonach Nissan z Dunek trwa akcja specjalna. Nowy Nissan Juke z rocznika 2026, dostępny w cenie już od 96 900 zł. Bogate wyposażenie, automatyczna skrzynia biegów i wiele wersji dopasowanych do twojego stylu życia. Dynamiczny crossover z charakterem, gotowy do odbioru w ciągu 3 dni. Odwiedź salon Nissan z Dunek i skorzystaj z oferty specjalnej. Nissan z Dunek, Leonharda 3,
11: Dariusz Szpakowski, wielkie mistrzostwa, wielka piłka, wielka widownia, to i telewizor musi być wielki. Teraz można zyskać nawet 5000 zł przy zakupie nowego telewizora i tak się właśnie wygrywa w Media Expert.
12: Mistrzowska oferta. Zmień telewizor na większy. Kup w Media Expert telewizor w promocji i zyskaj nawet 5000 zł. Więcej w regulaminie w sklepach.

0: Dialog, Bibi Rexa w Melo Radio. A my wiemy, gdzie najchętniej spędzamy urlopy.
1: Okazuje się, że Polska. Polska to jest miejsce, w którym ponad połowa Polaków planuje spędzić wakacje.
0: Oprócz tego, że jest piękna, to wydaje mi się, że chodzi o ceny.
1: No tak, chociaż przecież niby nad morzem drożej niż w Egipcie, czy nawet w Turcji, więc można się zastanowić. Natomiast ja szczerze powiem, że czekam na wakacje i czekam na wakacje w Warszawie przede wszystkim.
0: Bo będzie pusto?
1: Bo będzie pusto i nie będzie korków. To jest najwspanialszy okres w roku.
0: Masz rację. Chciałam zaprzeczyć, ale masz rację.

0: A tak ładnie nam gra Robin Schulz, Better Times w Meloradio. Podkręcamy tempo, słuchacie Freak Fightu. Czyżby Doda się doigrała?
1: Ho, ho. Trzeba być bardzo ostrożnym, mówiąc takie słowa, Iga.
0: Ja tak. Tylko patrzę, co tam w newsach.
2: No w newsach będą ważne newsy. Tak, słuchajcie koniecznie.
0: Że o Dodzie.
3: A już o 16 zagramy.
1: Nasz ulubiony numer Beauty and the Beat, Justin Bieber, Nicki Minaj.
0: I tak wam zagramy punktualnie o 16.
1: Bo kiedy inni gadają,
0: to my już podkręcamy tempo.

0: Meloradio Mrągowo. Słuchaj na 104.9 FM. Autopromocja. Zgarnij szybką kasę w Meloradio i wydaj ją na co tylko chcesz.
1: Poznałam kolegę z okolic swoich i pomyślałam, żeby się wybrać może na go-karty.
2: Pati, 200 wylecą do ciebie.
1: Dzięki wielkie.
0: Zgłoś się na meloradio.pl. Czekaj na telefon i zgarnij 2, a może nawet 500. Szybka kasa od ręki. Meloradio.
3: Nie ma żadnych szkodliwych substancji.

0: Melo Radio. Słuchaj codziennie i wkręć się. Autopromocja. Reklama.
1: Kto zwalcza ból? Kto?
2: Ból kolana na schodach? Voltaren Max zwalcza ból z maksymalną siłą. Ty wejdź pewnym krokiem na stadion.
3: To jest lek. Dla bezpieczeństwa stosuj go zgodnie z ulotką dołączoną do opakowania. Nie przekraczaj maksymalnej dawki leku. W przypadku wątpliwości skonsultuj się z lekarzem lub farmaceutą. Żel Voltaren Max. 1 gram produktu zawiera 23,2 mg diklofenaku dietyloamoniowego. Wskazania do stosowania. U dorosłych i młodzieży w wieku powyżej 14 lat. Działa przeciwbólowo, przeciwzapalnie i przeciwobrzękowo. Heilon Poland, spółka z o.o.

0: za sztukę. Limit dzienny 3 sztuki każdego produktu na kartę. Szczegóły na biedronka.pl. Biedronka.
1: 13 tysięcy sekund potrzebuje dobry biegacz, by ukończyć maraton. 13 tysięcy kroków to ambitny cel na każdy dzień. A 13 tysięcy miligramów kolagenu w formie płynnej zmieściliśmy w jednym wygodnym szocie Collaflex Plus 13 tysięcy, by wspierać Twoje stawy. Stosuj suplement diety Collaflex Plus 13 tysięcy z najwyższym stężeniem kolagenu w jednym szocie. Wspieraj stawy i ciesz się ruchem. Kolana, kolagen, Collaflex Plus 13 tysięcy od Oleofarm.
2: Dariusz Szpakowski. Mistrzowskie przeceny w Media Expert. Proszę Państwa, spójrzmy. Ależ akcja, dwójki doświadczonych zawodników. Marian podaje do Barbary. Barbara do Mariana i mamy to!
3: Barbara, Barbara, kupiłem taniej!
4: Mistrzowskie przeceny w Media Expert. Na przykład lekki odkurzacz pionowy Tefal. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką 698 zł. Teraz za jedyne 599. Z kodem rabatowym taniej. Media Expert.
5: Jeśli szukasz kosmetycznych duetów, to czas na Hebę i mega ofertę na kosmetyki polskich marek. Teraz drugi produkt takich marek jak Nakomi, Bielenda, Eveline i wiele innych kupisz z rabatem do 80% taniej w sklepach stacjonarnych i online. Hebe.
6: Wszystko, czego dziś chcę,
7: to okazje z kartą Moje Intermarché. Jak olej kujawski 3 litry, jedynie 17,97. A ptasie mleczko Wedel 12,99, kupując dwa opakowania.
8: Intermarché. Wszystko, czego dziś chce.
9: Marek, szefowa cię prosi.
10: Potem.
9: A teraz co robisz?
10: Walczę z potem.
9: Zrób to skutecznie.
10: Ale jak?
9: Wypróbuj wysoce skuteczny antyperspirant Perspirex.
11: 3 kroki i wygrywasz z potem. 1. Wieczorem nałóż Perspirex. 2. Rano zmyj i miej pewność. 0 potu nawet do 5 dni. 3. Powtórz aplikację po kilku dniach.
12: Satysfakcja gwarantowana albo zwrot pieniędzy. Sprawdź w aptece lub drogerii. Perspirex. Z polecanym przez lekarzy składnikiem aktywnym.
13: Sunrise Festival w Kołobrzegu. Od 31 lipca do 2 sierpnia miasto znów stanie się stolicą elektroniki. Na scenie Scooter, Afrojack, Hardwell i inni. 3 dni, 3 wschody słońca i powrót legendarnego after party na plaży centralnej. Bądź z nami na Sunrise Festival. Poleca Melo Radio.
14: Przyciąga spojrzenia, zachwyca charakterem. Nowe BMW X2 to SUV coupé dla tych, którzy lubią wyróżniać się na drodze. Dynamiczna sylwetka, nowoczesne technologie i sportowy charakter zamknięte w wyjątkowej formie. Teraz BMW X2 dostępne jest już od 980 zł netto miesięcznie lub w leasingu 100%. Poznaj BMW X2 i przekonaj się, że wyjątkowy charakter może być bliżej niż myślisz. Odwiedź BMW Zdunek i poznaj szczegóły oferty. Dealer BMW Zdunek, Gdańsk, Gdynia i Olsztyn.
15: O reklamie.
16: Tak gra Melo.

0: Co jest grane w Mrągowie?
1: Agnieszka Pędzik. Zaczynamy od finału sezonu plastycznego w Mrągowskim Centrum Kultury. W holu i galerii cały czas możecie oglądać wystawę prac plastycznych i ceramicznych uczestników zajęć MCK-u. A wisienką na torcie będzie jutrzejszy piknik i to, co jest już jego tradycją, czyli pokaz wypału raku przygotowany przez pracownię ceramiczną. Start o 17. Ania Rusowicz, Phil i Bryska wystąpią w Mrągowie. Zobaczycie ich podczas Dni Mrągowa. Święto Miasta wystartuje 3 lipca i potrwa do 5. Wpadajcie do amfiteatru nad Jeziorem Czos i na Plac Unii Europejskiej. Mrągowski Amfiteatr niebawem też będzie stolicą dobrego humoru, bo przed nami 27. Mazurska Noc Kabaretowa. Poprowadzą ją Marcin Daniec, Jerzy Kryszak i Marcin Wójcik. A na scenie zobaczycie m.in. kabarety Ani Mrumru czy Czwartą Falę, a także Katarzynę Pakosińską i Andrzeja Grabowskiego. To 10 lipca.
2: Minuta do 16, czas na newsy Melo Radio.
3: Przed mikrofonem Ula Harciarek.
4: Jest akt oskarżenia przeciwko piosenkarce Dorocie R. i jej byłemu mężowi Emilowi S. Chodzi o przywłaszczenie środków przeznaczonych na produkcję filmu. Samej artystce zarzucono pomocnictwo w udaremnianiu zaspokojenia wierzycieli. A teraz historia z gminy Piątek w województwie łódzkim. Kierowca, który śmiertelnie potrącił człowieka, najpierw uciekł, a potem sam zgłosił się na policję, mówi Paweł Jasiak z łódzkiej prokuratury.
5: Podejrzany wskazał, że nie wiedział, na co najechał i dopiero z mediów dowiedział się, że potrącony został człowiek. Mężczyzna miał nie zadzwonić na numer alarmowy z uwagi na to, że był w szoku.
4: Sąd zgodził się na 3-miesięczny areszt. Na koniec sprawdzimy, jaki prezent ślubny jest najbardziej właściwy. Ponad 74% Polaków uważa, że gotówka. Daleko w tyle są karty upominkowe, sprzęt domowy czy biżuteria.
2: I mamy godzinę 16, słuchacie Freak Fightu i będziemy pili.
3: Oj, dzisiaj to jest wyjątkowo potrzebne. Pamiętajcie o odpowiednim nawodnieniu.
2: Iga Mikołaj, siemanko, Beauty and the Beat, tak zaczynamy.

0: była Kylie Minogue, teraz For the Life Out of My Head. Tak podkręcamy tempo i zaglądamy w światy celebrytów.
1: Tak jest. Will Smith i żona, czyli Jada Pinkett Smith, podobno znów są razem. Trzy lata temu jakoś tak ogłosili separację i miał być rozwód, ale chyba się
0: coś im nie po drodze
1: było. Rozmyśliła.
0: Aha, bo to ona go zostawiła?
1: Jeśli dobrze pamiętam, to tak.
0: No właśnie, bo tam były takie plotki, że on żyje pod pantoflem, czy coś takiego.
1: No plotki. No wszyscy widzieliśmy na gali rozdania Oscarów. Myślę, że po ogłoszeniu tego powrotu to Chris Rock już, wiesz, tam gardę trzyma, nie? Ćwiczy uniki.
0: Boi się trochę, myślisz? Karnawał, Gibbs, PZ, For Money, a za chwilę pijemy. Dzisiaj będzie wakacyjnie.
1: Tak jest.
0: Szykujcie WhatsAppa Maloradia.

To cudze mieszkanie, ma wysoki strop i leży tu posłanie, na którym śpi kot. Mam kłopot ze wstaniem, a obok jest ktoś. Uczucia mieszane, no i wizje na skos. Za dużo myślisz, mówi mi ona, wtulona otacza mnie niebem. Zagłuszam myśli, by znowu nie

0: 18 po 16.
1: Daj łyka w Melo Radio.
0: Jak co czwartek o tej porze.
2: Wreszcie, bo dzisiaj gorąco.
0: Pijemy.
2: Tak jest, tak jest. Nawadniamy się. Oczywiście pijemy bez procentów, ponieważ to wysusza nam organizm. I można udaru dostać w upały. Czytałem dzisiaj taki artykuł.
0: Niezalecane. Wy zgadujecie, my pijemy, damy wam 3 podpowiedzi, a wasze odpowiedzi prosimy na WhatsApp Melo Radio. Odnośnik znajdziecie na meloradio.pl. Proszę, pij pierwszy, bo jesteś starszy.
2: Na zdrowie.
0: A siorbni.
2: Tak nieelegancko, ale dobra. Przepraszam wszystkich. No więc tak. Słodki, ale nie za słodki.
0: Teraz ja. Zimny.
2: No i owocowy.
0: Jeżeli wiecie, co to takiego, to czekamy na wasze odpowiedzi. Najchętniej przyjmiemy głosówkę.
2: Tak, ale odpowiedzi tekstowe oczywiście też przyjmujemy z otwartymi ramionami. Cokolwiek byście nam nie chcieli wysłać, robicie to na WhatsAppie Meloradia, a odnośnik znajdziecie na meloradio.pl.
1: Daj łyka w Meloradiu.

0: Užel, Moving to the Sun, a ten pan wystąpi na Sunrise Festival w Kołobrzegu. Oui, oui, my się bawimy w Wydaj Łyka.
1: Oui, oui, to będzie potem.
0: Dużo było odpowiedzi, za co pięknie dziękujemy.
1: Tak jest. Czy przypominamy najpierw
0: Oczywiście.
1: Odpowiedzi? Dobrze. Słodki, ale nie za słodki.
0: Zimny.
1: Owocowy. Szejk owocowy, lemoniada, tort w płynie, jogurt pitny, sok z arbuza. Takie odpowiedzi między innymi się pojawiły, ale większość z was wiedziała od razu. Ale najbardziej od razu wiedziała Agnieszka.
2: Hejka, skoro zimny i owocowy, lekko słodki, to obstawiam, że jest to kompocik.
0: Brawo! Aga, wyślemy ci trochę kompotu w prezencie.
1: Tak jest.
3: Daj łyka w Melo Radio. Melo Radio Mrągowo. Słuchaj na 104,9 FM. Autopromocja. Sunrise. To będzie najbardziej epic before przed dobrym Melo. Poznaj historię i wyjątkowy klimat sześciu scen. Sunrise.

0: spali najlepszą imprezę. Melo Radio. Podkręcamy tempo przez cały dzień. Autopromocja. Reklama.
1: O główną nagrodę walczy pan Andrzej. Panie Andrzeju, czy zna pan ofertę Agaty Zobacz jak tanio, czyli mnóstwo mebli i dodatków w wcale niskich cenach?
2: Czy można powtórzyć pytanie?
1: Oczywiście. Czy zna pan ofertę Agaty Zobacz jak tanio, czyli mnóstwo mebli i dodatków w wcale niskich cenach?
2: Tak.
1: Brawo!
3: Teraz w Agacie aż do 30% taniej. Tak, do 30% taniej na tysiące produktów. Albo 30 razy 0%. Tylko do niedzieli. Szczegóły na agatameble.pl.
4: Przytulne domy biorą się stąd. Agata.
5: Karczewski Farby zapewniamy profesjonalną obsługę i fachowe doradztwo. Tylko u nas najlepsze produkty w najniższej cenie. Specjalnie dla Ciebie. Dekoral tynk silikatowo-silikonowy biały 25 kg, tylko 185 zł. Multimetal wodorozcieńczalna farba do metalu 2,5 litra. Gotowe kolory tylko 135 zł. Spiesz się. Promocja trwa do 26 czerwca. Bułki kupuję w piekarni, a farby u Karczewskiego. Mrągowo, Bohaterów Warszawy 10.
6: Halo, Kacper? I jak wycieczka rowerowa?
7: Super, zaraz idziemy na pizzę, ale nie wziąłem ze sobą kasy.
6: Muszę ci w końcu założyć konto. Bank Pekao S.A. ma takie z kartą, aplikacją i blikiem i dorzucają 300 zł na start.
7: W końcu będę mógł ogarniać swoją kasę sam.
6: Ja ci ustawię kieszonkowe, a ty zobaczysz, jak to jest mieć pieniądze pod kontrolą.
8: Bank Pekao S.A. Ciekawi świata, mobilni w życiu. Promocja Rodzice polecają konto przekorzystne dzieciom trwa do 30 czerwca. Szczegóły i regulamin na pekao.com.pl.
9: Na tani weekend wybieram Aldi. Od czwartku do niedzieli łopatka wieprzowa, mięsne specjały. Teraz aż 37% taniej. To tylko 9,99 za kilogram. Cena sprzed obniżki 15,99. A sokołów szynka konserwowa premium 455 gramów. Teraz jedynie 9,99 przy zakupie dwóch opakowań. Najniższa cena z 30 dni 14,99. Produkt objęty limitem. Aldi. Wybieram jakość. Uwielbiam super ceny.
10: Na Mistrzostwach Świata SUV-ów Hyundai Bayon wrzuca piłkę w pole karne. Kona przedłuża, a Tucson zamyka akcję. Wynik? Nowy Hyundai w wynajmie już od 750 zł netto miesięcznie. Sprawdź w salonach Hyundai. W czerwcu jesteśmy otwarci dłużej.
11: Dariusz Szpakowski prosto z Media Expert. Popatrzmy, widzimy zawodnika, który biegnie po sprzęt w supercenie, nie zatrzymuje się, bierze drugi, sięga po trzeci, tak, już ma czwarty i to nie koniec, ma piąty produkt za złotówkę i to jest to piękno, multirabatów w Media Expert.
12: Multirabaty w Media Expert, drugi produkt w promocji 30% taniej lub trzeci 55% lub czwarty 80% taniej lub piąty produkt za złotówkę. Więcej w sklepach Media Expert i na mediaexpert.pl.
11: Kolejne mecze mundialu w TVP. Ekwador, Niemcy, Japonia, Szwecja. W nocy Turcja, USA. Oglądaj od 21.25 w TVP1, w TVP2 i w TVP Sport.
13: Szukasz niezawodnego współpracownika, który stanie się filarem Twojej firmy? Wybierz Ducato, jeden z najlepiej sprzedających się samochodów dostawczych w Polsce, który oferuje wiodące w klasie możliwości transportowe, nawet do 17 metrów sześciennych przestrzeni ładunkowej i ładowność do 1,5 tony. Ducato wyprodukowane w Polsce, teraz od 1299 zł netto miesięcznie, z pełnym serwisem. Szczegóły w najbliższym salonie lub na fiatprofessional.pl.
14: Red Friday w MediaMarkt, czyli letnia edycja Black Friday. 65-calowy telewizor OLED Sony. Najniższa cena z 30 dni przed obniżką 7499 zł. Teraz za 6999 zł. MediaMarkt.
15: W biznesie warto mieć sprawdzone wsparcie. Teraz Skoda Superb z korzyścią do 22 550 zł i leasingiem 101%. Sprawdź wszystkie oferty, w tym na hybrydę typu plug-in w salonach Skody. Skoda.
16: E-obuwie Summer Edition Days trwa. Kup minimum dwa produkty i zgarnij aż do minus 30% rabatu, a dodatkowo 10% zwrotu w Modivo Club Gold. Łap rabat na buty, torebki, dodatki na stronie i w aplikacji eobuwie.pl do 29 czerwca. E-obuwie, wie, wie, wie.
17: Kia Seltos. Drugi najpopularniejszy model Kia na świecie. Po raz pierwszy w Europie. Silnik benzynowy 1.6 turbo, 180 koni mechanicznych i napęd na przednie lub wszystkie koła. Kia Seltos. Już od 125 500 zł lub w kredycie 50/50 RRSO 0%. Kredytu udziela bank BNP Paribas po analizie kredytowej. Propozycja dostępna do 30 września 2026 roku. Szczegóły na kia.pl oraz u dealerów.
18: Kia. Movement that inspires.
19: O reklamie.
18: Meloradio Mrągowo. Słuchaj na 104,9 FM.

0: Owen Sigala w Meloradio.
1: 2012 to w ogóle był taki rok niesamowitych przygód.
0: Masz rację, ale
1: bo tam
0: jak
1: kalendarz
0: ja się urodziłam,
1: Majów się tam kończył, nie?
0: To też miał być koniec świata w 2000.
1: Tak, tak, to miało być Y2K, że wszystkie komputery miały przestać działać.
0: Wow, ale Mikołaj znalazł już jedyną prawdziwą datę końca
1: tak
0: świata.
1: Tak, słuchajcie, prawdopodobieństwo 95%, wow, że świat skończy się za 17 100 lat.
0: No to chyba chill.
1: No, można się opalać. Korzystajcie, póki można.

0: a to Bledka i Tańcz w Meloradiu, podkręcamy tempo. A za chwilę zrobi się bardzo gorąco.
1: Jeszcze gorącej?
2: Już tak będzie bardzo gorąco.
0: I tak, to nie za sprawą Uli, tylko za sprawą tych newsów.
1: To już włączam wiatrak. Ale pocisk.
0: Nie, właśnie. Nie o to mi
2: Dobra, już nic nie mów.
0: Ja już wiem, jak się faceci czują, którzy podrywają kobietę.
3: A już o 17 zagramy.
1: Don't Want Your Love, Illenium i Ellie Goulding.
0: Wiesz, Ula, mi chodziło o coś zupełnie innego.
2: No ja wiem, bo w newsach będzie gorąco.
0: Dziękuję. Ten numer zagramy punktualnie o 17.

0: Reklama. Drobne detale czy ogromne zmiany? Z Plikomarsze każdy projekt jest udany. Do 28 czerwca polecamy szafkę stojącą Venus z umywalką za 179 oraz bezszczotkową wiertarko-wkrętarkę udarową McKenzie tylko 289. Sprawdź na plikomarsze.pl. Plikomarsze. Nasze ceny rządzą.
1: 13 tysięcy sekund potrzebuje dobry biegacz, by ukończyć maraton. 13 tysięcy kroków to ambitny cel na każdy dzień. A 13 tysięcy miligramów kolagenu w formie płynnej zmieściliśmy w jednym wygodnym szocie Collaflex Plus 13 tysięcy, by wspierać Twoje stawy. Stosuj suplement diety Collaflex Plus 13 tysięcy z najwyższym stężeniem kolagenu w jednym szocie. Wspieraj stawy i ciesz się ruchem. Kolana, kolagen, Collaflex Plus 13 tysięcy od Oleofarm.
2: Kto na BP wraca, temu się opłaca. Z aplikacją BP Me tankuj taniej aż o 35 groszy za litr benzynę bezołowiową 95 lub olej napędowy. Aktywuj co tydzień kupon w aplikacji BP Me i korzystaj z rabatów w dowolnym dniu tygodnia. Promocje nie łączą się. Szczegóły i wyłączenia na bp.pl. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką z całej sieci. Olej napędowy 4,94 za litr, benzyna bezołowiowa 95, 4,72 za litr.
3: Audi Revolut F1 Team. Rekomenduje paliwa BP z technologią Active.
4: Barbara, łatwa kasa?
5: Marian, zawsze.
4: No to zainstaluj aplikację Media Expert i złap nawet 200 zł rabatu w kuponach na start.
5: Sprytnie.
4: Szczegóły w regulaminie na mediaexpert.pl. Bo w Media Expert
6: taniej masz. Apartamenty Miejski Las przy Górze Czterech Wiatrów. Ostatnie wolne mieszkania w pierwszym etapie inwestycji. Kameralna okolica, bliskość wody i wysoki komfort życia. Miejski Las to miejsce stworzone dla osób ceniących ciszę, spokój i piękne widoki. Ruszył kolejny etap budowy. Więcej informacji pod numerem telefonu 603 185 999. Apartamenty miejskilas.pl.
7: Dariusz Szpakowski. Mistrzowskie przeceny w Media Expert. Proszę Państwa, spójrzmy. Ależ akcja, dwójki doświadczonych zawodników. Marian podaje do Barbary, Barbara do Mariana i mamy to!
8: Barbara, kupiłem taniej!
9: Mistrzowskie przeceny w Media Expert. Na przykład czarna lodówka Samsung AI, podajnik zimnej wody. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką 2597 zł. Teraz za jedyne 2297. Z kodem rabatowym taniej o 300 zł. Media Expert.
10: Odkryj zachwycające SUV Skody. Teraz w wersji specjalnej Drive z bogatym wyposażeniem. Korzyścią do 20 450 zł. W kredycie 0,49%. RRSO 3,27%. Sprawdź w salonach Skody. Skoda.
0: Po reklamie. Meloradio Mrągowo na 104,9 FM. Co jest grane w Mrągowie?
11: Agnieszka Pędzik, zapraszam. Przed nami dzień rodzinny na stadionie w Pieckach. Wydarzenie organizowane jest z okazji zakończenia sezonu piłkarskiego w klubie Żagiel Piecki. Będą atrakcje dla małych i dużych, takie jak mecz piłki nożnej dla dzieci, animacje czy malowanie buziek. Wydarzenie ma też wymiar charytatywny. Zbierane bowiem będą środki na leczenie i rehabilitację dwojga małych mieszkańców Piecek. Wydarzenie w niedzielę od 9 do 12. Wróćmy jeszcze do Żagla Piecki. W barażu o awans do klasy okręgowej w sobotę zmierzy się on w Jedwabnie z błękitnymi pasem. Rewanż będzie we wtorek na Żagiel Arenie. Sportową rywalizację będziemy mogli podziwiać też w niedzielę nad jeziorem Czos. W Mrągowie na terenie Ekomariny wystartuje cykl turniejów rankingowych w ramach Ligi Siatkówki Plażowej Volley MGR 2026. W akcji zobaczymy panie. Panowie z kolei zagrają 5 lipca.
12: Minuta do 17, czas na newsy Meloradia.
13: Ula Harciarek on the mic.
14: Granat z czasów II wojny światowej znaleziono w Jeziorze Białym. Nań wybuch trafił nurkujący mężczyzna. Ewakuowano turystów. Nikt nie został ranny. Miasta przygotowują się na upały. Stawiane są kurtyny wodne. Władze Poznania na przykład planują rozdawać butelkowaną wodę, mówi zastępca prezydenta miasta Marcin Gołek.
15: ZDM zadbał również o to, że będą polewaczki wyjeżdżały w niedzielę rano i w poniedziałek na ulice naszego miasta, tak aby spróbować przynajmniej w jakiś sposób schłodzić tą temperaturę naszych ulic.
14: Bo w weekend może być nawet 40 stopni. No i jeszcze przypominajka, tylko do wtorku można głosować na drzewo roku. Na razie na prowadzeniu jest ponad 300-letnia lipa sobieskiego, która rośnie w Przeworsku. Zwycięzcę poznamy 1 lipca.
13: Mamy godzinę 17, słuchacie Freak Fightu i za moment przyda się WhatsApp Meloradia.
12: Będziemy mieli do was fantastyczne pytanie.
13: Najlepsze. Iga Mikołaj, hej! Meloradio! Two ships in the night. Teardrops in an innocent ocean. Four walls painted white.

0: Sophie, Elise Baxter, Murder on the Dance Floor. Tak podkręcamy tempo, a teraz przyda się WhatsApp Meloradia. Mm-hmm. Drodzy słuchacze, mamy pytanie.
1: To takie wakacyjne pytanie.
0: Co można powiedzieć jednocześnie na plaży i w łóżku? Czekamy na głosówki od was. WhatsApp Meloradio, odnośnik znajdziecie na meloradio.pl.
1: No, to może Iga, ty zacznij. Co można powiedzieć
0: zacząć?
1: Na plaży i w łóżku?
0: Wow, jaka jestem mokra.
1: Dobra, bo się bałem powiedzieć swoje. Ale mam ochotę na loda. No bo ciepło jest, nie?
0: Meloradia. Wiadomo. Oczywiście o to ci przecież chodziło. Czekamy na głosówki.

0: Turn up the love. Sprawdzamy, co można powiedzieć jednocześnie, będąc na plaży i będąc w sypialni w
1: tak
0: łóżku.
1: Jest, tak jest. Odezwał się do nas Janusz, który no jest mistrzem w tych wszystkich naszych zagadkach, które mu prezentujemy. Janusz napisał: trochę mnie obciera.
0: Ale co, piasek?
1: No chyba tak.
0: Jest to też Anka. Ale się spociłam.
1: Ale to akurat nie musi być niegrzeczne, bo teraz jest tak gorąco w nocy, że nawet nie trzeba nic robić, żeby się w łóżku spocić. Przynajmniej ja mam ten problem.
0: Co można powiedzieć jednocześnie na plaży i w łóżku? Czekamy na wasze głosówki. Odnośnik do WhatsAppa znajdziecie na naszej stronie meloradio.pl. O!
1: A to jest, wiesz, że w nowym strasznym filmie jest parodia tego numeru?
0: Naprawdę?
1: Mhm, byłem w kinie ostatnio zresztą z Adrianem Nowakiem, przyjacielem
0: Golden.
1: Naszym.
0: Serdecznym. Ciekawe, co on by powiedział jednocześnie w łóżku i na plaży.
1: Zadzwońmy do niego.

0: Nie ma za co, bryska w Melo Radio.
1: Mam kogoś lepszego. Ale nie ma nikogo lepszego od słuchaczy Melo. O, stanęliście na wysokości zadania.
0: Stanęliście, dobrze powiedziane. Co można powiedzieć jednocześnie na plaży i w łóżku? Patryk, słuchamy.
2: Możesz wejść, ale tylko do połowy.
1: Ale w całości, nad morzu, wchodzimy w Sunrise Festival. To się nie zmienia oczywiście.
0: Bo my was wysyłamy na Sunrise Festival w Kołobrzegu.
1: Słuchajcie Melo Radia, bo są bilety. Będą też niedługo karnety do zgarnięcia. I będziemy was na Sunrise wysyłać z całą waszą ekipą.

0: So can we pretend?
1: Honestly.
2: Autopromocja. Zgarnij szybką kasę w Meloradio i wydaj ją na co tylko chcesz.
3: A nową klimatyzację do samochodu. Teraz cieplejsze dni, więc dałoby się.
4: Patryk, 200 w tym momencie lecą do ciebie.
3: Dziękuję.
2: Zgłoś się na meloradio.pl. Czekaj na telefon i zgarnij 2, a może nawet 500. Szybka kasa od ręki. Meloradio. Autopromocja. Reklama. Jeśli lato we Wrocławiu, to tylko z pulsującym basem pod gołym niebem. Wrocław Deep House Festival. Wpadaj 27 czerwca na pergolę przy Hali Stulecia. Deep House, mocny line-up i klimat, który robi robotę od pierwszego dropu. Marsz, Resident, Nils Hoffman, Wonda 7, Warung i Team Clicker. Wrocław Deep House Festival. 27 czerwca na pergoli przy Hali Stulecia. Bilety na e-bilet.pl.
5: Potrzebujesz samochodu, który nadąży za twoim tempem życia? Poznaj BMW X1, wszechstronnego SUV-a premium, który łączy nowoczesne technologie, komfort i pewność prowadzenia każdego dnia. Teraz możesz jeździć nowym BMW X1 już od 840 zł netto miesięcznie lub w leasingu 100%. To doskonały moment, aby przesiąść się do BMW i cieszyć się radością z jazdy bez kompromisów. Zapytaj o szczegóły już dziś. Dealer BMW Stulek, Gdańsk, Gdynia i Olsztyn.
6: Wyobraź sobie, że właśnie tak brzmi twoja kosiarka. Nic nie słyszysz? No właśnie. Wyobraź sobie, że już nie musisz tracić czasu na koszenie. Wyobraź sobie tę ciszę, zaoszczędzony czas i swój trawnik regularnie koszony przez inteligentnego robota koszącego Husqvarna. To, czego nie musisz sobie wyobrażać, to możliwość zakupów w ratach 0%, RRSO 0%.
7: W biznesie warto mieć sprawdzone wsparcie. Teraz Skoda Superb z korzyścią do 22 550 zł i leasingiem 101%. Sprawdź wszystkie oferty, w tym na hybrydę typu plug-in w salonach Skody. Skoda.
8: Dzisiejsze trio w ataku w Biedronce. Tylko dzisiaj na czele ataku prażynki top, nietoperze, różne rodzaje, 100 gramów. 3,49 za każdą sztukę przy zakupie dwóch sztuk. Pod bramką orzeszki Nicknacks XXL 250 gramów. 7,99 za każdą sztukę przy zakupie dwóch sztuk. A akcję kończą lody na patyku Marletto Fairy Tales 90 ml. Jedne plus jedne gratis z kartą Moja Biedronka. Limit 8 sztuk na kartę. Kibicujemy wszystkim kibicom. Biedronka!
2: Po reklamie.

0: Timmy Trumpet. Co można powiedzieć jednocześnie na plaży i w łóżku? Nasz słuchacz napisał, cytuję, obczaj tego grubasa.
1: Co tam się dzieje w łóżku w takim razie?
0: Mamy też głosówkę od Patrycji.
2: Nie chlap na mnie.
1: Okej.
0: Ważne
1: sprawy. No można, można.
0: Ale jest też Grzesiek, posłuchajcie.
3: A może zamienimy się zabawkami i teraz ja pobawię się twoją.
0: Wow.
1: No Grzesiek chyba zniszczył teraz system.
0: Jesteście najlepsi, naprawdę. Mocne to było. Gorące jakoś się zrobiło, nie? Body talk, ale farben.

0: Lumix, Self-Aware, tak podkręcamy tempo w Maloradiu. O, Kondzia, siemanko.
1: Siemanko.
2: Siema.
0: Gorąco jest, wiesz?
1: Tak.
0: Bardzo.
1: Jak ciebie widzę, to zawsze.
0: O, dziękuję. Dobrze byś się odnalazł z naszymi słuchaczami i naszym dzisiejszym pytaniem.
1: To znaczy?
2: Co można powiedzieć i na plaży, i w łóżku?
1: Trzep mocniej.
3: A już o 18:00 zagramy
1: Just the way you are. Przyłóż się, Iga, przyłóż.
0: Już trzepię mocniej. Buziaki.

0: No i zobacz, mogłeś tu być z nami.
1: Słuchać sobie Melo, łapać dobry vibe, no i podkręcać tempo.
2: Może nawet dla ciebie rzuciłbym sucharem.
0: A ty nic, ciągle cię nie ma, no wolisz słuchać jakichś cmentów gdzie indziej.
2: A miałbyś takie piękne życie.
1: No dramat. Dobra, masz jeszcze szansę. Włącz Melo i poczuj tą energię. Codziennie od poniedziałku do piątku, już od 6:30. Waldek,
2: Marcin
0: i Daria.
3: Autopromocja. Reklama.
4: W biznesie liczy się każda decyzja, ale są rzeczy, które nie wymagają kompromisów. BMW Serii 5 to biznesowa limuzyna, która łączy komfort długich podróży z dynamiką i precyzją prowadzenia BMW. Wybierz BMW Serii 5 już za 2000 zł netto miesięcznie lub w leasingu 100% dla przedsiębiorców. Dealer BMW z Dunek, Gdańsk, Gdynia i Olsztyn zaprasza.
5: Halo, Kacper? I jak wycieczka rowerowa?
6: Super, zaraz idziemy na pizzę, ale nie wziąłem ze sobą kasy.
5: Muszę ci w końcu założyć konto. Bank Pekao S.A. ma takie z kartą, aplikacją i blikiem i dorzucają 300 zł na start.
6: W końcu będę mógł ogarniać swoją kasę sam.
5: Ja ci ustawię kieszonkowe, a ty zobaczysz, jak to jest mieć pieniądze pod kontrolą.
7: Bank Pekao S.A. Ciekawi świata, mobilni w życiu. Promocja Rodzice polecają konto przekorzystne dzieciom trwa do 30 czerwca. Szczegóły i regulamin na pekao.com.pl.
8: Chcesz rozwinąć swój biznes? Z okazji 130-lecia transportu mamy dla Ciebie specjalną ofertę na niezawodne samochody dostawcze Mercedes-Benz. Przestronnego Sprintera możesz mieć już za 1349 zł miesięcznie w finansowaniu Lease and Drive. Odbierz pakiet narzędzi Mercedes-Benz w cenie, zaawansowane usługi cyfrowe, niezawodny uptime i całodobową pomoc Mobilovan. Sprawdź też ofertę na pozostałe modele Citan i Vito. Więcej w salonach i na mercedes-benz.pl.
9: Jestem naprawdę piękna, ale czasem pojawiają się chmury. Tu coś swędzi, piecze, wypływa. Infekcja intymna to nie wstyd. Dotyczy co czwartej z nas. Z Genoxyn Optima ogarnę infekcję grzybiczą i mieszaną w 3 wieczory. A gdy czasu jest mniej, sięgam po Genoxyn Uno. Jedna kapsułka i papa infekcjo. Genoxyn i znów czujesz się sobą. To jest lek. Dla bezpieczeństwa stosuj go zgodnie z ulotką dołączoną do opakowania i tylko wtedy, gdy jest to konieczne. W przypadku wątpliwości skonsultuj się z lekarzem lub farmaceutą. Produkt leczniczy Genoxyn Optima 200 mg i Genoxyn Uno 600 mg. Kapsułki dopochwowe miękkie. Jedna kapsułka zawiera 200 mg lub 600 mg azotanu fentikonazolu. Wskazania: drożdżyca bądź śluzowych narządów płciowych, zapalenie sromu i pochwy, zapalenie pochwy, upławy. Leczenie zakażeń mieszanych pochwy. Genoxyn Uno przeznaczony dla dorosłych i młodzieży powyżej 16 lat. U kobiet powyżej 60 lat stosować po konsultacji z lekarzem. Podmiot odpowiedzialny: Rekordati Industria Chimica e Farmaceutica S.p.A.
10: Odkryj zachwycające SUV-y Skody. Teraz w wersji specjalnej Drive z bogatym wyposażeniem. Korzyścią do 20 450 zł. W kredycie 0,49%. RRSO 3,27%. Sprawdź w salonach Skody. Skoda.
3: Po reklamie. Meloradio Mrągowo. Słuchaj na 104,9 FM.
11: 18 dochodzi na zegarkach. Czas na newsy w Meloradio, a z tymi Ula Harciarek.
12: System kaucyjny pomaga środowisku, bo zmniejszył się problem śmiecenia, mówi wiceministra klimatu i środowiska Anita Sowińska.
13: Na prawym brzegu Wisły zebrano tylko 18 sztuk opakowań z systemem kaucyjnym i kolejna duża akcja Czysta Odra. Liczba opakowań kaucyjnych nie przekraczała 10 sztuk.
12: 80% Polaków planuje zacząć lub korzysta już z systemu kaucyjnego. Jutro benzyna nieco tańsza, a diesel droższy. Litr 95 ma kosztować nie więcej niż 5,95, a oleju napędowego 6 zł i 12 groszy. Potwierdzają się przecieki o wysokiej cenie GTA 6. Cyfrowa wersja będzie kosztować 350 zł, pudełkowa 400, ale bez gry w środku. Będzie kod umożliwiający pobranie jej przez internet. Premiera pod koniec listopada.

0: idę w melo.
1: Niektórzy o tej porze mogą już lekko przysypiać, gdzieś tam trochę ziewać, tym bardziej na drugiej zmianie, no ale od czego macie mnie i playkę Meloradia? David Guetta między innymi w tej godzinie się pojawi, będzie także Michael Schulte i Rehab, Sonny Fodera, oj gorąco będzie. No to co, zaczynamy, 18 na zegarkach, Konrad Traczek, cześć, witajcie i zapraszam.
0: Meloradio, idę w melo.

0: James Young w Meloradiu, tak podkręcamy tempo z numerem Infinity na 17 minut po 18. Ja w studiu też jak co czwartek z serialowymi polecajkami Ula Harciarek. Co Cześć. Tam ciekawego, Ulu?
1: No, dzisiaj mam takie propozycje dla lubiących dreszczyk emocji, a konkretniej horrorowe klimaty. Lubisz?
0: Lubię.
1: A, no dobrze, no to słuchajcie, lecimy. No pierwsza propozycja to świeżynka w streamingu, serial Wdowia Zatoka. Wyobraźcie sobie nawiedzony dom. No tylko tu macie nawiedzoną wyspę.
0: Czyli nie takie wakacje słoneczne, udane, tylko
1: no,
0: tam się coś zadzieje.
1: Oj, tak, dużo się dzieje. No i w podobnym klimacie jest serial Stamtąd. Tu mamy odcięte od świata miasteczko, do którego na dodatek nie da się wjechać. Znaczy, wjechać jeszcze można, ale wyjechać
0: Aha,
1: się nie
0: wyjazdem.
1: Da. Tak. No i są potwory, które wychodzą po zmroku. Jest też nowy sezon.
0: Dobre.
1: No i w takim podobnym, trochę klaustrofobicznym klimacie jest serial Nocna Msza. Akcja toczy się na niewielkiej wyspie, na którą przybywa ksiądz, no i wtedy zaczyna dochodzić do cudów. No niby super, spoko, no tylko nie do końca. Coś złego się za tym kryje.
0: No ale nie zdradzajmy, nie spoilerujmy, bo to jest największy wróg wszystkich fanów seriali. Zaczyna dochodzić do cudów. No to co, z takimi serialami to cudowny weekend też się na pewno zapowiada.
1: Tak, oglądajcie.
0: Tak jest.

0: Mykonos i Trips z Wymelo, tak podkręcamy tempo, a już jutro niesamowite wydarzenie w Bożkowie, bo startuje Euphoria Festival. No tam się sporo będzie działo, będzie m.in. David Forbes, będzie także Drift Moon, Karla Rocka, oj, kogo tam nie będzie, wy na pewno tam możecie być. Mam dla was jeden dwuosobowy bilet na sobotę. Za najbardziej kreatywną odpowiedź, czego nie może zabraknąć w festiwalowym outficie, czekam na wasze wiadomości i głosówki na WhatsAppie Meloradia, odnośnik do niego macie na meloradio.pl. Czego nie może zabraknąć w festiwalowym outficie? Piszcie i nagrywajcie głosówki.
1: Sponsorem programu był Erste Bank Polska.

0: Reklama.
1: Wyjazd w sobotę. Spakowaliśmy wszystko?
2: Została nam już tylko apteczka.
1: A mamy coś na ból ucha? Ból ucha może błyskawicznie popsuć wakacje.
2: No tak, ból ucha w samolocie, od klimatyzacji, od kąpieli w wodzie.
1: Koniecznie spakujmy krople do uszu Lix. Lix działa dwutorowo. Glicerol zmniejsza obrzęk, a lidokaina błyskawicznie łagodzi ból ucha. W 2 minuty.
3: A czy Lix sprawdzi się u dzieci?
1: Tak, krople Lix można stosować już od 6 miesiąca życia.
3: No to jesteśmy gotowi na wakacje.
4: Adamet. Z pasji do rozwoju.
5: To jest wyrób medyczny. Używaj go zgodnie z instrukcją używania lub etykietą.
6: Lix działa wspomagająco w stanach zapalnych ucha, objawiających się m.in. bólem. Informacje przed zastosowaniem w ulotce. Producent Emergo Farm SPZO SPK. Podmiot prowadzący reklamę Adamet Pharma SA.
7: Mistrzowskie przeceny w Media Expert. Telewizory, smartfony, laptopy, odkurzacze bezprzewodowe, ekspresy do kawy, pralki i suszarki, lodówki i zmywarki w super niskich cenach.
8: Bo w Media Expert taniej masz.
9: Buongiorno!
10: Słońce, zapach włoskiej przygody i ten smak prawdziwego salami. Weź udział w konkursie Tarciński Salami Snack. Kup salami snack lub chorizo snack tarciński. Wejdź na stronę konkursową tarcińskikonkurs.pl i wykonaj proste zadanie. Kultowe włoskie skutery i bony na wycieczki do Włoch już na ciebie czekają. A ponadto codziennie wiele innych nagród. Poczuj smak Włoch z Tarciński Salami Snack. Ciao!
11: Uwaga, trwa akcja specjalna w salonach Nissan Zdunek. Nowy Nissan Qashqai z rocznika 2026. Teraz w cenie od 139 500 zł. Bogate wyposażenie, automatyczna skrzynia biegów i wersje dopasowane do Twoich potrzeb. Nowoczesny SUV, który pokochali kierowcy. Zamów go dziś. Odbierz nawet za 3 dni. Bez czekania, bez długich terminów, bez kompromisów. Odwiedź salon Nissan Zdunek i skorzystaj z oferty specjalnej. Nissan Zdunek. Leonharda 3. Olsztyn.
12: Gastorama. Teoria
13: i praktyka.
12: W teorii miał być nowy grill,
13: a w praktyce będą jeszcze stół, leżak i kosiarka. Bo teraz w Gastoramie aż 200 zł na kupon za każdy 1000 wydany na meble, grille i elektronarzędzia ogrodowe. Akcja trwa do 30 czerwca. Sprzedawcą produktów jest Gastorama. Regulamin w sklepach i na gastorama.pl.
14: Apartamenty Miejski Las przy Górze Czterech Wiatrów. Ostatnie wolne mieszkania w pierwszym etapie inwestycji. Kameralna okolica, bliskość wody i wysoki komfort życia. Miejski Las to miejsce stworzone dla osób ceniących ciszę, spokój i piękne widoki. Ruszył kolejny etap budowy. Więcej informacji pod numerem telefonu 603 185 999. Apartamenty Miejski Las.pl.
15: Kto na BP wraca, temu się opłaca. Z aplikacją BP Me tankuj taniej aż o 35 groszy za litr benzynę bezołowiową 95 lub olej napędowy. Aktywuj co tydzień kupon w aplikacji BP Me i korzystaj z rabatów w dowolnym dniu tygodnia. Promocje nie łączą się. Szczegóły i wyłączenia na bp.pl. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką z całej sieci. Olej napędowy 4,94 za litr, benzyna bezołowiowa 95, 4,72 za litr.
16: Audi Revolut F1 Team. Rekomenduje paliwa BP z technologią Active.
17: Dzisiejsze trio w ataku w Biedronce. Tylko dzisiaj na czele ataku prażynki top, nietoperze, różne rodzaje, 100 gramów. 3,49 za każdą sztukę przy zakupie 2 sztuk. Pod bramką orzeszki Nicknacks XXL 250 gramów. 7,99 za każdą sztukę przy zakupie 2 sztuk. A akcje kończą lody na patyku Marletto Fairy Tales 90 ml. Jedne plus jedne gratis z kartą Moja Biedronka. Limit 8 sztuk na kartę. Kibicujemy wszystkim kibicom. Biedronka!

0: Melo Radio.
1: Ostatnia noc na pomoście, czekamy aż zajdzie słońce. Staramy się nie zapomnieć. Jedną nogą w jeziorze, a drugą już stoję na lądzie. Jedno oko na wodę, a drugie na tobie. Obok na potem schowane napoje. Po to, bo chcę wypić czas na koniec. To

0: Ależ to dobrze brzmi. Benassi Bros w Meloradiu na 18 minut przed 19, a ja obiecywałem wam, że kogoś z was wyślę na Euphoria Festival, dokładnie to na niesamowitą zabawę w sobotę. No i dostałem głosówkę na WhatsAppie Melo.
1: W festiwalowym outfitie zawsze musi być wachlarz albo wiatrak. Taką pogodę, takie ciepło, must love it.
0: No i ja całkowicie się zgadzam, że w festiwalowym outfitie taki wachlarz na przykład musi się pojawić. Zatem to właśnie ty i na przykład twoja druga połówka lecicie na Euphoria Festival.

0: to Offenbach w Melo Radio jeszcze przed 19, a po 19, oj, będzie się działo, bo dla kogoś z was będę miał kasę. No a taka myślę, że przed weekendem jak znalazł, także kto się zgłaszał na meloradio.pl, niech ma telefon pod ręką, bo będę dzwonił.
1: A już o 19 zagramy
0: Turn the Lights Off. Zagramy punktualnie o 19, bo kiedy inni gadają, to my już podkręcamy tempo. Zostańcie z Melo.

0: Reklama. Jak lato, to temperatura rośnie, ale ceny na Allegro Summer Sale maleją. Odkryj sezonowe promocje w wakacyjnych kategoriach. Moda, sport, dziecko, dom i ogród. Już dziś łap produkty w super cenach na lato. Jak tak, to Allegro.
1: Jeśli lato we Wrocławiu, to tylko z pulsującym basem pod gołym niebem. Wrocław Deep House Festival. Wpadaj 27 czerwca na pergolę przy hali stulecia. Deep House, mocny line-up i klimat, który robi robotę od pierwszego dropu. Marsz, Resident, Nils Hoffman, Wonda 7, Warung i Team Clicker. Wrocław Deep House Festival. 27 czerwca na pergoli przy hali stulecia. Bilety na e-bilet.pl.
2: Tylko w ten weekend Makro otwiera się dla Ciebie. Przyjdź i zrób zakupy bez karty Makro. Czekają świeże warzywa i owoce, szeroki wybór produktów na grilla oraz bogata oferta ryb i owoców morza, idealnych na letnie spotkania. A jeśli prowadzisz biznes, w ten weekend zarejestruj swoją firmę w Makro i odbierz aż 100 zł na kolejne zakupy. Szczegóły w regulaminie na makro.pl. Odwiedź nas koniecznie w ten weekend. Produkty na lato znajdziesz w Makro. O reklamie.
3: Sponsorem programu jest producent wody mineralnej Muszynianka z zawartością naturalnego magnezu i wapnia.
4: Idę w melo.
5: 19 wybiła na zegarkach, czyli idealna godzina, żeby zagrać najlepszą muzę. Turn the Lights Off na dobre wejście. Za chwilę też między innymi pojawi się David Guetta i Alok. No i będę miał dla Was szybką kasę. Miejcie telefony pod ręką. Konrad Traczyk, cześć, witajcie i zapraszam.
4: Melo Radio. Idę w melo.

0: I to jest ten moment, kiedy z jednej strony mam dreszcze podniecenia, a z drugiej strony mam dreszcze stresu, ponieważ czekam do 5 sygnałów, żeby odebrała osoba, dla której mam kasę. Mam nadzieję, że dzisiaj nie będę musiał czekać do 5 i że ktoś szybciutko odbierze telefon. Drugi sygnał za nami, jeszcze 3 zostały, ale mam nadzieję... Cześć, Konrad Traczek z Meloradio z tej strony.
1: Cześć.
0: Czy ja się do Beaty dodzwoniłem?
1: Zgadza się.
0: Bardzo mnie to cieszy. Beata, ja dzwonię do ciebie z kasą, bo ty podobno kasy potrzebujesz, dziewczyno.
1: Oj, bardzo.
0: No właśnie, a na co ty tego siana potrzebujesz?
1: Najbardziej na taką kamerkę cofania by mi się taka przydała.
0: Aha, a dlaczego?
1: Już opowiadam. Mąż mi pierwszy raz pożyczył auto.
0: Oho, zapowiada się dobrze.
1: I pojechałam na masaż. No i zrelaksowana, wsiadłam do tego auta. Przyjechałam do domu. No niestety auto nie posiadało kamerki cofania.
0: Aha.
1: Auto było czarne. No i zaryłam cały bok prawy na żółto.
0: Matko kochana, to podejrzewam, że chłop zadowolony, co?
1: Bardzo, bardzo. No wiadomo, że mężczyzna to jest jego świątynia, no niestety nie było łatwo.
0: Tak myślałem. Betty, w takim razie... Ten dźwięk oznacza, że będziesz mogła wypłacić sobie 200 z bankomatu, no i taką kamerkę cofania do furki sobie zamontować.
1: Super.
0: 200 wylecą do ciebie, a ty, słuchaj, zrób w takim razie temu swojemu chłopu jakiś dobry masaż po tych wszystkich przygodach.
1: Oj, na pewno. Szybka kasa od Meloradia.

0: Tak podkręcamy tempo w Melo, żebyście nie posnęli gdzieś tam na drugiej zmianie w robocie. Alabama Ten u nas 28 minut po 19. Za chwilę powiem wam o mocno nietypowym streamie w polskich internetach, a zagra nam jeszcze przed 20 m.in. Ariana Grande, będzie też Switch Disco.
1: Sponsorem programu był producent wody mineralnej Muszynianka z zawartością naturalnego magnezu i wapnia.

0: To promocja. Sobotnie Dobre Melo zaczyna się od The Best of Tomorrowland. W każdą sobotę już o 20:00 najlepsze sety prosto z boom w Belgii. Zagrają także sami najlepsi: Armin van Buuren, Rehab, Skytech, Korolowa i Robin Schulz. Prawdziwe Dobre Melo. 6 godzin dobrego Melo. Słuchaj w każdą sobotę po 20:00 tylko w Melo Radio. Autopromocja. Reklama.
1: Dyskontowe asy w Netto. Teraz brzoskwinia luz tylko 6,99 za 1 kg, aż 63% taniej. A lody Manhattan różne rodzaje jedynie 15,99 za 1,4 litra, aż 38% taniej. Netto, patent na tanie zakupy.
2: W biznesie warto mieć sprawdzone wsparcie. Teraz Skoda Superb z korzyścią do 22 550 zł i leasingiem 101%. Sprawdź wszystkie oferty, w tym na hybrydę typu plug-in w salonach Skody.
3: Skoda. Wiesz co, Marian? Super jest ten nasz nowy telewizor.
4: No, wiadomo, Barbara. No. A kto go przywiózł, podłączył i skonfigurował?
3: No, ci panowie z Media Expert.
4: I jeszcze tego starego grata zabrali. Wygodnie i za darmo.
5: Teraz w Media Expert nowy telewizor przywozimy do twojego domu. Wnosimy, podłączamy, konfigurujemy i programujemy. A jeśli trzeba, stary sprzęt odbieramy za darmo. Więcej w sklepach Media Expert i na mediaexpert.pl.
0: Sunrise Festival 2026. 30 lipca, 2 sierpnia. Kołobrzeg pod Czele. 4 noce szaleństwa i poranki, których się nie zapomina. Gwarantowane gwiazdy i powrót after party na plażę centralną. Sunrise Festival. Spotkajmy się tam, gdzie wschodzi słońce. Poleca Melo Radio.
6: Hej! Leć do Auchan i zgarniaj znaczki Minecraft!
7: Bo teraz w Auchan za wydane 50 zł otrzymasz znaczek Minecraft i sticker Fixies. Zbieraj znaczki i odbieraj rabaty aż do 66% na wybrane produkty Minecraft. A do środy, 1 lipca, dostaniesz dodatkowy znaczek przy zakupie czekolady Ritter Sport. Wyłączenia i inne szczegóły w regulaminie. Auchan. Co zaplanuję, to kupuję.
8: Można by pomyśleć, że wyjazd na wakacje będzie trudny przez niestabilne ceny paliw. Albo można wybrać Dacia Bigster z gamą wydajnych silników hybrydowych, dostępną także z napędem 4x4 i fabryczną instalacją LPG z zasięgiem nawet do 1480 km. Przyjdź do salonu w czasie Dni Odkrywców Dacia do 19 lipca. Zyskaj nawet 26 tysięcy złotych z finansowaniem Dacia na samochody dostępne od ręki. Szczegóły w salonach i na dacia.pl.
0: Po reklamie. Meloradio Mrągowo. Słuchaj na 104,9 FM.

To Switch Disco i Ella Henderson, a to zdecydowanie jedna z najdziwniejszych chyba transmisji w internetach, a mianowicie, słuchajcie, można zobaczyć dzisiaj w internecie dziwidło olbrzymie. Jest taka specjalna transmisja z Ogrodu Botanicznego Uniwerku Wrocławskiego, no bo to dziwidło, słuchajcie, zakwitło. No i co najciekawsze, no ono sobie tak właśnie dzisiaj zakwitło, ale jutro już, według tego, co przekazują ci wszyscy, co się na tym znają, ono sobie przekwitnie, przejdzie w stan uśpienia, no i dopiero za 2 lata sobie znowu zakwitnie. No to słuchajcie, zupełnie jak zeks. Najpierw się wydaje, że coś będzie, potem coś zaczyna śmierdzić, jak to dziwidło właśnie. Tyle z tego było, a po 2 latach chce wrócić.

0: No, brzuszkami to myślę, że też warto trochę jeszcze poruszać przed 20 i po 20, no bo w Melo cały czas podkręcamy tempo, więc niezależnie która godzina, to cały czas można ruszać i brzuchem, i ręką, i nogą, no, będzie można.
1: A już o 20 zagramy
0: All the Time. Ale w sumie już prawie 22, to ruszajcie czym tam chcecie. John Summit, The Chainsmokers, punktualnie o 20, bo kiedy inni gadają, my gramy.

0: Reklama.
1: Czas na finał wyprzedaży rocznika w salonach Omoda JQ. Teraz możesz zyskać ponad 16 tysięcy złotych z rabatem, korzystnym finansowaniem oraz ubezpieczeniem OC, AC i GAP. Każde za jedyne 1 zł. Nie czekaj! Sprawdź szczegóły na omodajq.pl i umów się na jazdę próbną.
2: Zapraszamy do salonu Omoda JQ z Dunek. Olsztyn, Macieja Rataja, 15.
3: Nie wszystko zależy od nas. Też nie od razu zrozumiałam, że prawidłowa masa ciała to nie tylko kwestia dyscypliny. U każdego jest inaczej.
4: Co się zmieniło?
3: Rozmawiałam ze specjalistą. Warto szukać wsparcia. Rozmowa może dużo zmienić.
5: Porozmawiaj ze specjalistą. Odzyskaj kontrolę nad masą ciała. e.lilly/otyłość. Lilly, a medicine company.
0: Po reklamie. Idę w melo.
6: 20 się pojawiła na zegarkach, to chyba już można tam poluzować jeden guzik od koszuli albo dwa, jak ktoś ma ochotę. No to co, ruszamy, nie czekamy. John Summit na początek, za chwilę też m.in. Years and Years przygotowanej przeze mnie plajce. Konrad Traczek, cześć, witajcie i zapraszam.
0: Melo Radio. Idę w melo.

0: Your husband is coming.
1: Where's my husband? W Melonie może na wakacjach na przykład faceta znajdziecie. 2042 zł. Na co tyle Polacy planują wydać? No właśnie na wakacje na jedną osobę. Prawie 300 więcej niż jeszcze w ubiegłym roku. No sporo siana, ale od czego jest Melo Radio? Już jutro szansa na pół tysiaka do wakacji. Myślę, że jak znalazł, zgłaszajcie się do szybkiej kasy w Melo Radio na meloradio.pl. Już jutro pół tysiąca w czyjeś ręce powędruje. Nie przegapcie tej okazji.

To cudze mieszkanie ma wysoki strop i leży tu posłanie, na którym śpi kot. Mam kłopot ze wstaniem, a obok jest ktoś. Uczucia mieszane, no i wizje na skos. Za dużo myślisz, mówi mi ona, wtulona otacza mnie niebem. Zagłuszam myśli, by znowu nie wracać do ciebie.

Avicii i Hey Brother w Melo Radio, 27 minut po 20. Tak podkręcamy tempo, a ten numer wciąż znakomicie brzmi. No i takie wam właśnie gramy, i starsze, i nowsze. No jednym słowem, po prostu miło sobie spędzamy wieczór i na drugiej zmianie, i dla tych z was, którzy może już z roboty wracają, albo gdzieś tam sobie chillują na kanapie. No to co? Fire, fire, już teraz.

0: Najlepszy drop nowych hitów w Melo.
1: No piątku jeszcze nie ma, co prawda, ale my z Melo przychodzimy do was jeszcze przed weekendem z niezłymi prezentami, a dokładniej to ze świeżynkami w naszej playce. No, jak usłyszałem ten numer, to już od tego pierwszego usłyszenia się w nim zakochałem. Coś czuję, że wy będziecie mieli podobnie. Jazzy, Chris Lorenzo i Invisible to już teraz w Melo Radio, to świeżynka w naszej playce.
0: Najlepszy drop nowych hitów w Melo.

0: Verso Fit Trips w Melo jeszcze przed 21. No myślę, że nie jedna osoba bez nimi nad wodę chętnie gdzieś się wybrała. No a biorąc pod uwagę, że w ten weekend w niektórych miejscach w Polsce może być nawet 40 stopni, no to nawet do bardzo gorącej wody będzie można wejść.
1: A już o 21.00 zagramy
0: Destiny. Ale są nas punktualnie o 21.00, bo kiedy inni gadają, my gramy, więc to już za moment w Melo Radio.

0: Reklama. Jeśli lato we Wrocławiu, to tylko z pulsującym basem pod gołym niebem. Wrocław Deep House Festival. Wpadaj 27 czerwca na pergolę przy hali stulecia. Deep House, mocny line-up i klimat, który robi robotę od pierwszego dropu. Marsz, Resident, Nils Hoffman, Wonda 7, Warung i Team Clicker. Wrocław Deep House Festival. 27 czerwca na pergoli przy hali stulecia. Bilety na e-bilet.pl.
1: Marian, a gdzie mogę kupić
2: Na mediaexpert.pl.
1: No dobra, ale jakbym chciała jeszcze dokupić...
2: Na mediaexpert.pl.
1: No to jeszcze, Marian, żeby to wszystko tanio dostać.
2: Barbara, na mediaexpert.pl.
3: Niskie ceny są codziennie w Biedronce. Do niedzieli z kartą Moja Biedronka. Piwo w puszce Tyskie Gronie 500 ml. 2,29 za każdą sztukę przy zakupie 16 sztuk. Limit dzienny 16 sztuk na kartę. Alkohol tylko dla pełnoletnich. Biedronka.
4: Money, money, money!
5: O, widzę, że los się do ciebie uśmiechnął.
4: Wygrałam w Cherry Money.
5: Cherry Money?
4: Nowy ekspres los.
5: Co za sztos! Pula na wygrane w ekspres losach to ponad 600 milionów złotych. Graj i wygrywaj w punktach lotu.
3: Niskie ceny są codziennie w Biedronce. Do niedzieli z kartą Moja Biedronka. Piwo w puszce Tyskie Gronie 500 ml. 2,29 za każdą sztukę przy zakupie 16 sztuk. Limit dzienny 16 sztuk na kartę. Alkohol tylko dla pełnoletnich. Biedronka.
6: Kolejne mecze Mundialu w TVP. Ekwador, Niemcy, Japonia, Szwecja. W nocy Turcja, USA. Oglądaj od 21.25 w TVP1, w TVP2 i w TVP Sport.
7: Nie, pilot nie jest do jedzenia.
8: Już 24% ojców w Polsce skorzystało z urlopu rodzicielskiego. Byłeś lub jesteś na urlopie rodzicielskim? Opowiedz swoją historię. Zainspiruj innych ojców i wygraj weekendowy pobyt dla całej rodziny w apart hotelu Termy Uniejów. Kampania Facet na 100 Pro. Prawdziwe historie o urlopie rodzicielskim. Psst, urlop rodzicielski to nie to samo co ojcowski. Sprawdź na facetna100pro.sherdeker.pl. Czekamy na twoją historię.
9: W browarni Lidla znajdziesz szeroki wybór piw w super cenach. Od piątku wszystkie piwa w butelkach i puszkach. 6 w cenie 3. Opakowanie może podlegać kaucji. Alkohol tylko dla pełnoletnich.
10: Z wygraną w Eurojackpot możesz żyć na własnych zasadach. Do wygrania 360 milionów złotych. Graj w punktach Lotto w aplikacji i na lotto.pl. Eurojackpot daje wolność na bogato.
0: Po reklamie.

0: Słuchaj na 104.9 FM. Idę w Melo.
1: No to idziemy w Melo, bo to już po 21:00, ale soj Stasza na dobre wejście. Za chwilę też między innymi pojawi się u nas Dainoro i Gigi D'Agostino. Oj, będzie gorąco po tej 21:00. Konrad Traczyk, cześć, witajcie i zapraszam.
0: Melo Radio. Idę w Melo.

Bibi Rexa i David Guetta w Melo Radio na kwadrans po 21. Dobra wiadomość dla podróżnych, słuchajcie, bo udało się osiągnąć porozumienie w Unii Europejskiej, jeśli chodzi o bagaże podręczne. No i według nowych przepisów ten bagaż podręczny będzie musiał być, słuchajcie, wliczony w cenę biletu. No i jeszcze nie będą mogli zdzierać dodatkowo za ten właśnie bagaż linie lotnicze z nas kasy. No to biorąc pod uwagę, ile niektórzy są jeszcze w stanie sobie zapakować różnych rzeczy pod kurtkę albo gdzieś tam pod bluzę, no to na miesiąc będzie można wyjeżdżać.

Makito i Living on Video. Tak, gramy w Melo w pół do dziesiątej. Jutro wakajki, no ten dzień, na który wszyscy czekali, to znaczy jutro się wakajki zaczynają. No i pytanie do was, jakie wy macie plany? Gdzie planujecie się wybrać? Polskie morze, czy może jednak za granicę? A może ktoś gdzieś jednak do mrozu się wybiera? Dajcie znać na WhatsAppie Melo Radio. Czekam na wasze głosówki i wiadomości. Odnośnik do WhatsAppa macie na meloradio.pl.

To David Guetta i Just The Way You Are. Kto śpiewał, przyznajcie się. Parę chwil temu pytałem was o wasze plany na wakajki. No i Karolina napisała na WhatsAppie, że u niej te zaczynają się od poniedziałku. No i wyjeżdża do Grecji na Ola, żeby się trochę poopalać. Prawidłowo. U Adama z kolei w planach Hiszpania za niecałe 3 tygodnie. A w tej Hiszpanii też ambitne plany, bo Adam planuje oświadczyć się swojej dziewczynie. No to czekam w takim razie na info, czy się zgodziła, czy się nie zgodziła. Trzymam oczywiście kciuki. No biorąc pod uwagę temperatury tam, to na pewno będzie gorąca miłość.

Terms and Conditions jeszcze przed 22 w Melo Radio, ale u nas nieustająco podkręcamy tempo, więc koniecznie zostańcie z Melo, no bo noc jeszcze długa. Ja tymczasem wracam do Was jutro po 18. Dobrej nocy, bądźcie niegrzeczni, trzymajcie się, hej!

0: Reklama. Niskie ceny są codziennie w Biedronce. Do niedzieli z kartą Moja Biedronka. Piwo w puszce Tyskie Gronie 500 ml. 2,29 za każdą sztukę przy zakupie 16 sztuk. Limit dzienny 16 sztuk na kartę. Alkohol tylko dla pełnoletnich. Biedronka.
1: W browarni Lidla znajdziesz szeroki wybór piw w super cenach. Od piątku wszystkie piwa w butelkach i puszkach. 6 w cenie 3. Opakowanie może podlegać kaucji. Alkohol tylko dla pełnoletnich.
0: Niskie ceny są codziennie w Biedronce. Do niedzieli z kartą Moja Biedronka. Piwo w puszce Tyskie Gronie 500 ml. 2,29 za każdą sztukę przy zakupie 16 sztuk. Limit dzienny 16 sztuk na kartę. Alkohol tylko dla pełnoletnich. Biedronka. O reklamie.

0: Radio Mrągowo.
1: Ostatnia noc na pomoście, czekamy aż zajdzie słońce. Staramy się nie zapomnieć. Jedną nogą w jeziorze, a drugą już stoję na lądzie. Jedno oko na wodę, a drugie na tobie. Obok na potem schowane napoje. Po to, bo chcę wypić czas na koniec. To

0: autopromocja. Zgarnij szybką kasę w Meloradio i wydaj ją na co tylko chcesz.
1: Poznałam kolegę z okolic swoich i pomyślałam, żeby się wybrać może na go-karty.
2: Pat i 200 wylecą do ciebie.
1: Dzięki wielkie.
0: Zgłoś się na meloradio.pl. Czekaj na telefon i zgarnij 2, a może nawet 500. Szybka kasa od ręki w Meloradio. Rano.

0: Pali najlepszą imprezę. Melo Radio. Podkręcamy tempo przez cały dzień. Autopromocja. Reklama.
1: Niskie ceny są codziennie w Biedronce. Do niedzieli z kartą Moja Biedronka. Piwo w puszce Tyskie Gronie 500 ml. 2,29 za każdą sztukę przy zakupie 16 sztuk. Limit dzienny 16 sztuk na kartę. Alkohol tylko dla pełnoletnich. Biedronka.
2: W browarni Lidla znajdziesz szeroki wybór piw w super cenach. Od piątku wszystkie piwa w butelkach i puszkach. 6 w cenie 3. Opakowanie może podlegać kaucji. Alkohol tylko dla pełnoletnich.
0: O reklamie. Autopromocja.
3: No, nareszcie można pogrillować. Karkówki, kiełbasy, szaszłyki, słońce, kolorowe napoje.

0: Jadwig, sprawdź, żebyś potem znowu nie mówiła: lato mija, ja niczyja.
1: Konrad Straczek, zapraszam.
2: Autopromocja. Meloradio Mrągowo. Słuchaj na 104,9 FM.

Nie mogę ci obiecać, że będę do końca. Zapisz mój numer jako przygoda Bali. Wszystko się układa tylko w pierwszych miesiącach. Dlatego znikam jeszcze przed motylami, bo boję się miłości, boję się związać, boję się czuć. A mimo to znów na koszuli mam twój tusz. Jesteś taka czuła.

0: Reklama. Potrzebujesz samochodu, który nadąży za twoim tempem życia? Poznaj BMW X1, wszechstronnego SUV-a premium, który łączy nowoczesne technologie, komfort i pewność prowadzenia każdego dnia. Teraz możesz jeździć nowym BMW X1 już od 840 zł netto miesięcznie lub w leasingu 100%. To doskonały moment, aby przesiąść się do BMW i cieszyć się radością z jazdy bez kompromisów. Zapytaj o szczegóły już dziś. Dealer BMW Stulek, Gdańsk, Gdynia i Olsztyn. Po reklamie. Autopromocja.
1: No i zobacz, mogłeś tu być z nami.
2: Słuchać sobie Melo, łapać dobry vibe, no i podkręcać tempo.
3: Może nawet dla ciebie rzuciłbym sucharem.
1: A ty nic, ciągle cię nie ma, no wolisz słuchać jakichś smętów gdzie indziej.
3: A miałbyś takie piękne życie.
4: No dramat.
2: Dobra, masz jeszcze szansę. Włącz Melo i poczuj tą energię. Codziennie od poniedziałku do piątku, już od 6:30. Waldek,
3: Maracin
1: i Daria.

to cudze mieszkanie, ma wysoki strop i leży tu posłanie, na którym śpi kot. Mam kłopot ze wstaniem, a obok jest ktoś, uczucia mieszane, no i wizje na skos. Za dużo myślisz, mówi mi ona, wtulona otacza mnie niebem. Zagłuszam myśli, by znowu nie wracać do ciebie.

Za smarki smarkiem, no bo młoda foka musiała mi się kiedyś znudzić w końcu. Tęsknię za poprzednim logo Reeboka. Nowe wygląda jak dla crossfitowców. Tęsknię też za ligą

dalej Call of Duty. Tęsknię za quattro formaggi z diavolo. Sentymenty mnie nigdy nie opuszczą. Rozlewałem wtedy sosy jak Polok i słuchałem bitów z krankową perkusją.